0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Podczas gdy jej syn, cesarz, widział w chrześcijaństwie wielką polityczną siłę, święta Helena, cesarzowa, po prostu przyjęła chrzest. Następnie zaś wyruszyła do Ziemi Świętej, by zobaczyć miejsca, z których wytrysnęło źródło nowej wiary. I na widok Golgoty za nim mówiła. Oto bowiem, aby zatrzeć wszelkie ślady po Chrystusie, Rzymianie przysypali to miejsce ziemią oraz gruzem ze zburzonej Jerozolimy, a na szczycie urządzili ołtarze Jowisza i Wenery. Jednak według tradycji, której gruzem zasypać się już nie dało, to wzgórze nadal kryło krzyż, na którym skonał Chrystus. Tylko kto odważyłby się go szukać? Odpowiedź okazała się prosta – matka cesarza. Ołtarze bożków zatem zlikwidowano, odsłonięto wzgórze czaszki, a w jednym z zagłębień w skale trafiono na pański krzyż. I tak po 300 latach w Jerozolimie na Golgocie stanęły ufundowane przez świętą Helenę bazyliki Krzyża i Zmartwychwstania. 13 września 335 roku odbyło się ich uroczyste poświęcenie, a dzień później relikwie krzyża po raz pierwszy wystawiono na publiczny widok do adoracji. Są oczywiście badacze, którzy poddają w wątpliwość znalezienie owej relikwii na odgruzowanej Golgocie po tak długim czasie, ale nikt nie dyskutuje z faktem, że Jezus Chrystus w tym właśnie miejscu na krzyżu umarł. I to właśnie adoracja owej zbawczej ofiary, a nie jedynie narzędzia męki Bożego Syna, jest najgłębszym sensem dzisiejszego święta. Święta podwyższenia krzyża.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Caritas Archidiecezji Poznańskiej otworzyła rodzinny dom dziecka. Na międzynarodowych targach poznańskich trwa remont jednego z pawilonów. Dziś zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Caritas Archidiecezji Poznańskiej w Kobylnikach pod Poznaniem otworzyła dom rodzinny Caritas nr 2, czyli dom dla ośmiorga dzieci, które nie są bezpieczne ani zaopiekowane w swoich środowiskach. To odpowiedź na brak rodzin zastępczych, mówi ksiądz Karol Maciejak, dyrektor Caritas Archidiecezji Poznańskiej.
2: Widzimy, że w naszym regionie brakuje rodzin zastępczych, a mimo decyzji sądu o konieczności

0: dorosły. Startują w życie z deficytami, które nam trudno nawet sobie wyobrazić. Są to ograniczenia rozwojowe, nieustanny lęk, napięcie, brak zaufania do dorosłych, choroby, niezdolność do komunikacji innej niż przemoc. Dlatego dbamy o ich zdrowie fizyczne, psychiczne, staramy się zaspokajać indywidualne ich potrzeby, organizujemy wycieczki, wyjazdy, rozwijamy ich talenty.
1: Placówka w Kobylnikach jest zlecona Caritas przez miasto Poznań jako druga po Złotnikach, a w sumie trzecia w działalności Caritas Archidiecezji Poznańskiej.
2: Informacje z Poznania.
1: Na międzynarodowych targach poznańskich trwa remont jednego z ważniejszych obiektów. Mowa o pawilonie numer 2. Po modernizacji budynek ma zyskać funkcję usługowo-biurową. Natomiast jego parter zostanie przeznaczony na działalność usługową i rozrywkową. Aktualnie prowadzone są prace związane z wymianą okien oraz dachu, informuje Karol Kański z zespołu prasowego Międzynarodowych Targów Poznańskich.
3: Zakres prac budowlanych obejmuje pełną modernizację obiektu od kompleksowej wymiany stolarki okiennej oraz modernizację poszycia dachu do gruntownej przebudowy wnętrza obiektu i dostosowania go do nowych potrzeb użytkowych. Z początkiem sierpnia rozpoczęły się prace budowlane pierwszego etapu przebudowy obiektu obejmujące swym zakresem modernizację poszycia dachowego oraz wymianę stolarki okiennej najwyższej części budynku.
1: Pawilon wzniesiono na powszechną wystawę krajową jako 130-metrową halę przemysłu ciężkiego.
2: Informacje drogowe.
1: W związku z postępującą modernizacją kolejowej obwodnicy Poznania od dziś do 2 października planowane są prace na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ulicy Biskupińskiej. Ze względu na zakres prac, kompleksową przebudowę nawierzchni, konieczne będą tymczasowe zmiany w komunikacji dla kierowców, rowerzystów i pieszych. Utrzymany będzie jednotorowy ruch kolejowy.
2: Informacje z kraju.
1: Dziś zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Po południu działacze mają zdecydować, co dalej po aresztowaniu w związku z aferą Zonda Krypto prezesa Radosława Piesiewicza. Jak tłumaczy dyrektor do spraw sportu telewizji Polsat i wiceprezes PKOL-u Marian Kmita, 60-osobowy zarząd może wybrać jednego z wiceprezesów.
4: 8 wiceprezesów. To jest pula, z której zarząd będzie wybierać, jeśli zinterpretuje artykuł numer 21. Myślę, że jest pełny konsensus w tym gronie prezydium. Zobaczymy, jak zareaguje na to zarząd, no i będziemy pracować.
1: Artykuł 21 statutu Polskiego Komitetu Olimpijskiego pozwala powołać zastępstwo dla prezesa do końca kadencji. Zastosowanie tego przepisu oznaczałoby, że nie będzie potrzeby realizowania scenariusza z przyspieszonymi wyborami. Członkowie zarządu będą także rozmawiać o finansach PKOL-u. Uczestnicy zeszłotygodniowego posiedzenia prezydium przekazywali, że sytuacja jest zła, ale nie powinna przełożyć się na przygotowania sportowców do imprez. Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli i został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 8 lat więzienia.
2: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
5: W Poznaniu mamy opady deszczu, momentami bardzo intensywne, jednak niebawem powinny ustać. Poranek nieco chłodny, 14 stopni Celsjusza. W ciągu dnia temperatura wzrośnie maksymalnie dziś do 19 stopni Celsjusza. Ciśnienie jest umiarkowane, 1018 hektopaskali będzie rosnąć, a wschód słońca nastąpi za około 20 minut.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Wszelka miłość wymaga oddawania nie tego, co się ma, ale tego, czym się jest.
0: Radio Emaus.

Witam gorąco wszystkich, których budzik obudził dosłownie przed chwilą. Ja nazywam się Tomek Wander, będę z wami do godziny 10 dzisiaj, czyli 14 września w poniedziałek. No właśnie, poniedziałek. Nowy dzień, nowe możliwości. Dzisiaj nawet nowy tydzień, nowe możliwości. To 38 tydzień 2026 roku. Wystarczy zwrócić uwagę na człowieka, by stał się pociągający i na swój sposób piękny. Tak kiedyś powiedziała Zofia Naukowska. Ten cytat... Proszę sobie przemyśleć, proszę się ze mną podzielić swoimi przemyśleniami. Oczywiście, jeśli macie na to chwilę czasu, żebyście się do pracy nie spóźnili na przykład, albo żebyście byli na czas z wypełnieniem innych obowiązków, które na was dzisiaj czekają. Życzę wam miłego tygodnia, spokojnego tygodnia, przede wszystkim zdrowego tygodnia. Dziś imieninowe pozdrowienia mamy dla Roxany, Bernarda, Szymona, Jana, Wiktora, Alberta i Siemomysła. Właśnie tak się zastanawiałem, czy to imię jest takie polskie. Chyba tak, Siemomysł. Jeśli ktoś zna genealogię tego imienia, proszę do nas również napisać. 601-077-033. Na poranne rozbudzenie Mark Ronson, Uptown Funk. 22 minuty po 6.

0: Reklama.
1: Za 100 metrów skręć w rok 1970.
2: Gdzie ty mnie prowadzisz?
1: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
2: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: Wywiady z osobami trzeźwiącymi po uzależnieniach. Rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami. Spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach. Jak niszczą zdrowie i relacje. Jak trudna jest walka o wolność. I jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21.10 na audycję Wyrwani z niewoli.
7: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Lato z Radiem Emaus.

Dziewczyna Szamana, można by powiedzieć, że gdyby nie Grzegorz Ciechowski, ta piosenka by nie powstała. Śpiewała ją Justyna Staczkowska. 12 minut temu nad Poznaniem wstało słońce. Na razie tego jeszcze nie widać, gdyż niebo zasnute jest chmurami. Nie wiadomo, jak długo ten stan rzeczy będzie, ale słońca dzisiaj raczej nie zobaczymy. W naszym porannym programie już niebawem czujnik smogu, czyli będziemy sprawdzać jakość powietrza. O 7.30 natomiast będziemy sprawdzać dzienniki, przegląd prasy. Zapraszam serdecznie. Godzinę później, 8.30, to nasz poranny gość. Dzisiaj będzie nim Kuba Głaz, krytyk i popularyzator architektury. O 9.15 profesor Jerzy Bralczyk i słowo o słowie, jego felieton językowy. O około godziny 9.20 natomiast zapraszam na konkurs filmowy. Dziś wyjątkowo do wygrania nie będzie zaproszenia do kina, ale książka, która kiedyś została zekranizowana. Szczegóły około godziny 9.20. Zapraszam serdecznie. W tej chwili za 22 minuty 7.00, tu Radio Emaus.

Dziś jakość powietrza jest umiarkowana, co oznacza, że jest akceptowalna dla większości osób, jednak osoby wrażliwe mogą odczuwać niewielkie lub umiarkowane objawy po dłuższym przebywaniu na zewnątrz. Drobne cząstki stałe PM2,5, cząstki stałe PM10, dwutlenek azotu są na poziomie umiarkowanym, natomiast na poziomie znakomitym jest ozon przygruntowy. Oznacza to, że możemy dzisiaj oddychać bezpiecznie, pełną piersią.

Słońce nad Wielkopolską wstało dziś o 6.24, zajdzie już o 19.08, dzień potrwa tylko 12 godzin i 45 minut. W przyszłym tygodniu będziemy uroczyście, czy też nie, witać jesień. 21 września przypada dokładnie za tydzień. Coś więcej na temat pogody powiem w prognozie pogody tuż po serwisie, który punktualnie o 7 przedstawi Lilia Łada. Zapraszam.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
4: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
5: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
6: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
7: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
3: Tej jesieni przyłącz się do nas.
4: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
3: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
8: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
2: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest poniedziałek, 14 września, minęła 7.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Enea i Politechnika Poznańska podpisały porozumienie o współpracy. Poznańskie Słowiki poszukują nowych śpiewaków. Wody Polskie przygotowują kolejny etap zabezpieczenia Dolnego Śląska przed powodzią. Enea i Politechnika Poznańska podpisały porozumienie dotyczące współpracy w zakresie badań, wykorzystywania nowoczesnych systemów oraz działań edukacyjnych związanych z transformacją energetyczną. Na tym skorzystają studenci, przyznaje rektor Politechniki Poznańskiej Teofil Jesionowski.
3: Prowadzimy ją w kierunkach kształcenia pokrewnych, jak technologie kwantowe, sztuczna inteligencja, optymalizacja procesów produkcyjnych, ale również zielona transformacja. Mówimy tu o magazynowaniu energii, nowym systemie zapewnienia optymalnego dostarczania dla konsumenta.
2: Enea podpisała także porozumienie z klastrem zielonej transformacji. Jak mówi założyciel inicjatywy Przemysław Karlik, efekty współpracy będzie można zobaczyć już niedługo.
4: Te regiony to Wielkopolska i Lubuskie. Tutaj w tych dwóch regionach wytypujemy po kilka gmin, w których będziemy realizowali te projekty pilotażowe pod nadzorem czy we współpracy z ministerstwami. Ogólnopolski program.

0: jest ten nabór.
1: Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, mailowo oraz osobiście w siedzibie Filharmonii Poznańskiej. Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie internetowej Poznańskich Słowików.
2: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
1: Kardynał Grzegorz Ryś będzie gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu. Forum odbędzie się 19 września i będzie poświęcone programowi duszpasterskiemu w Polsce. Hasło programu w roku 2026-2027 brzmi: Parafia wspólnotą misyjną. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, i arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański. Organizatorem jest zarząd Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej.
2: Informacje z kraju.
1: Mijają 2 lata od powodzi, która spustoszyła Kotlinę Kłodzką. Wody Polskie przygotowują teraz kolejny etap zabezpieczenia regionu przed wielką wodą. Na liście są m.in. nowe zbiorniki i odbudowa tych zniszczonych w 2024 roku. O skali planowanych prac mówi Jacek Drabiński, zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
3: W bieżącym roku mamy przygotowanie 21 inwestycji, które mają znacząco ograniczyć skutki przyszłych powodzi. Wartość zadań to jest 1,3 miliarda złotych tylko w tym roku. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć jest projektowany zbiornik Kamienie Ząbkowicki. Pojemność tego zbiornika to jest 103 miliony metrów sześciennych, w tym rezerwa powodziowa 49 milionów.
1: Zbiornik w Kamieńcu Ząbkowickim ma chronić miejscowości położone wzdłuż Nysy Kłodzkiej. Równolegle przygotowywana jest odbudowa zbiornika w Stroniu Śląskim. To właśnie zawalenie się tamy na rzece Morawka doprowadziło do katastrofy. Dodatkowo system ochrony ma być uzupełniany m.in. przez mikroretencję leśną czy kolejne zabezpieczenia miejscowości położonych na terenach zalewowych.
2: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
4: Dziś w Poznaniu i całej Wielkopolsce zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu. Niewielkie rozpogodzenia prognozowane są u schyłku dnia. Temperatura wzrośnie do 19 stopni Celsjusza. Teraz na termometrze jest 14.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Jest 5 po 7, tę godzinę w Radiu Emaus rozpoczynamy piosenką filmową Love is All Around. To grupa Wet, Wet, Wet, czyli mokro, mokro, mokro. I faktycznie cały czas pada. Tomek Wandel z wami do 10. Dzień dobry.

Fast Car, kiedyś tę piosenkę śpiewała Tracy Chapman, po latach przypomniał ją Lucas Chumps. Tu Radio Emaus w swoim porannym programie, 20 minut po 7, a jest teraz o 7.30. Zapraszam na przegląd prasy, teraz spójrzmy w kalendarz. Dziś imieninowe pozdrowienia mamy dla Roxany i Bernarda. Dziś również w Nikaragui świętują rocznicę bitwy o Hacienda San Jacinto. Piosenkę o tym Olegdaj zaśpiewał Peter Gabriel. My gramy dalej. Piosenka prosto z Irlandii to grupa The Cranberries.

Twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!

0: Najdroższe. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranna prasówka.
2: Zaczynamy ją jak zwykle od Gazety Wyborczej. Ataki mogą podbić ceny paliw. Cena diesla przekracza już 9 zł za litr, a rachunki za tankowanie mogą jeszcze wzrosnąć po zamknięciu strategicznego rurociągu przez Arabię Saudyjską, głównego dostawcę ropy naftowej do Polski. Więcej na ten temat w Wyborczej na stronie pierwszej. Na stronie czwartej czytamy o kontrowersjach wokół szczepionek. Powiązania firm z lekarzami i towarzystwami naukowymi nie są niczym nowym. Problem się pojawia, gdy eksperci są jednocześnie konsultantami programu szczepień ochronnych. W najnowszym numerze Głosu Wielkopolskiego komornik od eksmisji na Malteńskim ma 13 nieruchomości, setki tysięcy złotych, 13 nieruchomości lub udziałów w nich i ponad 850 tysięcy złotych dochodu z kancelarii. Paweł Śliwiński, znany z eksmisji na osiedlu Malteńskim, jest w ścisłej czołówce rankingu majątków komorników działających przy poznańskich sądach. Głos Wielkopolski sprawdza, kto zgromadził najwięcej. Więcej przeczytacie o tym na stronie trzeciej, natomiast na stronie drugiej o czworonożnych funkcjonariuszach na emeryturze. Kilka policyjnych psów przeszło już na zasłużoną emeryturę. Na koniec czworonogi dostało obrożę i gwarancję dożywotniej opieki nad nimi. Głos Wielkopolski, strona druga. W najnowszym numerze Newsweeka przeczytamy o obietnicy długowieczności, czyli wielki biznes i wiele pytań. W Newsweeku również warga z Budapesztu o populistycznych zagrywkach premiera Madziara i jego tajemniczej młodej rywalce. W tym numerze Newsweeka także o tym, czy polski 15-latek rozumie to, co czyta. Rzeczpospolita dopuścić do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym czworo sędziów. Tak mówi profesor Sławomir Patyra, gość Rzeczpospolitej. PKO, nadszedł czas decyzji. W poniedziałek zbiera się zarząd, o tym na stronie 9. I na stronie 6 znakomity przebojowy serial 16 września w streamingu premiera Lalki. O tym czytamy również w Rzeczpospolitej w najnowszym poniedziałkowym wydaniu. Zapraszamy.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.
2: Za 27:08 Madonna.

Premierowy weekend w Teatrze Muzycznym za nami. Rozpoczął się kolejny artystyczny sezon w tej jakże zasnej placówce kultury. Więcej na ten temat opowie dyrektor Przemysław Kieliszewski, który będzie moim gościem, ale dopiero za 10 dni, 24 września. Jednak już teraz mogę wam powiedzieć moje odczucia po premierze. Musicalowa wersja pani Doubtfire 1000 razy bardziej śmieszy niż słynny film Chrisa Columbusa z roku 1993. Ale mimo to warto zobaczyć i Robina Williamsa w akcji, i Michała Kocurka lub Patryka Kościńskiego w akcji na deskach Teatru Muzycznego, i może potem sobie zrobić małe porównanie. Powiem dwa słowa. Naprawdę warto. Naprawdę warto. Tu Radio Emaus, poranny program. Za 18 minut minie 8.

Wczoraj na torze żużlowym w Golęcinie odbył się pierwszy z dwóch meczy finałowych. Hunter PSZ Poznań zmierzył się z drużyną z Bydgoszczy, Abramczyk Polonia. Mecz zakończył się remisem. Był bardzo dynamiczny, 45-45, czyli krótko mówiąc, mecz pozostał nierozstrzygnięty. Drugi finał odbędzie się

0: kibiców, ze strony właśnie gości, gospodarzy oczywiście też jak zawsze, bo żużel w Poznaniu cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Śledźcie doniesienia prasowe i serwisy sportowe, dowiecie się, kiedy ten finał w Bydgoszczy się odbędzie. No i mam nadzieję, że będzie tym razem z przewagą dla naszych dzielnych żużlowców. Za 9:08 tu Radio Emaus, teraz zaśpiewa i zagra Sheryl Crow.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either. LA.

0: Reklama.
1: Za 100 metrów skręć w rok 1970.
2: Gdzie ty mnie prowadzisz?
1: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
2: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
3: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest poniedziałek, 14 września, minęła 8.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Zabytkowy kościół w Wartkowicach już po renowacji. Posum zaprasza na jogę. W nocy z soboty na niedzielę Rosjanie uderzyli w stację paliw przy granicy z Polską. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zakończyło pracę nad zabytkowym kościołem pod wezwaniem świętej Anny i świętego Wawrzyńca z Wartkowic. Zadania polegały na przeprowadzeniu tzw. fumigacji, czyli zabezpieczeniu budynku przed szkodnikami, informuje główny konserwator Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Łukasz Bromiński.
3: Metoda ta pozwala dotrzeć do wnętrza drewnianych elementów i zwalczyć owady bez konieczności demontażu oraz wymiany historycznej substancji. Po zakończeniu fumigacji najbardziej narażone elementy konstrukcji zabezpieczono dodatkowo specjalistycznym preparatem owadobójczym. Dzięki przeprowadzonym pracom możliwe było zabezpieczenie autentycznej ponad 300-letniej substancji zabytku i ograniczenie ryzyka jej dalszej degradacji.
2: Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 173 tysiące złotych. Inwestycja została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a pozostałe fundusze stanowiły środki z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
1: Informacje z Poznania.
2: Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych zaprasza 16 września na ekologiczną jogę. Celem wydarzenia ma być pokazanie, że troska o zdrowie i środowisko mogą iść w parze, mówi Agata Bartkowiak z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu.
4: Empatia zostało stworzone w myśl idei wykorzystania drugiego życia rzeczy. W przestrzeni patio znajdują się ławki z recyklingu, kwiaty, które się tam znajdują, zostały zebrane w ramach zbiórki przez mieszkańców Poznania. Znajdują się na patio

0: Głównym będzie Katarzyna Bosacka.
1: Informacje z kraju.
0: W niedzielę nad ranem Rosjanie uderzyli w stację paliw przy granicy z Polską w pobliżu przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. Mieliśmy informacje o nadchodzącej eskalacji przy granicy polsko-ukraińskiej, mówi premier Donald Tusk. Podczas pilnej narady z szefami służb oraz przedstawicielami resortów spraw wewnętrznych i obrony narodowej, szef rządu podkreślał, że Rosja będzie dążyła do paraliżu ukraińskich przejść granicznych.
2: Jak wiecie, atak czy próba sparaliżowania przejść granicznych to nie jest pierwsze tego typu zdarzenie. Mieliśmy z tym do czynienia w Mołdawii, ale wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
0: Na nagraniach opublikowanych w sieci widać uszkodzone i płonące samochody ciężarowe. Rosyjski dron trafił także w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Do zdarzenia doszło na Wołyniu, około 2 kilometrów od granicy z Polską.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
3: Ten tydzień w pogodzie pozostanie pod znakiem chmur, z wyjątkiem wtorku, który w prognozie pogody pokazuje się jako dzień bezchmurny, ale czy tak faktycznie będzie, okaże się jutro. Teraz 15 stopni Celsjusza na termometrze i 1018 hektopaskali na barometrze. Biometr dziś nie jest idealny. Meteopaci mogą odczuwać dolegliwości i rozdrażnienie oraz problemy z koncentracją.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
2: Bóg umiłował świat. Raz podjął decyzję, by ukochać go do końca. Miłość jako akt woli, a nie chwilowy nastrój. Nie uczucie, które przychodzi i odchodzi, lecz wybór, któremu pozostaje się wiernym. Taka miłość nie zależy od emocji ani od wzajemności. Nie wygasa, gdy druga strona milczy albo odwraca się plecami. To trudny wzorzec. Łatwo kochać, gdy spotykamy się z odpowiedzią. Trudniej, gdy jest cisza, chłód albo wieloletni żal. Pomyśl, wobec kogo moje uczucie miłości ostygło? Czy jestem gotów potraktować miłość do tej osoby jako wybór, zamiast czekać, aż emocje same wrócą?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Lato z Radiem Emaus.

Słuchacie porannego programu Radia Emaus o 8.30. Naszym gościem będzie Kuba Głaz, popularyzator architektury w Poznaniu i nie tylko zresztą. Rozmowa będzie dotyczyć Bogdanki, a rozmawiać będzie Lilia Łada. Zapraszam już za niespełna 8 minut.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
6: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
7: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
8: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
7: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
5: Tej jesieni przyłącz się do nas.
6: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
5: Po prostu dobre radio.
9: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
4: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny gość.
10: Wymieniony wtorek poznańscy radni mimo protestów społecznych uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Golęcina. Dlaczego plan budził takie emocje? Poznańscy sportowcy i nie tylko poznańscy chcieliby wybudowania tam hali sportowej. Czemu sprzeciwiają się społecznicy i ekolodzy? Ponieważ jest to zachodni klin zieleni, a także dlatego, że znajduje się tam zakopana rzeka Bogdanka. O to, czy to była dobra decyzja radnych, zapytamy dzisiaj Jakuba Głaza, który jest krytykiem architektury.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
10: Jak jest z tym planem dla Bogdanki? Może to jest całkiem dobre rozwiązanie?
11: To jest temat, którym można byłoby się zajmować kilka godzin, tak na dobrą sprawę, ponieważ ilość zagadnień, które tam są dość istotne, jest bardzo duża. Tutaj najważniejsze jest to, że uchwalono plan, mimo że nie przedstawiono opinii publicznej, ale także radnym, niezbędnych ekspertyz, które mówiłyby o tym, jak stosunki wodne będą mogły wpływać później na tę inwestycję w postaci hali. To jest po pierwsze. Nie zabezpieczono też możliwości odkopania Bogdanki, to znaczy dopuszczono odtworzenie skanalizowanego przed 8 dekadami cieku, ale nie nakazano tego, tak? Więc Łukasz Mikuła, który zresztą dość krytycznie do tego planu podchodził, radny przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej, niestety nie znalazł posłuchu swoich kolegów i koleżanek, zauważył jedną rzecz, że ten plan sam w sobie nie jest zły i jeżeli trafi w dobre ręce człowieka, który wie, co należałoby na Golęcinie zrobić, to wszystko jest w porządku. Ale jest też na tyle liberalny, na tyle niedokładny, że jeżeli trafi w ręce ludzi, którzy chcą Golęcin zabudować maksymalnie, to będą mogli to zrobić.
10: Czyli oprócz hali sportowej będzie tam można na przykład postawić hotel, zrobić duży parking także naziemny, bo podziemny jest planowany razem z halą.
11: Ten plan jest robiony pod dyktando inwestycji, którą nagle miasto wyciągnęło, spodziewając się dotacji z Ministerstwa Sportu na budowę hali. Może wcześniej procedowano uchwalanie tego planu, a właściwie przygotowanie tego planu 17 lat. Ale grupy interesów, które są na Golęcinie, zarówno dzierżawca parku tenisowego, który zamierza się rozbudowywać, zresztą już w tej chwili to robi, także AZS, który nagle nabrał wiatru w żagle, wiedząc, że te pieniądze gdzieś są i nagle trzeba szybko uchwalić plan, mimo że wcześniej dyskusja na temat odtworzenia Bogdanki często grzęzła, ponieważ różne ciała społeczne, czy te zrzeszające architektów, napotykały na milczenie ze strony miasta albo niechęć, by się spotkać. Sam brałem w takich spotkaniach udział przejechał i widać było, że nie jest to priorytetem. Renaturyzacja rzeki na tym odcinku, wytworzenie przyjaznego, sensownego łącznika pomiędzy Parkiem Sołackim a Rusałką. Priorytetem jest cały czas inwestycja. I to powtarzali zresztą radni, nawet Tomasz Lewandowski z Lewicy, co mnie bardzo dziwi, ponieważ to w ogóle nie brzmiało jak głos kogokolwiek z Lewicy. Mówił o tym, jak istotne są inwestycje. Porównywał tutaj zwłokę z budowaniem sali do zwłoki z budowaniem kolei dużej prędkości w Kalifornii. Że tam niestety władze zbytnio się pochylały nad przyrodą, a w tym czasie Chiny zbudowały tysiące kilometrów kolei dużej prędkości. No to są porównania po prostu na takim poziomie, który nie przystoi ani wiceministrowi, ani radnemu. Niezwykle istotne jest to, że Golęcin jest miejscem, które znajduje się w jednym z czterech klinów zieleni, czyli bardzo istotnym obszarze dla Poznania. Nie tylko ze względu na to, że jest to obszar przyrodniczy, napowietrzający, regulujący mikroklimat, ale jest też dziedzictwem kulturowym ten klin zieleni, ponieważ to, że można takie kliny w mieście w jakiś sposób zaznaczyć, wyodrębnić i zabezpieczyć, zauważył w latach 30. Władysław Czarnecki, ówczesny szef Wydziału Rozwoju Miasta i do spółki z przyrodnikiem Adamem Wodziczką, który także te walory dostrzegał, wpisali to w długofalowe plany miasta, które później zarówno Niemcy podczas wojny, jak i Polacy po wojnie szanowali, respektowali. I to jest wielka wartość kulturowa, a także jest to niesłychanie silny wyróżnik Poznania, który możemy się chwalić, z którego możemy robić nawet element marki miejskiej. Te cztery kliny zieleni tworzą taki krzyż, którego nie ma żadne inne miasto w Polsce i w Europie też raczej nie spotykamy tego, że typu rozwiązań. Pojedyncze kliny są w różnych miastach, ale takiego systemu ekologiczno-przyrodniczego, także krajobrazowego i rekreacyjnego nigdzie indziej nie ma. I wrzucanie kolejnych funkcji sportowych w obszar, który już w tej chwili jest dysfunkcyjny, bo kto był na Golęcinie, ten wie, jak ciężko się tam poruszać, jak te tereny są zagospodarowane w fatalny sposób. Poznańskie ośrodki sportu i rekreacji powinny raczej wstydzić się tego, jak ten cały obszar wygląda, bo jest to przestrzeń chaotyczna, nieuporządkowana. No nie jest to poziom, który należałoby utrzymywać w mieście zamożnym i tej wielkości, co Poznań.
10: Powiedziałeś, że może brakuje pieniędzy. No to skąd będą pieniądze na nową halę? Nie mówię o budowie, ale potem trzeba ją będzie utrzymać. Tymczasem organizacje sportowe, także lekkoatletyczne w Poznaniu, nie mają takich obiektów, którymi się mogą pochwalić. Na przykład AZS-u na Pułaskiego przepadek.
11: No o tej hali sami sportowcy, którzy tam zmuszeni są ćwiczyć, mówią jak najgorsze rzeczy i to mówią i prywatnie mi w rozmowach, a także
10: i oficjalnie
11: publicznie.
10: Też
11: i oficjalnie
10: tak.
11: Także. No to jest dowód na to, że AZS chyba nie potrafi zarządzać tym, co ma, albo rzeczywiście nie ma pieniędzy, które mógłby na to spożytkować. No tu jest znowu taki kult inwestycji rodem z lat 90. Budujemy, bo są pieniądze, wreszcie wyciągamy stary projekt, bo ten projekt już był w poprzedniej dekadzie przygotowany, aktualizujemy go, powiększamy, zmieniamy, dokładnie nie wiadomo co. I tu jest największa pretensja też pod adresem miasta, bo nie byłoby tej burzy, do której doszło, gdyby informacja na temat tego, co na Golęcinie ma się pojawić, w jakim trybie, kto to będzie utrzymywał, jaki tam będzie dojazd, jak się tam będzie parkowało, kto dzierżawi te tereny, na jak długo, bo mówię teraz o parku tenisowym. Nie byłoby tego całego zamieszania, gdyby komunikowanie tych wszystkich zamiarów było klarowne, czyste. Są to takie pisma urzędowe, w których trzeba z 7 stron odcedzać to, co jest istotne. No tak się nie komunikuje z mieszkańcami.
10: A może to chodzi o to, że społecznicy są zawsze mniej ważni niż sportowcy. Wiemy, ile osób podpisało petycję o to, żeby na Golęcinie nie znalazła się hala sportowa. To jest 2000 osób. Petycję wręczyła Rada Osiedla Sołacz prezydentowi, ale nie wiemy, ilu sportowców popiera budowę tej hali.
11: Sportowcy ogłosili swoją petycję i jakiś tydzień temu, kiedy ostatni raz wchodziłem na stronę z tą petycją, było tam 800 podpisów. Oni są dość aktywni i to nie jest tak, że sportowcy nie zasługują na halę, bo zasługują jak najbardziej, tym bardziej, że organizowane są zawody w lekkiej atletyce, nasze, lokalne, poznańskie, na przykład we Wrocławiu. Ale to, że doszło do wieloletnich zaniechań, nie uprawnia nikogo do tego, żeby teraz ad hoc, szybciutko, bo są pieniądze gdzieś w perspektywie do przyznania miastu, realizować ten projekt w taki sposób, tym bardziej, że ja nie chcę tutaj być złym prorokiem, ale podczas inwestycji, tak przygotowanej inwestycji, może dojść do problemów, które znacząco zwiększą jej koszt. Oddziaływanie na środowisko nie zostało we właściwy sposób określone. Różnego rodzaju zabiegi prawne dotyczące podziału terenów zostały zrobione, żeby pewnych analiz uniknąć. Ja naprawdę nie jestem w stanie w tej chwili nawet ocenić ryzyk i zalet tej koncepcji, ponieważ informowanie o niej, dostępne dane są niekompletne, są podawane w sposób zagmatwany i nawet po długogodzinnej analizie, a taką zrobiłem pisząc swój tekst, przekrojowy zresztą, bo gdybym się zagłębiał w to więcej, to musiałbym napisać rozdział porządnej książki, takiej wiedzy brakuje.
10: Czy jest jeszcze szansa dla Golęcina?
11: Są plany minimum i plany maksimum. Minimum to jest sytuacja, w której powstanie hala i nic się więcej nie stanie, ponieważ nikogo nie będzie interesowało ani odtwarzanie Bogdanki. Przypomnę, że pieniądze zarezerwowane na ten cel w budżecie od 3 lat były zamrożone. I ten plan minimum sprawi, że będzie budynek, do którego będzie ciężko dojechać, że kolizja pieszych, rowerzystów i samochodów. No a plan maksimum jest taki, to byłoby akurat dobre. Jeśli dziedziczymy, że hala powstanie jednak, powstaje także sensownie i skonsultowany także z zainteresowanymi mieszkańcami projekt układu komunikacyjnego, renaturyzacja Bogdanki zostanie przeprowadzona i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj trzeba kompleksowego projektu i tutaj nie od rzeczy jest ten postulat, który zgłosił Poznański Oddział SARP, Stowarzyszenie Architektów Polskich, by na ten cały teren ogłosić, bardzo dobrze przygotowany, bo to jest też niezwykle istotne, konkurs architektoniczno-urbanistyczny, który nawet w ramach tego planu, który, jak powiedziałem, jest dość liberalny i pozwala zarówno na dobre, jak i na złe rzeczy, w zależności od tego, czy mamy dobrego, czy złego gospodarza, zrobić jeszcze z Golęcina miejsce, które będzie sensownie zagospodarowane. Intuicja podpowiada mi, że tak się nie stanie, a w tej chwili decydują ambicje polityczne i ambicje czysto osobiste niektórych osób, które bardzo chcą to zrealizować, zyskać głosy sportowców, tym bardziej też, żeby przykryć niepowodzenie, które odnotowaliśmy na początku tego roku, związane z modernizacją perełki architektonicznej Poznania, hali widowiskowo-sportowej Arena, zamkniętej w roku 2018.
10: Czyli mogliśmy mieć halę, po modernizacji nie mamy.
11: Mogliśmy mieć wiele innych opcji, o których nawet nie wiemy, ponieważ słyszymy z ust wiceprezydenta Marcina Gołka, że zdecydował on, że to się stanie na Golęcinie, po przeanalizowaniu wielu innych lokalizacji, możliwości i tak dalej. Tyle tylko, że nie znamy niestety ani lokalizacji, które były analizowane przez miasto, powodów, dla którego uznano, że są one niewłaściwe lub niewystarczające. Nie znamy także dokumentów, które by w jakikolwiek sposób podpierały decyzję o lokowaniu tej hali na Golęcinie. No więc tu jest pytanie, na jakiej podstawie merytorycznej zostały te decyzje podjęte?
10: Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem był krytyk architektury Kuba Głaz, a rozmawialiśmy o Golęcinie.
11: Dziękuję bardzo.
4: Poranny gość. Radio Emaus. Na dobry dzień.

stronę słońca razem z Eweliną Lisowską. A propos słońca, wstało dziś o 6.24, zajdzie o 19.09. Dzień w sumie potrwa 12 godzin i 45 minut, czyli znacznie krócej niż na przykład tydzień temu. No, w przyszłym tygodniu już na samym początku zawita do nas wiosna. Miejmy nadzieję, że będzie radosna, że będzie złota i że będziemy się nią cieszyć jak najdłużej. Oby ta ładna pogoda zagościła w trakcie wiosny. Mamy nadzieję na dużo słońca, no i w miarę wysokie temperatury. Spójrzmy może, czy jakieś przysłowia ludowe są na ten temat, ale tu nie widzę. Dzisiaj nie. Dzisiaj akurat jest tylko cytat z Zofii Naukowskiej, która kiedyś powiedziała: wystarczy zwrócić uwagę na człowieka, by stał się pociągający i na swój sposób piękny. Za 12.09 tu Radio Emaus. A w naszym porannym programie jeszcze spotkanie z profesorem Jerzym Braczykiem o 9.15. Tuż po nim zapraszam na konkurs filmowy. Dziś do wygrania książka, która kiedyś została zekranizowana, a do odgadnięcia będzie głos pewnej bardzo znanej aktorki. Zapraszam kilkanaście minut po godzinie 9.00.

0: Najpierw była powieść The Executioners, potem jej trzy adaptacje pod przylotkiem, pod tytułem Cape Fear, czyli przylądek strachu. A kim był Max Cady? Ta pełna grozy historia i odpowiedź na powyższe pytanie dziś wieczorem w Muzyce z Celuloidu, na którą serdecznie zapraszam. To już 82. jej wydanie, wydanie tej audycji. Przylądek strachu. W tym roku odbyła się premiera serialu pod tym tytułem, a poprzednie ekranizacje to był rok 1962 i 1991. Najpierw w rolę Maxa Cady'ego wcielił się Robert Mitchum, potem Robert De Niro i w tej najnowszej serialowej adaptacji Javier Bardem. Więcej szczegółów dzisiaj po 22.10 w Radiu Emaus. Muzyka z Celuloidu. Zapraszam.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Jest poniedziałek, 14 września, właśnie minęła 9.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Muzeum w Żabikowie ma nowe skrzydło. Zarząd Zieleni Miejskiej zarzuca organizatorom festiwalu Bittersweet zignorowanie wytycznych w sprawie uporządkowania Cytadeli. Karol Nawrocki wciąż nie zaprosił sędziego Macieja Berka do Pałacu Prezydenckiego. Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie oficjalnie otworzyło nowe skrzydło budynku. Jaka główna idea przyświeca tej inwestycji, wyjaśnia dyrektorka muzeum Anna Ziółkowska.
3: To miejsce jest wyrazem naszej pamięci o tych osobach, które tutaj były więzione. To jest miejsce, w którym mamy zastanawiać się nie tylko nad przeszłością, ale także dyskutować o teraźniejszości.
2: Nowe skrzydło to także nowoczesne zaplecze do pracy z młodzieżą. Nowy obiekt ma być przede wszystkim przestrzenią refleksji i edukacji historycznej. Pierwsze cykliczne wydarzenia ruszą już w październiku.
0: Informacje z Poznania.
2: Zarząd Zieleni Miejskiej zarzuca organizatorom festiwalu Bittersweet zignorowanie wytycznych jednostki co do przywrócenia stanu parku sprzed festiwalu. Ale jak zapewnia rzecznik prasowy imprezy Szymon Litkę, działania naprawcze na Cytadeli wciąż trwają.
4: Wspólnie z Zarządem Zieleni Miejskiej przeprowadziliśmy wizję lokalną, na podstawie której opracowaliśmy plan niezbędnych działań. Trawniki zostały poddane wertykulacji, wysialiśmy nową trawę i nawieźliśmy teren. Naprawiliśmy ścieżkę mineralną, wykonaliśmy cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów.
2: Jak informuje społecznik Tomasz Hejna na swoim profilu Gemela Poznańska, w protokole z odbioru parku po festiwalu odnotowano jednak m.in. zniszczenie wielu drzew, zajęcie większego obszaru niż przewidywała umowa. 14 uszkodzonych lub wyrwanych lamp, zniszczone ławki oraz spękany i zalany plamami oleju silnikowego asfalt. W związku ze stratami urzędnicy wstrzymali zwrot kaucji wynoszącej 200 tysięcy złotych, mimo że czas na zakończenie wszystkich działań opłaconych przez organizatora jeszcze nie upłynął. Organizatorzy podkreślają, że biorą pełną odpowiedzialność za teren i zapowiadają spotkania z mieszkańcami. Ostateczna ocena stanu Cytadeli nastąpi w październiku, po zakończeniu wszystkich prac.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Trzy słonice, 41-letnia Daisy, 36-letnia Etosza i 35-letnia Saiwa są już w Poznaniu. Goście, którzy odwiedzili nowe zoo w sobotę, mogli je obserwować na wybiegu słoniarni. 26-letni samiec Nino bardzo interesuje się nowymi mieszkankami.

0: ceremonialna, można by rzec, wobec tego, jeżeli mamy do czynienia z osobą, która jest legalnie powołana przez parlament, nie ma żadnej podstawy do tego, żeby odmówić.
1: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki twierdził, że Karol Nawrocki ma wątpliwości co do doświadczenia zawodowego Macieja Berka. Konstytucjonalista profesor Marek Chmaj wyjaśnia, że konstytucja nie przewidziała dla głowy państwa żadnej roli w wyborze sędziów Trybunału.
2: To Sejm ma rozstrzygać wątpliwości, to Sejm wybiera, a zgodnie z ustawą, nie konstytucją, ślubowanie ma być złożone wobec prezydenta. Prezydent nie wydaje żadnego aktu urzędowego, nie może odmówić przyjęcia, właściwie nie może odmówić zaproszenia sędziego na złożenie ślubowania. Stąd jakiekolwiek wątpliwości prezydenta są jego wątpliwościami. Natomiast procedura weryfikacji kandydata miała się odbyć i musiała się odbyć w Sejmie.
1: Maciej Berek 4 września został wybrany przez Sejm na miejsce Justyna Piskorskiego, którego kadencja kończy się w piątek, 18 września.
3: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
4: W tej chwili w Poznaniu pochmurno, ale nie deszczowo, choć opady deszczu są jeszcze w planie. Dane meteo na ten moment to 15 stopni Celsjusza i 1020 hektopaskali.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Przy mikrofonie Radia Emaus Tomek Wandel. Dzień dobry, zapraszam na ostatnią godzinę naszego programu, a u nas do 10 o 9.15 spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem i tuż po tym spotkaniu zaproszę Was na konkurs.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Daniel ma przełożonego w firmie. No, tak zwykle bywa. Stanowisko tego przełożonego to szef działu, nie kierownik, ale szef. No i jak tu określać pana szefa? Tak jak zresztą było z szefem kancelarii prezydenta. Czy mówić do niego panie szefie? Czy mówić może szefie? Panie kierowniku? No brzmi zupełnie naturalnie. Panie dyrektorze? Bardzo stosownie. A panie szefie? A czy do mistrza powinniśmy mówić panie mistrzu? Z panem mistrzem chyba jest tak, że rzeczywiście tak się mówi. Panie mistrzu, jest w porządku, a jak jest z panem szefem? Panie szefie, pani szefowo. Otóż to słowo przez swoje różnego rodzaju użycia w polszczyźnie, takie trochę nieoficjalne także użycia, zyskało sobie no, pewien szczególny status. Z jednej strony to dobrze być szefem. To jest i ludzkie, i jednocześnie pokazujące prawdziwą zwierzchność. Z drugiej jednak strony, panie szefie, szefuniu, często bywało używane w odniesieniu do osób, które wcale szefami nie były. Pamiętam sam, jak się mówiło tak do kelnera, panie szefie, ale także panie kierowniku, choćby po to, żeby się życzliwiej nami zajął, zaopiekował. Szefie, szefuniu, to były określenia trochę żartobliwe. Zwracaliśmy się tak nawet do ludzi, którzy byli naszymi bliskimi. No wiesz, szefie, słuchaj, to tak jest. Ja pamiętam z młodości, tak się mówiło nawet do kolegów. Ten szef brzmiał jakoś przyjaźnie, ale jednocześnie bez specjalnego oddawania szacunku, by tak rzec. Stąd też i dzisiaj, kiedy powiemy, panie szefie, czy ludzie mojego pokolenia widzą w tym szacunek? Nie za bardzo, niestety. Pani szefowo, jeszcze dwa głębsze. Aż się prosi taki właśnie kontekst czasami. Nie jest to najwłaściwsze i dlatego też ludziom, jak myślę, naszego pokolenia trudno byłoby takiej formy używać. Ale młodsi już pewnie używają słowa szef w trochę innej, z trochę innymi konotacjami. To jest trochę tak jak pan kierownik. Zresztą i przecież idą i mówiło się panie kierowniku do osób, które kierownikami nie były. Tak się czasem zwracamy, chcąc być jednocześnie mili, uprzejmi, ale i żartobliwi po trosze. To jest pewien dylemat, ale chyba trzeba serio mówić, panie szefie. Tak bym to rozstrzygnął.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
2: Lato z Radiem Emaus.

0: Prawie 25 minut po dziewiątej, czas najwyższy rozpocząć konkurs. Dziś konkurs filmowy. Nagrodą jest powieść Hansa Eversa Alraune. Ta powieść była wielokrotnie ekranizowana. Myślę, że z ochotą ją przeczytacie. A waszym zadaniem jest odgadnięcie głosu pewnej znanej aktorki.
1: Parę złotych, które złapałam za każdy dzień zdjęciowy, to była dla mnie, było dla mnie po prostu jakiś niewyobrażalny majątek. Zawsze chorowałam na dobre buty, więc za te wszystkie pieniądze poszłam i zamówiłam sobie u najdroższego szewca w Warszawie.
0: Gdy już będziecie pewni lub prawie pewni, do kogo ten głos należy, wyślijcie do nas wiadomość tekstową pod numer 71 48. Koszt wysłania takiej wiadomości to tylko złotówkę i 23 grosze. W jej treści proszę pisać słowo Emaus, potem kropka, potem imię i nazwisko i na końcu imię i nazwisko tej aktorki. Proszę posłuchać raz jeszcze.
1: Parę złotych, które złapałam za każdy dzień zdjęciowy, to była dla mnie, było dla mnie po prostu jakiś niewyobrażalny majątek. Zawsze chorowałam na dobre buty, więc za te wszystkie pieniądze poszłam i zamówiłam sobie u najdroższego szewca w Warszawie pierwsze buty.
0: 71 48.

0: Za 100 metrów skręć w rok 1970.
1: Gdzie ty mnie prowadzisz?
0: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
2: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
3: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy! Po reklamie. Autopromocja.
4: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
5: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
6: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
7: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
8: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
4: Tej jesieni przyłącz się do nas.
5: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
4: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
9: Każdy mężczyzna ma swoją bitwę do stoczenia, swoją przygodę do przeżycia i swoją historię do napisania. Męskim okiem rozmawiam z ludźmi, którzy nie tylko mówią o wartościach, ale pokazują je swoim życiem, ojcostwie, relacjach, wyborach i drodze, która prowadzi do lepszego siebie. Spotykamy się co dwa tygodnie we wtorki o 20.10 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień.
10: Nasz poranny wydawca Lilia Łada po raz kolejny w studiu Radia Emaus, w studiu nadawczym Radia Emaus, to trzeba dodać. Tym razem pojawiła się tutaj po to, by powiedzieć nam, jaka będzie dzisiaj pogoda.
5: Akurat o pogodzie nie będę mówiła, ale jeśli koniecznie chcesz, możemy do tego nawiązać.
10: Dobrze, to co sądzisz o dzisiejszej aurze pogodowej? Jest zachęcająca, prawda?
5: Tak, do pozostania w domu.
10: Tak jest. Dobrze, to w takim razie opowiedz nam proszę o tym, czym będą się zajmować dzisiaj reporterzy.
5: Tak, no skoro już załatwiliśmy temat pogody, to teraz powiem, że reporterzy będą w Bramie Poznania zastanawiać się nad tym, co wchodzi w skład poznańskich odpadów. Wydawałoby się pytanie niezbyt fascynujące, a na pewno mocno niepachnące, ale jest to istotna kwestia, jeśli chodzi potem o zagospodarowanie tych odpadów, o ich recykling, o ich przetworzenie i temu właśnie będzie poświęcone spotkanie dzisiaj w Bramie Poznania. Mam nadzieję, że dowiemy się wielu ciekawych rzeczy, a także tego, które odpady jak segregować. To tak dla przypomnienia, bo okazuje się, że cały czas jeszcze sporo osób ma z tym problem. Będzie również o szlaku piastowskim zbudowanym z klocków Lego. Będzie o tym, że rozpoczęły się konsultacje dotyczące terenów wolnych torów. To ten ogromny teren przy dworcu PKP w Poznaniu, ciągnący się aż do ulicy Hetmańskiej, tak mniej więcej oczywiście, zajmujący spory kawałek wildy, który cały czas jest niezagospodarowany i niezabudowany, ponieważ nadal nie wiadomo, co tam miałoby powstać. Właśnie trwają konsultacje tego, co miałoby powstać na wolnych torach, więc jest to szalenie istotna kwestia i wszyscy mieszkańcy proszeni są o składanie swoich uwag.
10: Ja pamiętam, jak na tych wolnych torach parkowały ciężarówki jeszcze.
5: Tak, były takie czasy, a wcześniej jeszcze tam swoje magazyny, baraki miał Hartwig.
10: Tak, zgadza się.
5: To było bardzo dawno temu, teraz, no cóż, nie powiem, żeby to teraz dużo lepiej wyglądało. Miejmy nadzieję, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wolnych torów zmieni tę sytuację. Będzie również o zbliżającym się poznańskim tygodniu różnorodności. Będzie także o kolejnej odsłonie kłopotów z pasażem Opieńskiego na Piątkowie. Przypomnijmy, że tam mieszkańcy protestują przeciwko wyburzeniu pasażu, natomiast deweloper, który kupił ten teren, chce go wyburzyć, żeby postawić bloki. To jest kolejna odsłona tego konfliktu. Będzie również oczywiście o zmianach komunikacyjnych na Jeżycach. Tam była remontowana ulica Kościelna. Teraz przestanie być remontowana Kościelna, a zacznie Kraszewskiego, więc znowu będzie koło myja z transportem.
10: I o tym wszystkim w naszych serwisach informacyjnych. Dziękuję ci bardzo.
5: Dziękuję.
3: Dobra muzyka w Radiu Emas.
10: Jak się?

0: Przed nami jeszcze jedna konkursowa odsłona. Proszę jeszcze raz posłuchać głosu aktorki, o której imię i nazwisko proszę podanie.
1: Parę złotych, które złapałam za każdy dzień zdjęciowy, to była dla mnie, było dla mnie po prostu jakiś niewyobrażalny majątek. Zawsze chorowałam na dobre buty, więc za te wszystkie pieniądze poszłam i zamówiłam sobie u najdroższego szewca w Warszawie pierwsze buty.
0: Ta aktorka była przez wiele lat związana z pewną bardzo popularną polską telenowelą. 7148 w treści SMS-a. Proszę wpisać słowo Emaus, a potem kropka, potem imię i nazwisko i na końcu proszę podać imię i nazwisko tej właśnie aktorki. Zapraszam. Konkurs kończymy za około 10 minut. Teraz śpiewa piasek.

0: parę złotych, które złapałam za każdy dzień zdjęciowy, to była dla mnie, było dla mnie po prostu jakiś niewyobrażalny majątek. Zawsze chorowałam na dobre buty, więc za te wszystkie pieniądze poszłam i zamówiłam sobie u najdroższego szewca w Warszawie pierwsze buty.
1: Tak, absolutnie nie miała problemu z rozszyfrowaniem głosu tej aktorki, pani Weronika, która dzisiaj zostaje laureatką naszego konkursu, a głos ten należy do Bożeny Dykiel, niezapomnianej aktorki, a chociażby niezapomnianej z telenoweli Na Wspólnej, o czym wspominałem już wcześniej. Oczywiście Bożena Dykiel ma na swoim koncie wiele ról bardziej eksponowanych, chociaż jako Maria Zięba Na Wspólnej była kochana przez wielu. Pani Weroniko, gratulacje. Książka jest do odbioru tutaj w naszej siedzibie. Zaraz wyślę do pani SMS z informacją, gdzie tę nagrodę należy odebrać. I już jednocześnie serdecznie dziękuję za wspólny poranek. Słyszymy się jutro kilka minut po 10:00, a już niebawem przywita się z wami Kuba Antkowiak. Za uwagę dziękuję. Tomek Wandel. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz, i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Wywiady z osobami trzeźwiejącymi po uzależnieniach, rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami, spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach, jak niszczą zdrowie i relacje, jak trudna jest walka o wolność i jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21.10 na audycję Wyrwani z niewoli.
10: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. Hartowo na sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
8: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Leszno zaprasza na fikę. Ostatnie dni zgłaszania kandydatek do akcji poznanianki. Rosyjskie ataki przy granicy oznaczają nową codzienność dla Lubelszczyzny i Podkarpacia, uważa wiceminister obrony narodowej. Od 20 do 26 września Leszno będzie miejscem spotkań, aktywności i współpracy mieszkańców. Po raz pierwszy odbędzie się FIKA, Festiwal Inicjatyw Kooperacji i Aktywności. To nowe wydarzenie, które ma pokazać, jak wiele energii, pomysłów i społecznego zaangażowania jest w Lesznie. FIKA nie jest jednak wyłącznie prezentacją organizacji społecznych. Jej najważniejszym uczestnikiem jest mieszkaniec, zaznacza Lucyna Gbierczyk z gabinetu prezydenta Leszna.
2: Mamy tutaj zaplanowanych szereg działań, spotkań, przemarszy. Po raz pierwszy w Lesznie zorganizujemy silent disco. Po raz pierwszy będzie bezpłatna komunikacja miejska na dzień bez samochodu. Myślę, że dużo, dużo ciekawych inicjatyw, zarówno dla tych, którzy już działają w sektorze organizacji pozarządowych, jak i dla tych, którzy dopiero szukają dla siebie pomysłu.
1: Od 21 do 25 września odbywać się będą również drzwi otwarte organizacji społecznych. To szansa, aby zajrzeć do siedzib organizacji, poznać ich działalność, dowiedzieć się, komu pomagają oraz sprawdzić, jak samemu można się zaangażować. Szczegóły programu wydarzenia są dostępne na stronie miasta.
0: Informacje z Poznania.
1: Jeszcze do jutra można zgłaszać kandydatki do tegorocznej akcji społecznej poznanianki. W formularzu dostępnym na stronie miasta można wpisać swoją bohaterkę i uzasadnić ten wybór. Klaudia Tomczak-Łętkowska z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania zaznacza, że wybierane kobiety mocno wpływają na losy miasta.
3: W Poznaniu mamy mnóstwo kobiet, które robią bardzo dużo dobrego i są znane swojej jakiejś społeczności. Niekoniecznie są znane wszystkim poznaniakom, więc warto, aby poznać ich historię i ich działania i jednocześnie w ten sposób zachęcić młode kobiety, młodych ludzi do działania, żeby były taką inspiracją dla młodszych pokoleń.
1: Do 30 września kapituła ma wyłonić 5 kobiet lub organizacji, które zostaną bohaterkami kampanii społecznej. Całość zwieńczy Poznański Tydzień Kobiet, który potrwa od 17 do 25 października.
0: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
1: Caritas Poznań zaprasza do udziału w corocznej pielgrzymce osób chorych, starszych, samotnych i z niepełnosprawnościami do Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej w Gostyniu. Wydarzenie odbędzie się jutro w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej i rozpocznie różańcem o godzinie 10. Mszy świętej o 10.30 przewodniczyć będzie biskup Grzegorz Balcerek. Pielgrzymkę zakończy koncert kapeli Zamku Rydzyńskiego.
0: Informacje z kraju.
1: Kiedy wyją syreny, trzeba szukać schronienia, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. W radiowej Trójce ocenił, że

0: musi być schron. To jest piwnica, to jest oczywiście podziemny garaż, albo to jest w naszym mieszkaniu miejsce, w którym na przykład nie ma okien.
1: W ocenie rządu Rosjanie eskalują ataki na zachodzie Ukrainy i będą próbowali doprowadzić do paraliżu przejść granicznych między Polską a Ukrainą. Rząd zapowiada zmiany dotyczące funkcjonowania przejść granicznych. Chodzi o to, aby nie tworzyły się na nich zatory, które mogą stać się celem rosyjskich ataków, i o ułatwienie przejazdu ciężarówek przewożących paliwo.
2: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
3: Pochmurno w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 17 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

6 minut po godzinie 10 kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada. I jesteśmy z wami w tym składzie co najmniej do godziny 12. Dzień dobry.

0: Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Podczas gdy jej syn, cesarz, widział w chrześcijaństwie wielką polityczną siłę, święta Helena, cesarzowa, po prostu przyjęła chrzest. Następnie zaś wyruszyła do Ziemi Świętej, by zobaczyć miejsca, z których wytrysnęło źródło nowej wiary. I na widok Golgoty za nim mówiła. Oto bowiem, aby zatrzeć wszelkie ślady po Chrystusie, Rzymianie przysypali to miejsce ziemią oraz gruzem ze zburzonej Jerozolimy, a na szczycie urządzili ołtarze Jowisza i Wenery. Jednak według tradycji, której gruzem zasypać się już nie dało, to wzgórze nadal kryło krzyż, na którym skonał Chrystus. Tylko kto odważyłby się go szukać? Odpowiedź okazała się prosta – matka cesarza. Ołtarze bożków zatem zlikwidowano, odsłonięto wzgórze czaszki, a w jednym z zagłębień w skale trafiono na pański krzyż. I tak po 300 latach w Jerozolimie na Golgocie stanęły ufundowane przez świętą Helenę bazyliki Krzyża i Zmartwychwstania. 13 września 335 roku odbyło się ich uroczyste poświęcenie, a dzień później relikwie krzyża po raz pierwszy wystawiono na publiczny widok do adoracji. Są oczywiście badacze, którzy poddają w wątpliwość znalezienie owej relikwii na odgruzowanej Golgocie po tak długim czasie, ale nikt nie dyskutuje z faktem, że Jezus Chrystus w tym właśnie miejscu na krzyżu umarł. I to właśnie adoracja owej zbawczej ofiary, a nie jedynie narzędzia męki Bożego Syna, jest najgłębszym sensem dzisiejszego święta. Święta podwyższenia krzyża.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 24 minuty po godzinie 10. Za nami mini audycja Święta.

Take My Breath Away. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Mamy dzisiaj poniedziałek, 14 września, 257 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Roxana, Bernard, a także Szymon. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj tylko jedno, ale jest to bardzo ważne święto. Dzień walki z wypaleniem zawodowym. Przysłowie na dziś również mamy jedno. Na podwyższenie świętego krzyża jesień się przybliża. Natomiast jeżeli chodzi o cytat dnia, zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Zofii Naukowskiej. Wystarczy zwrócić uwagę na człowieka, by stał się pociągający i na swój sposób piękny. No właśnie, piękne zdanie na poniedziałek 14 września, a już za moment 10.30, nowa godzina programu segmentu Muzyczna Podróż Czasu. Już teraz Was na niego bardzo gorąco zapraszam, a my gramy dalej. Reni Jusis.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim.

redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
3: Dziesiąt 10:30 na naszych radiowych zegarach, czas na muzyczną podróż w czasie. Dzisiaj przygotowałem dla Was dwa muzyczne wydarzenia z 14 września 1983 rok. Obchodzilibyśmy dzisiaj kolejne urodziny Amy Winehouse, której niestety no, 2011 roku nie ma z nami, ale zostaje muzyka i zostają wspomnienia. Zagramy You Know I'm No Good, a także 1959 rok urodził się Morten Harket, wokalista zespołu Aha, i tym razem nie będzie tej kombi The Sun Always Shines on TV, a więc dzisiaj w muzycznej podróży w czasie Amy Winehouse i Aha. No to co, wyruszamy!

0: Lato z Radiem Emaus.
1: 15 minut zostało do godziny 11. Za nami muzyczna podróż w czasie, Amy Winehouse i Aha, a już spoza muzycznej podróży w czasie pojawił się Chris Rea. A przed nami punktualnie o godzinie 11 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawili Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz pogramy po polsku. Kasia Kowalska i Jak Rzecz.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Hala sportowa tak, ale nie na Golęcinie, uważa krytyk architektury Jakub Głaz. Ojcowie Franciszkanie z Poznańskiej Góry Przemysła zapraszają na niezwykły koncert. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz może zostać dzisiaj odwołany ze stanowiska. W ubiegłym tygodniu poznańscy radni po burzliwej dyskusji uchwalili plan zagospodarowania przestrzennego dla Golęcina. Kontrowersyjny dla wielu dokument zakłada możliwość budowy hali lekkoatletycznej. Planowi sprzeciwiali się społecznicy i radni osiedlowi, którzy chcieliby magistrat najpierw zajął się odkopaniem płynącej pod spodem Bogdanki. Z decyzji radnych nie jest zadowolony także krytyk architektury Kuba Głaz. W dzisiejszej rozmowie porannej Radia Emaus zauważa, że w dokumencie dopuszczono odtworzenie cieku, ale nie nakazano jego odtworzenia.
2: Łukasz Mikuła, który zresztą dość krytycznie do tego planu podchodził, radny przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej, niestety nie znalazł posłuchu swoich kolegów i koleżanek, zauważył jedną rzecz, że ten plan sam w sobie nie jest zły i jeżeli trafi w dobre ręce człowieka, który wie, co należałoby na Golęcinie zrobić, to wszystko jest w porządku. Ale jest też na tyle liberalny, na tyle niedokładny, że jeżeli trafi w ręce ludzi, którzy chcą Golęcin zabudować maksymalnie, to będą mogli to zrobić.
1: Radni z Sołacza obawiają się, że ewentualna zabudowa tego rejonu doprowadzi także do jeszcze większych korków. W ubiegłym tygodniu przekazali prezydentowi petycję przeciwko budowie hali.
0: Informacje z archidiecezji poznańskiej.
1: Ojcowie Franciszkanie z Góry Przemysła zapraszają na kolejny niezwykły koncert na tropie arcydzieła. Festiwal Muzyka Dawna, Persona Grata. Orkiestra Arte Dei Suonatori wykona podczas tego koncertu dzieła wybitne, ale kompozytorów dziś zapomnianych, opowiada założyciel orkiestry Aureliusz Goliński.
3: Goldberg to ten najbardziej znany z tych wszystkich kompozytorów, o których teraz powiem, więc Zeidler. Oprócz tego Carlos Gebel, kompozytor zupełnie też nieznany, jezuita. Oprócz tego Janicz i jego dzieła sakralne. Więc tych historii każdego z tych kompozytorów jest całe mnóstwo, one są niezwykle ciekawe, ale chyba najważniejsze jest to, że oni wszyscy potrafili naprawdę świetnie pisać muzykę.
1: O jakości tej muzyki świadczy fakt, że wiele z utworów mylnie przypisywano innym kompozytorom.
3: Gdybym chciał wspomnieć o tym, jak bardzo dobre są to kompozycje właśnie samego Goldberga, to podam taki przykład, że jego sonata, którą wykonamy właśnie na tym koncercie, przez setki lat była uznawana za kompozycję Johanna Sebastiana Bacha właśnie. I dopiero dzisiaj już bezsprzecznie wiadomo, że tę sonatę napisał sam Goldberg, a nie Johann Sebastian Bach.
1: Wykonawcami koncertu poza orkiestrą Arte Dei Suonatori będą Christine Bonner, sopran oraz Laura Kuhl, alt. Wprowadzenie wygłosi profesor Alina Mądry. Koncert odbędzie się jutro, początek o godzinie 19:30. Już po raz piąty mieszkańcy Wielkopolski zdecydują w plebiscycie Łączy Nas Wielkopolskie, które unijne przedsięwzięcia zasługują na miano najlepszych. Nominowanych jest 20 inicjatyw, w tym klasztor franciszkanów w Poznaniu za projekt Modernizacja i adaptacja zabytkowych zespołów klasztornych franciszkanów i salezjanów w Poznaniu. Głosowanie rozpocznie się 16 września i potrwa do 25 września. Zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali Jak wiele nas łączy, która odbędzie się 8 października w studio TVP Poznań.
0: Informacje z kraju.
1: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz może dzisiaj zostać odwołany ze stanowiska.

0: Co można zrobić, żeby ten zjazd po prostu dał ludziom nadzieję na to, że następny PKOL będzie naprawdę takim, jakiego sobie życzymy.
1: Radosław Piesiewicz przebywa w areszcie po zarzutach dotyczących płatnej protekcji i powoływania się na wpływy na rzecz Zonda Krypto w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
3: Przyjaśnienia w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 18 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

6 minut po godzinie 11, kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak melduje się z przemikrofonu. Jestem z wami do godziny 14. Dzień dobry, a nawet 14.30. A, widzicie?

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Wszelka miłość wymaga oddawania nie tego, co się ma, ale tego, czym się jest.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: 22 minuty po godzinie 11. Za nami na naszej antenie mini audycja Myśli Świętych, a za nami lata 90. Savage Garden i Truly, Madly, Deeply. Co przed nami? Przed nami punktualnie o godzinie 11.30 pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, w którym zaprosimy Was na parę wydarzeń, które odbywają się dzisiaj w stolicy Wielkopolski. Także zapraszam Was na serwis kulturalny. Startuje on już o 11.30. Ale zanim kultura, to oczywiście muzyka, Carlos Santana i Corazon Espinado. No to co? Gramy!

0: Reklama.
1: Za 100 metrów skręć w rok 1970.
2: Gdzie ty mnie prowadzisz?
1: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
2: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
3: Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
4: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
7: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
8: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
9: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
10: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
11: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
7: Tej jesieni przyłącz się do nas.
8: Radio Emaus.
9: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
7: Radio Emaus. Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
12: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
13: 11.30 na naszych radiowych zegarach, czas na odrobinę kultury na naszej antenie. Zapowiem parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od spotkania z profesor Anną Nasiłowską wokół książki Węzeł rodzinny. Start spotkania godzina 18. Miejsce to Biblioteka Raczyńskich, a wstęp na to wydarzenie jest wolny. Anna Nasiłowska jest profesorem, doktorem habilitowanym, literaturoznawczynią, poetką, pisarką, a także biografką. Od 1990 roku działa w redakcji dwumiesięcznika Teksty Drugie, a pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN. Jest członkinią Archiwum Kobiet. Spotkanie z profesor Anną Nasiłowską wokół książki Węzeł rodzinny. Start spotkania godzina 18. Miejsce to Biblioteka Raczyńskich. Wstęp jest wolny. Było spotkanie, no to teraz czas na koncert. Koen po miłości kres śpiewa Artur Żmijewski. Start wydarzenia godzina 19. Miejsce to Teatr Wielki imienia Stanisława Moniuszki w Poznaniu. Na koncertowej scenie usłyszycie takie utwory jak m.in. Alleluja, In My Secret Life, czyli w polskiej wersji W tajnym życiu mym, czy na przykład Tańczmy po miłości kres, czyli Dance Me to the End of Love. Arturowi Żmijewskiemu na scenie towarzyszyć będą wyjątkowi muzycy: Ewa Żmijewska, wokal, gitara, Szandrelika, Shandy Kasper, instrumenty perkusyjne i wokal, Wojciech Pilichowski, gitara basowa i wokal, a także Andrzej Emol Kowalczyk, śpiew gitary i instrumenty klawiszowe. Koen po miłości kres śpiewa Artur Żmijewski, godzina 19. Miejsce to Teatr Wielki imienia Stanisława Moniuszki w Poznaniu. No i na sam koniec wyjątkowe spotkanie z muzyką Fryderyka Chopina. Start wydarzenia godzina 19. Miejsce to sala koncertowa w podziemiach Bazyliki Świętego Józefa. Podczas koncertu zabrzmią nie tylko wybrane utwory Chopina, no bo w programie znajdą się także kompozycje fortepianowe innych wielkich twórców światowej muzyki, m.in. Bacha, Beethovena czy Schumana. No a na wyjątkowy charakter wydarzenia wpływa również jego miejsce. Kamienne podziemia, delikatne światło świec i muzyka na żywo tworzą niepowtarzalną atmosferę. Wyjątkowe spotkanie z muzyką Fryderyka Chopina dziś o godzinie 19 w sali koncertowej w podziemiach Bazyliki Świętego Józefa. Zapraszamy na to wydarzenie bardzo gorąco i to wszystko w dzisiejszym serwisie kulturalnym. Kolejny już dzisiaj o godzinie 16:30.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Już prawie 14 minut zostało do godziny 12. Za nami na naszej antenie pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, a za nami również trzy utwory. Była Lady Gaga i Bruno Mars na I Will Smile, później Happy Set, Zanim Pójdę, a następnie Ania Dąbrowska i Z Tobą Nie Umiem Wygrać. No i my tak z tą ramówką też nie możemy wygrać, no bo cały czas jej oczywiście opieramy, ale ważne jest to, żeby się jakiś zasad oczywiście trzymać. A ważne jest to, że tuż po godzinie 12 pojawią się najnowsze informacje radia. Emaus te informacje przedstawi Mateusz Markiewicz, także koniecznie zostańcie z nami, a my cały czas gramy po polsku. Zdzisława Sośnicka i Aleja Gwiazd.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu nie jest usatysfakcjonowany działaniami organizatorów festiwalu Bittersweet. Leon XIV obchodzi urodziny. Trwają konsultacje w sprawie wolnych torów w Poznaniu. Zarząd Zieleni Miejskiej zarzuca organizatorom festiwalu Bittersweet zignorowanie wytycznych jednostki co do przywrócenia stanu parku sprzed festiwalu, ale jak zapewnia rzecznik prasowy imprezy Szymon Litkę, działania naprawcze wciąż trwają.
3: Wspólnie z Zarządem Zieleni Miejskiej przeprowadziliśmy wizję lokalną, na podstawie której opracowaliśmy plan niezbędnych działań. Trawniki zostały poddane wertykulacji, wysialiśmy nową trawę i nawieźliśmy teren. Naprawiliśmy ścieżkę mineralną, wykonaliśmy cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów.
2: Jak informuje społecznik Tomasz Hejna na swoim profilu Gemela Poznańska na Facebooku, w protokole z odbioru parku po festiwalu odnotowano między innymi zniszczenie wielu drzew i przesadzenie jednego z nich bez zgody w okresie, kiedy nie powinno się tego robić, zajęcie większego obszaru niż przewidywała umowa, rozjechanie przez tiry róże, zmiażdżone berberysy i cisy, 14 uszkodzonych lub wyrwanych lamp, zniszczone ławki oraz spękany i zalany plamami oleju silnikowego asfalt. W związku ze stratami urzędnicy wstrzymali zwrot kaucji wynoszącej 200 000 zł.

0: Pierwszy papież pokolenia wyżu demograficznego i pierwszy Amerykanin po II wojnie światowej. Leon XIV obchodzi dzisiaj 71. urodziny. Pierwszą podróż apostolską papież odbył do Turcji i Libanu. Podczas podróży do Hiszpanii jako pierwszy papież przemówił do hiszpańskiego parlamentu. W sierpniu Leon XIV wziął udział w tradycyjnej procesji na jeziorze Albano w Castel Gandolfo. Jako pierwszy papież uczestniczył w jej części odbywającej się na wodzie. W pierwszym roku pontyfikatu odwoływał się do pokoju i pojednania ponad 400 razy. Często mówił także o jedności, dialogu, nadziei i godności człowieka.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
0: Poznański magistrat chce sprawdzić, czego oczekują mieszkańcy na wolnych torach. Poznaniacy mogą zgłaszać wnioski do projektu planu zagospodarowania tego terenu. Szczegóły zna nasza reporterka Anna Hajduczak.
2: Wolne tory to tereny pomiędzy Wildą a Łazarzem, które obecnie należą do kolei oraz obejmują tereny po dawnych zakładach naprawczych taboru kolejowego. Duża ich część obecnie to przestrzenie poprzemysłowe, usługowe i magazynowe. Pierwsza koncepcja zagospodarowania tego terenu powstała już prawie 10 lat temu, ale w ubiegłym roku została zaktualizowana. Magistrat zaproponował tam budowę osiedla z licznymi mieszkaniami, którego centralnym miejscem miałby być park. Oprócz tego miałaby powstać szkoła, hotel, tele i biura oraz linia tramwajowa. Mieszkańcy mogą już wyrażać swoje zdanie mailowo, pocztą tradycyjną lub poprzez e-doręczenia. Konsultacje potrwają do 2 października. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
0: Mieszkańcy terenów przygranicznych obawiają się o swoje bezpieczeństwo po ostatnich rosyjskich atakach na zachodzie Ukrainy. Rosyjski dron uderzył w ukraińską stację benzynową niedaleko przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin. Przed atakiem z przejścia ewakuowano 280 osób. Prezes Stowarzyszenia Instytutu Budownictwa Ochronnego Aleksander Fiedorek w rozmowie z Polskim Radiem podpowiada, gdzie należy szukać schronienia, jeśli w okolicy nie mamy dostępu do schronu.
3: Wszelkiego rodzaju rowy, załamania terenu, jakieś budowle posiadające solidne ściany żelbetowe, gdzie dosłownie będzie można się na przykład w załomie takiej ściany z dala od okien schować, przykucnąć, zwinąć w kłębek i przede wszystkim przetrwać to ryzyko związane z odłamkami.
0: Lokalizacje potencjalnych miejsc schronienia można znaleźć na stronie gdziesieukryć.pl. Mapa prowadzona przez MSWiA i Straż Pożarną liczy prawie 90 tysięcy punktów schronienia w całym kraju.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
4: Przejaśnienia w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 19 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

9 minut po godzinie 12 kłania się środek dnia, Kuba Antkowiak i Mateusz Markiewicz. Jesteśmy z wami do godziny 14.30. Dzień dobry!

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 21 minut po godzinie 12 za nami na naszej antenie Michael Jackson Bad, później R.E.M. Losing My Religion, a przed chwilą pojawiła się Sylwia Grzeszczak i Latawce. Co przed nami? Przed nami o godzinie 12.30 mini audycja Zapytaj Księdza. Już teraz zapraszam Was bardzo gorąco do wysłuchania tego punktu programu w naszym paśmie w środku dnia. A teraz co zagramy? Cały czas będziemy grać po polsku. Będzie tegoroczny hymn męskiego grania na czele Igor Herbut, Zalia, a także Vito Bambino. Utwór nareszcie. Gramy go w tym momencie na naszej antenie, czyli gdzie? Oczywiście w Radiu Emaus. Ja się

0: terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach, jak niszczą zdrowie i relacje, jak trudna jest walka o wolność i jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21.10 na audycję Wyrwani z niewoli.
1: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
2: Autopromocja. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Zapytaj księdza. Zaprasza Michał Jóźwiak.
3: Witam serdecznie, przy mikrofonie Michał Jóźwiak. To jest audycja Zapytaj Księdza. Moim gościem jest ksiądz Bartłomiej Dolata z parafii Świętego Rocha w Poznaniu. Pytanie dzisiaj dotyczy zakresu liturgii właściwie. Dotyczy mszy świętej i palących się na ołtarzu świec. Skąd te świece się tam wzięły? Po co one są? Jaka jest symbolika i znaczenie tychże palących się podczas mszy świętej świec?
4: Czy świece są jednym z najstarszych znaków używanych w liturgii? W ogóle ogień jest jednym z najstarszych znaków. Już w Starym Testamencie mamy ogień jako symbol bóstwa, które przebywa w danym miejscu. Natomiast one początkowo też, te świece, miały takie bardzo praktyczne znaczenie, bo oświetlały miejsce, w którym Eucharystia była sprawowana. Dopiero z czasem to światło stało się takim czytelnym symbolem Pana Jezusa, który zresztą w Ewangelii Świętego Jana mówi o sobie, że jest światłością świata. Więc ten płomień świecy przypomina nam, że w czasie mszy świętej nie gromadzimy się jedynie na wspólnym spotkaniu, ale stajemy przed Chrystusem, który rozprasza wszelkie ciemności, który nas prowadzi, a więc oświetla naszą drogę. No i światło też daje nadzieję, ale także oznacza czuwanie i gotowość. Dlatego też w tej Ewangelii, kiedy rozważamy scenę, kiedy Pan Jezus mówi przypowieść o tym, że przyjdzie kiedyś i że mamy czekać na Niego jak na gospodarza, no to właśnie zapalona lampa jest takim przykładem oczekiwania na to spotkanie z Panem Bogiem. Więc te świece na ołtarzu wyrażają nie tylko szacunek, ale także uroczysty charakter liturgii. I przepisy liturgiczne przewidują, że podczas mszy świętej na ołtarzu albo tuż obok niego powinny się palić przynajmniej dwie świece. W tych uroczystych celebracjach może być ich więcej, jak tej celebracji przewodniczy biskup, metropolita na przykład, to może być ich aż 7. Nie chodzi jednak o jakąś dekorację czy stworzenie nastroju, ale o znak, który nas kieruje ku Chrystusowi. I najlepiej to widać w czasie Wigilii Paschalnej, kiedy w tym pierwszym momencie do ciemnego kościoła wnosi się paschał zapalony i kapłan czy diakon śpiewa Światło Chrystusa i ten płomień tej świecy rozprasza właśnie te ciemności, które w tym kościele panują. Wtedy właśnie mamy taki jasny symbol i znak tego, że Chrystus, światło świata, jest pośród nas.
2: Zapytaj księdza. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 13 minut zostało do godziny 13. Ciekawie się ułożyło zresztą. Za nami mini audycja Zapytaj Księdza, a muzycznie usłyszeliśmy Stinga, później grupę Scissor Sisters, a następnie klasyka polska z lat 80., czyli Perfect i Autobiografia. Przed nami nie muzyka, ale informacje. Te pojawią się już o godzinie 13 i zaprezentuje je Mateusz Markiewicz. Także koniecznie zostańcie z nami, a teraz pogramy po polsku i tym razem będzie coś z tego roku. Mrozu nie ma miejsca jak dom.

0: Radio Emaus na dobry dzień. Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Każdy mężczyzna ma swoją bitwę do stoczenia, swoją przygodę do przeżycia i swoją historię do napisania. Męskim okiem rozmawiam z ludźmi, którzy nie tylko mówią o wartościach, ale pokazują je swoim życiem. O ojcostwie, relacjach, wyborach i drodze, która prowadzi do lepszego siebie. Spotykamy się co dwa tygodnie we wtorki o 20.10 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
3: To już ostatni moment na zgłoszenia w akcji Poznanianki. Zbliża się wernisaż wystawy Verba Sacra. W tym wydaniu informacji przeniesiemy się również do Turku i Słupcy. Jeszcze do jutra można zgłaszać kandydatki do tegorocznej akcji społecznej Poznanianki. W formularzu dostępnym na stronie miasta można wpisać swoją bohaterkę i uzasadnić ten wybór. Klaudia Tomczak-Łędkowska z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania zaznacza, że wybierane kobiety mocno wpływają na losy miasta.
4: W Poznaniu mamy mnóstwo kobiet, które robią bardzo dużo dobrego i są znane swojej jakiejś społeczności, niekoniecznie są znane wszystkim poznaniakom, więc warto, aby poznać ich historię i ich działania i jednocześnie w ten sposób zachęcić młode kobiety, młodych ludzi do działania, żeby były taką inspiracją dla młodszych pokoleń.
3: Do 30 września kapituła ma wyłonić 5 kobiet lub organizacji, które zostaną bohaterkami kampanii społecznej. Całość zwieńczy Poznański Tydzień Kobiet, który potrwa od 17 do 25 października. Verba Sacra, wrócić do słowa, to tytuł jubileuszowej wystawy podsumowującej 25 lat Verba Sacra, którą można od jutra oglądać w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu przy ulicy Ratajczaka. Będzie można na niej obejrzeć unikalne artefakty. Zapewnia o tym Przemysław Basiński, reżyser i pomysłodawca Verba Sacra.
5: Scenariusze aktorów, którzy czytali teksty Pisma Świętego, tekst, który przygotowałem z oznaczonymi notatkami aktor Olgierda Łukaszewicza, są fragmenty księgi pamiątkowej, jest również Biblia maratonu, pierwszego maratonu biblijnego w Polsce, który miał miejsce 21 lat temu. I są również plansze, w których jest jakby rozpisana historia Verba Sacra, począwszy od 23 stycznia 2000 roku, kiedy zainaugurowało to wydarzenie.
3: Wystawie towarzyszyć będzie fragment nagrania pierwszej prezentacji Verba Sacra, księga Koheleta w niezapomnianej interpretacji Gustawa Holubka. Wstęp wolny, początek o godzinie 12.
1: Informacje z Wielkopolski.
3: W Turku powstanie nowe centrum przesiadkowe z budynkiem obsługi podróżnych, zadoszonymi peronami autobusowymi, zapleczem administracyjnym i socjalnym oraz parkingami. W Słupcy natomiast wyremontowany kompleksowo zostanie dworzec kolejowy. Wraz z jego otoczeniem na te zadania Wielkopolski Urząd Marszałkowski przekaże samorządom 30 milionów złotych. Dzięki inwestycjom powstaną między innymi perony autobusowe, parkingi czy ścieżki rowerowe. Węzły będą integrować transport autobusowy, kolejowy, ruch rowerowy i pieszy oraz indywidualny transport samochodowy. Przewidziano również usługi uzupełniające, tak jak car sharing, transport pracowniczy czy i szkolny. Całkowita wartość projektu to ponad 35 milionów złotych. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec czerwca 2028 roku.
1: Informacje z kraju.
3: Specjalny tryb pracy ma być wprowadzony na przejściach granicznych, zapowiedział premier Donald Tusk. To reakcja na rosyjskie ataki przy granicy z Polską. O tym będzie mowa podczas narady w Ministerstwie Finansów, o której poinformował szef rządu. Minister finansów Andrzej Domański powiedział, że będzie rozmawiał z premierem między innymi o usprawnieniu prac na przejściach granicznych.
6: Wiadomo, że Krajowa Administracja Skarbowa, służby celne tam pracują w pełnej koordynacji z pozostałymi służbami, ale oczywiście tutaj ta dyskusja, ta rozmowa jest jeszcze potrzebna. Będę dzisiaj rozmawiał z premierem. Potrzebujemy jeszcze oczywiście pełnej, takiej bardzo, bardzo efektywnej koordynacji ze wszystkimi służbami. Będziemy o tym informować. Premier będzie o tym informował w stosownym czasie.
3: Podczas wczorajszej specjalnej odprawy służb premier Donald Tusk zapowiedział, że przez najbliższe miesiące współpraca przy przejściach granicznych między celnikami, policjantami, Strażą Graniczną a wojskiem będzie musiała mieć, jak to określił, specjalny charakter. Chodzi między innymi o przeciwdziałanie zatorom i gromadzeniu się na przejściach pojazdów, na przykład z paliwem.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
7: Pochmurno w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 19 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.

Już prawie 6 minut po godzinie 13 kłania się środek dnia. Kuba Antkowiak i Mateusz Markiewicz. Jesteśmy z wami do godziny 14:30. Dzień dobry. Zapraszamy.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
2: Bóg umiłował świat. Raz podjął decyzję, by ukochać go do końca. Miłość jako akt woli, a nie chwilowy nastrój. Nie uczucie, które przychodzi i odchodzi, lecz wybór, któremu pozostaje się wiernym. Taka miłość nie zależy od emocji ani od wzajemności. Nie wygasa, gdy druga strona milczy albo odwraca się plecami. To trudny wzorzec. Łatwo kochać, gdy spotykamy się z odpowiedzią. Trudniej, gdy jest cisza, chłód albo wieloletni żal. Pomyśl, wobec kogo moje uczucie miłości ostygło? Czy jestem gotów potraktować miłość do tej osoby jako wybór, zamiast czekać, aż emocje same wrócą?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Dwadzieścia dwie minuty po godzinie 13:00. Za nami mini audycja 5 minut z Bogiem i za nami także chyba takie puszczenie oczka, bo za nami Anna Jantar, tyle słońca w całym mieście. Patrzę za nasze radiowe okna. No, nie zgadza się tym razem, oj, nie zgadza się. Ale zgadza się na pewno to, że na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce Goźnia możecie wysłuchać rozmów, które przeprowadzamy z naszymi gośćmi od poniedziałku do piątku o 8:30. Dzisiejszej rozmowy jeszcze nie widzę na naszej stronie, ale na przykład możecie wysłuchać rozmowy z zeszłego tygodnia. Tematem jednej z rozmów była jesień bez infekcji. Gościliśmy Wiesławę Konstuj z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, a także Emilię Łapkiewicz-Przygocką z Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Poznaniu. Myślę, że to jest temat bardzo ważny, bo czas chorobowy się zaczyna, bo jesień to jednak po ciepłym lecie następuje ochłodzenie, zmiana temperatury, zmiana też aury w ogóle na dworze i warto dbać o to, żeby ta jesień faktycznie była bez infekcji. Posłuchajcie naszej porannej rozmowy, zapraszam Was do tego bardzo gorąco, radio emaus.pl, a także nasza aplikacja mobilna, którą możecie pobrać na iOS-a, i również na Android. Także zapraszam Was bardzo gorąco do wysłuchania porannej rozmowy, do pobrania naszej aplikacji mobilnej i również do skontaktowania się z nami, jeżeli na przykład coś widzicie na poznańskich ulicach. Numer przypomnę już niedługo, ale teraz pogramy dalej. Tym razem Adele, Rolling in the Deep.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
3: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
4: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
5: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
4: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
2: Tej jesieni przyłącz się do nas.
3: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
2: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
2: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
4: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Dwadzieścia minut zostało do godziny 14. Za nami trzy utwory, trzy różne kompozycje. Męskie granie orkiestra, później Los Lobos, a później, właściwie przed chwilą, Various Monks. To muzycznie już za nami. A teraz chciałbym wam przypomnieć o tym, że jeżeli coś widzicie na poznańskich ulicach albo na wielkopolskich trasach, jesteśmy do waszej dyspozycji, a przede wszystkim polecamy się do kontaktu 601-077-033. Zapraszam was do kontaktu z nami. Tak jak tutaj mówię, jeżeli coś widzicie, jeżeli coś dzieje się w Poznaniu czy też na wielkopolskich trasach, dawajcie nam znać. Możecie również skontaktować się z nami przez naszego radiowego Facebooka, a także przez naszego radiowego Instagrama. Tak jak tutaj mówię, jesteśmy otwarci na wasze informacje i zapraszamy was do tego, żebyście się z nami po prostu podzielili różnymi drogowymi informacjami. A my gramy dalej. Było spokojniej, no to teraz przyspieszamy i chyba nawet jak na naszą playlistę, to dorzucamy do pieca. Manam i Szare Miraże. Gramy!

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 12 minut zostało do godziny 14. Za nami dwa polskie utwory, dwa w sumie różne utwory, ale z drugiej strony dwa bardzo energetyczne, bo pojawił się Manam i Szare Miraże, za nami także Mrozu ze wsparciem Sound and Grace. Zaśpiewali o tym, że nic do stracenia. No właśnie, nie warto tracić informacji na przykład, warto wiedzieć, co się dzieje lokalnie czy też globalnie. Informacje startują o godzinie 14, ja przedstawię Mateusz Markiewicz, także zapraszam Was do wysłuchania tych informacji. Przypominam, punktualnie godzina 14. No ale zanim informacje, to oczywiście, że pogramy, nie może być inaczej. Teddy Swims i Lose Control.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
1: Jakie konsekwencje niesie uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla Golęcina? Odpowiemy na to pytanie w tym wydaniu informacji. Oprócz tego powiemy o corocznej pielgrzymce osób chorych, która wyruszy z Gostynia. W zeszłym tygodniu poznańscy radni po burzliwej dyskusji uchwalili plan zagospodarowania przestrzennego dla Golęcina. Kontrowersyjny dla wielu dokument zakłada możliwość budowy hali lekkoatletycznej. Planowi sprzeciwiali się społecznicy i radni osiedlowi, którzy chcieliby magistrat najpierw zajął się odkopaniem płynącej pod spodem Bogdanki. Z decyzji radnych nie jest zadowolony także krytyk architektury Kuba Głaz. W dzisiejszej rozmowie porannej Radia Emaus zauważał, że w dokumencie dopuszczono odtworzenie cieku, ale nie nakazano jego odtworzenia.
2: Łukasz Mikuła, który zresztą dość krytycznie do tego planu podchodził, radny przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej, niestety nie znalazł posłuchu swoich kolegów i koleżanek, zauważył jedną rzecz, że ten plan sam w sobie nie jest zły i jeżeli trafi w dobre ręce człowieka, który wie, co należałoby na Golęcinie zrobić, to wszystko jest w porządku. Ale jest też na tyle liberalny, na tyle niedokładny, że jeżeli trafi w ręce ludzi, którzy chcą Golęcin zabudować maksymalnie, to będą mogli to zrobić.
1: Radni z Sołacza obawiają się, że ewentualna zabudowa tego rejonu doprowadzi także do jeszcze większych korków. W ubiegłym tygodniu przekazali prezydentowi petycję przeciwko budowie hali.
0: Informacje z Poznania.
1: Pasaż Opieńskiego na poznańskim Piątkowie jest sukcesywnie wyburzany. W tym samym czasie w Urzędzie Miasta kończą się prace nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego, o czym mówi poznańska radna Ewa Jemility.
3: Projekt uchwały dotyczącej tego fragmentu miasta Poznania, czyli osiedle Batorego, część północna, będzie opiniowany przez Komisję Polityki Przestrzennej i następnie trafi na sesję Rady Miasta. Także wszystko jest już na etapie końcowym.
1: Wyburzanie centrum handlowego budzi sprzeciw lokalnej społeczności. W oświadczeniu dla mediów Inwestor spółka Archicom podkreśla jednak, rozumiemy, że przyszłość pasażu Opieńskiego budzi duże zainteresowanie mieszkańców. O szczegółach przyszłego zagospodarowania będą informować po zakończeniu procedury planistycznej i doprecyzowaniu założeń projektowych. Osoby mieszkające na osiedlu pytają jednak o dostęp do codziennych usług.
3: My jako mieszkańcy nie jesteśmy przeciwko budowie mieszkań, ale jesteśmy też przeciwko takiemu planowaniu miasta, w którym kolejne inwestycje odbywają się kosztem jakości życia mieszkańców.
1: Projekt trafi teraz pod obrady Komisji Polityki Przestrzennej, a sprawa przyszłości terenu po pasażu pozostaje w centrum uwagi lokalnej społeczności.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Caritas Archidiecezji Poznańskiej zaprasza jutro na coroczną pielgrzymkę osób chorych, starszych, samotnych i z niepełnosprawnościami do Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej w Gostyniu. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10 różańcem, a o godzinie 10.30 zostanie dla pielgrzymów odprawiona msza święta pod przewodnictwem biskupa Grzegorza Balcerka, mówi Maria Książkiewicz, rzecznik prasowy Caritas.
4: To jest taka nasza coroczna tradycja. Staramy się, żeby to była i modlitwa, ale też tam będzie taki występ muzyczny. Są ludzie, którzy zdarza się, że całymi dniami, czy tygodniami, miesiącami przebywają w domach. I takie wydarzenia, które organizujemy, czy właśnie wyjazdy senioralne latem.
1: Poznańska Caritas co roku przygotowuje transport oraz pomoc wolontariuszy, dzięki czemu nawet osoby mające trudności z poruszaniem się mogą dotrzeć na Świętą Górę. W tym roku pielgrzymka liczy około 100 osób. I na koniec informacje z kraju. Wojsko wydobyło dron z Bałtyku w rejonie plaży w Rusinowie. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy Gerbera pochodzący z Rosji. Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski poinformował, że dron w Bałtyku został odnaleziony przez motorówkę hydrograficzną marynarki wojennej. Na miejscu są policja i żandarmeria wojskowa. Obiekt sprawdzą też saperzy. Służby podejrzewają, że bezzałogowiec przydryfował z wód międzynarodowych, zabezpieczają miejsce zdarzenia.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.
5: Pogoda. przejaśnienia w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 20 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza, która w tym momencie jest dobra, ale biometr jest umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio.

0: в Радио Emmaus.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Daniel ma przełożonego w firmie. No, tak zwykle bywa. Stanowisko tego przełożonego to szef działu, nie kierownik, ale szef. No i jak tu określać pana szefa? Tak jak zresztą było z szefem kancelarii prezydenta. Czy mówić do niego panie szefie? Czy mówić może szefie? Panie kierowniku? No brzmi zupełnie naturalnie. Panie dyrektorze? Bardzo stosownie. A panie szefie? A czy do mistrza powinniśmy mówić panie mistrzu? Z panem mistrzem chyba jest tak, że rzeczywiście tak się mówi. Panie mistrzu, jest w porządku. A jak jest z panem szefem? Panie szefie, pani szefowo. Otóż to słowo przez swoje różnego rodzaju użycia w polszczyźnie, takie trochę nieoficjalne także użycia, zyskało sobie no, pewien szczególny status. Z jednej strony to dobrze być szefem. To jest i ludzkie, i jednocześnie pokazujące prawdziwą zwierzchność. Z drugiej jednak strony, panie szefie, szefuniu, często bywało używane w odniesieniu do osób, które wcale szefami nie były. Pamiętam sam, jak się mówiło tak do kelnera, panie szefie, ale także panie kierowniku, choćby po to, żeby się życzliwiej nami zajął, zaopiekował. Szefie, szefuniu, to były określenia trochę żartobliwe, zwracaliśmy się tak nawet do ludzi, którzy byli naszymi bliskimi. No wiesz, szefie, słuchaj, to tak jest. Ja pamiętam z młodości, tak się mówiło nawet do kolegów. Ten szef brzmiał jakoś przyjaźnie, ale jednocześnie bez specjalnego oddawania szacunku, by tak rzec. Stąd też i dzisiaj, kiedy powiemy, panie szefie, czy ludzie mojego pokolenia widzą w tym szacunek? Nie za bardzo, niestety. Pani szefowo jeszcze dwa głębsze. Aż się prosi taki właśnie kontekst czasami. Nie jest to najwłaściwsze i dlatego też ludziom, jak myślę, naszego pokolenia trudno byłoby takiej formy używać. Ale młodsi już pewnie używają słowa szef w trochę innej, z trochę innymi konotacjami. To jest trochę tak jak pan kierownik. Zresztą i przecież mówiło się panie kierowniku do osób, które kierownikami nie były. Tak się czasem zwracamy, chcąc być jednocześnie mili, uprzejmi, ale i żartobliwi po trosze. To jest pewien dylemat, ale chyba trzeba serio mówić, panie szefie. Tak bym to rozstrzygnął.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus.
1: 23 minuty po godzinie 14 i za nami bratanki i czerwone korale, za nami także mini audycja Słowo o Słowie i za nami także pasmo w środku dnia. Kuba Antkowiak i Mateusz Markiewicz, bardzo wam dziękujemy za uwagę. Mateusza jeszcze oczywiście usłyszycie, natomiast ja na dzisiaj już dziękuję. Będę z wami jutro w takim samym czasie od 10 do 14.30, a o 14.30 będzie z wami Arek Szymański. Dzięki wielkie za dziś, słyszymy się jutro. Jutro, trzymajcie się, na razie.

0: Reklama.
1: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny. Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

O tęsknocie to była rzecz. Śpiewał zespół Everything But The Girl. Dzień dobry, moi drodzy słuchacze i słuchaczki. Arkadiusz Szymański melduje się na stanowisku. Przybyłem do was i muszę powiedzieć, że dzisiaj po drodze mijałem trzy piękne danielice. Tak, samice Daniela wybiegły mi na drogę, majestatycznie krocząc przede mną. To było na obrzeżach Puszczy Zielonka. No i okazało się, że w niczym nie przeszkodziły mi dzisiaj w drodze do pracy. Ale wczoraj na Dworcu Centralnym w Warszawie zgoła inna sytuacja się zdarzyła. Nie wiem, czy słyszeliście już o tym. Pewnie, być może było o tym na antenie. Nie mam pojęcia. Łoś wtargnął na teren Dworca Centralnego w Warszawie. No, wszedł od strony Dworca Zachodniego, no ale trochę sparaliżował ruch kolejowy na tej najważniejszej stacji w Warszawie. No i pasażerowie o godzinie 21.15 przekonali się, że łoś może skutecznie zmienić rozkład jazdy. Został zabrany przez służby, tak podaje polsatnews.pl. No i Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa odetchnęło z ulgą. Łoś już nie blokuje torów w Warszawie.

Do pokoju, pojednania ponad 400 razy odwoływał się podczas swojego pierwszego roku pontyfikatu papież Leon XIV. Czytam to, co pisze dzisiaj misyjne.pl na temat papieża Leona XIV, bo papież obchodzi dzisiaj swoje 71. urodziny. Jak będzie wspominał miniony rok, pierwsze podróże apostolskie, historyczne wizyty, encyklika o sztucznej inteligencji oraz nieustanne apele o pokój. Tak wyglądał miniony rok życia Leona XIV. No i właśnie dzisiaj papież kończy 71 lat. Najserdeczniejsze życzenia płyną do Watykanu z różnych stron. My oczywiście też składamy papieżowi Leonowi XIV najserdeczniejsze życzenia na dalsze lata pontyfikatu. Niech będzie wartościowy ten pontyfikat, niech będzie pełen nowych wyzwań, ale też takich spełnionych oczekiwań, bo to, co robi papież, jeśli chodzi o pokój, no to tak jak wspomniałem, to o czym pisze misyjne.pl, ponad 400 razy już podczas tego roku nawoływał do pokoju, do pojednania. I to jest najważniejsze, co w tym roku się zdarzyło.

Pilne wiadomości na 6 minut przed godziną 15. Motosygnały podają, że tragiczny wypadek zdarzył się na drodze wojewódzkiej 308 między Grodziskiem Wielkopolskim a Nowym Tomyślem. Nie żyją 3 osoby niestety. Przypomnę, tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej 308 między Grodziskiem a Nowym Tomyślem. To już przed pół godziną to zdarzenie miało miejsce, ale także na autostradzie A2 między Świeckiem a Poznaniem. Tam blokada na wysokości Buku, bo też zdarzył się wypadek. To są informacje, które podają motosygnały. Uważajcie na siebie.

0: Reklama.
1: Za 100 metrów skręć w rok 1970.
2: Gdzie ty mnie prowadzisz?
1: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
2: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
3: Na

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 6 sekund po godzinie 15.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Kolejna akcja edycji Sprzątania Świata w Poznaniu. Za nami na Jeżycach weszły w życie zmiany komunikacyjne. 18. Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie w ten weekend w stolicy Wielkopolski. Opony, gaśnica, fotel czy walizka to przykładowe śmieci, które dziś znaleźli poznaniacy sprzątający okolice rzeki Cybiny. W ramach kolejnej edycji Sprzątania Świata 50 osób w ciągu godziny zebrało ponad pół tony odpadów. Choć to wciąż dużo, ekolog i ekspert do spraw gospodarki odpadami Konrad Nowakowski przyznaje, że z roku na rok odpadów jest mniej.
3: Wbrew pozorom ja widzę duży progres. Wcześniej to było bardzo dużo i telewizory się zdarzały, i lodówki, i wanny. Teraz naprawdę to są wyjątki, jak znajdziemy takie rzeczy.
2: Mimo to z rzeki wyłowiono dziś rzeczy, które zdecydowanie nie powinny się tam znaleźć, takie jak baterie czy akumulatory.
3: To jest bardzo niebezpieczny odpad i on powinien być wrzucony do specjalnych pojemników. W większości sklepów dzisiaj mamy miejsce na pozostawienie baterii.
2: Nie zabrakło także licznych ubrań. Jak twierdzi ekspert, trafiły one do rzeki, ponieważ kontenery PCK są likwidowane, a przoki, do których powinniśmy je wyrzucać, zwykle nie znajdują się w okolicach centrum. Od dzisiaj kierowców i pasażerów na poznańskich Jeżycach czekają zmiany w organizacji ruchu. Autobusy wracają na ulicę Kościelną, ale równocześnie zamykana jest część ulicy Kraszewskiego. Szczegóły przedstawia Bartosz Trzebiatowski, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego.
4: Przywrócony został ruch autobusowy na ulicy Kościelnej. Jednocześnie częściowo zamknięta została wschodnia nitka ulicy Kraszewskiego na ulicy od Bukowskiej do Zwierzynieckiej. Zmienione zostały trasy linii numer 164 oraz nocnych 216 i 226.
2: Zmiany oznaczają utrudnienia i nowe trasy przejazdu dla pasażerów. Zmienia się również siatka przystanków, na których zatrzymują się autobusy.
4: Autobusy linii numer 164 kursują stałą trasą w kierunku pętli do ulicy Puszkina, ale objazdem przez Wierzyniecką, Roosevelta, Bukowską, Grubalską w kierunku Kaczej. Na trasie objazdu autobus nie zatrzymuje się na przystanku Rondo Caponiera.
2: Szczegółowe schematy oraz zmienione rozkłady jazdy są już dostępne dla pasażerów. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego.
1: Informacje z Kościoła w Polsce.
2: W najbliższą sobotę w Poznaniu odbędzie się 18. Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie. Głównym celem wydarzenia jest zaprezentowanie programu Duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2026-2027, przebiegającego pod hasłem Parafia wspólnotą misyjną. Podczas prelekcji podjęta zostanie tematyka funkcjonowania parafii w Polsce, od diagnozy socjologicznej przez zagadnienia synodalności po potrzebę ich odnowy w duchu misyjnym. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli przewodniczący konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda oraz metropolita poznański arcybiskup Zbigniew Zieliński. Wydarzenie skierowane jest do księży, osób konsekrowanych oraz świeckich ze szczególnym uwzględnieniem katechetów i członków rad duszpasterskich.
1: Informacje z kraju.
2: Prawdopodobnie rosyjski dron Gerbera wykryty został w Morzu Bałtyckim. Wydobyto go w rejonie plaży w Rusinowie w województwie zachodniopomorskim. Na miejscu badają go służby, a ekspert wojskowy Mariusz Marszałkowski z Defense 24 mówił w TVP Info, że bezzałogowiec mógł przydryfować do Polski z innego kraju.
5: Ten dron prawdopodobnie nie wleciał przez polską przestrzeń powietrzną, ale wleciał przez przestrzeń powietrzną innych państw. Litwa wczoraj informowała o tym, że przez jej terytorium w kierunku obwodu królewieckiego przeleciał niezidentyfikowany dron. I możliwe, że to jest właśnie ten bezzałogowiec, który dzisiaj został wyłowiony. Nie wiemy, czy ten bezzałogowiec miał jakieś zadanie do wykonania, czy po prostu doszło do usterki technicznej. Coraz mniejsze prawdopodobieństwo jest, że to są działania przypadkowe, a coraz większe, że jest to celowe działanie.
2: Wersję o możliwym przypłynięciu bezzałogowca jest za najbardziej prawdopodobną. Uznaje też dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Drona wykryła marynarka wojenna podczas patrolu motorówką. Jest to prawdopodobnie produkowana w Rosji Gerbera.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Jakiej temperatury możemy się dzisiaj spodziewać? No, myślę, że maksymalnie 21 stopni Celsjusza, ale póki co na termometrach 19 stopni Celsjusza i gdzieniegdzie może padać deszcz. Tak, deszcz jest potrzebny i dzisiaj na pewno się pojawi, ale będą przerwy w dostawie deszczu. Będzie też pogoda spacerowa jak najbardziej. No i co ważne, przed godziną jakość powietrza w stolicy Wielkopolski była umiarkowana, a teraz już jesteśmy na poziomie dobrej jakości powietrza, a zatem spacer, no czemu nie? Parasol tylko trzeba zabrać, albo przynajmniej jakąś odzież, która się nie przemoczy. 1022 hektopaskale na barometrach, to jest chyba idealne ciśnienie, a jeśli chodzi o zachód słońca, 19.11. O tej porze dzisiaj słońce schowa się za horyzontem.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Podczas gdy jej syn, cesarz, widział w chrześcijaństwie wielką polityczną siłę, święta Helena, cesarzowa, po prostu przyjęła chrzest. Następnie zaś wyruszyła do Ziemi Świętej, by zobaczyć miejsca, z których wytrysnęło źródło nowej wiary. I na widok Golgoty za nim mówiła. Oto bowiem, aby zatrzeć wszelkie ślady po Chrystusie, Rzymianie przysypali to miejsce ziemią oraz gruzem ze zburzonej Jerozolimy, a na szczycie urządzili ołtarze Jowisza i Wenery. Jednak według tradycji, której gruzem zasypać się już nie dało, to wzgórze nadal kryło krzyż, na którym skonał Chrystus. Tylko kto odważyłby się go szukać? Odpowiedź okazała się prosta – matka cesarza. Ołtarze bożków zatem zlikwidowano, odsłonięto wzgórze czaszki, a w jednym z zagłębień w skale trafiono na pański krzyż. I tak po 300 latach w Jerozolimie na Golgocie stanęły ufundowane przez świętą Helenę bazyliki krzyża i zmartwychwstania. 13 września 335 roku odbyło się ich uroczyste poświęcenie, a dzień później relikwie krzyża po raz pierwszy wystawiono na publiczny widok do adoracji. Są oczywiście badacze, którzy poddają w wątpliwość znalezienie owej relikwii na odgruzowanej Golgocie po tak długim czasie, ale nikt nie dyskutuje z faktem, że Jezus Chrystus w tym właśnie miejscu na krzyżu umarł. I to właśnie adoracja owej zbawczej ofiary, a nie jedynie narzędzia męki Bożego Syna, jest najgłębszym sensem dzisiejszego święta. Święta podwyższenia krzyża.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

14 września dzisiaj. Dzisiaj w Kościele Katolickim podwyższenie Krzyża Świętego. To święto ustanowione 14 września. A jeśli chodzi o patrona dzisiejszego dnia, to między innymi święty Albert, ale nie brat Albert, tylko święty Albert biskup występuje dzisiaj jako patron dzisiejszego dnia. Urodził się w okolicach Vennes we Francji w 1149 roku. No i jeśli chodzi o jego działalność, działał na rzecz pokoju, doprowadził do zgody między królami Cypru i Jerozolimy, na przykład między królem Armenii a książętami Trypolisu, między templariuszami a królami Cypru i Armenii. Starał się ulżyć doli jeńców, skodyfikował obyczaje mnichów z góry Karmel, dając podwaliny pod rozwój powstającego zakonu. Jeśli chodzi o procesję z okazji święta podwyższenia Krzyża Świętego 14 września, on wtedy właśnie podczas tej procesji 14 września 1214 roku został zasztyletowany przez mnicha, którego złożył z urzędu. Odbiera cześć w diecezji Vercelli, w zakonach kanoników regularnych i karmelitów. Patron dnia dzisiejszego, święty Albert biskup, warto go dzisiaj także wspomnieć.

0: zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
1: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
2: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy,
3: a w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Każdy mężczyzna ma swoją bitwę do stoczenia, swoją przygodę do przeżycia i swoją historię do napisania. Męskim okiem rozmawiam z ludźmi, którzy nie tylko mówią o wartościach, ale pokazują je swoim życiem. O ojcostwie, relacjach, wyborach i drodze, która prowadzi do lepszego siebie. Spotykamy się co dwa tygodnie we wtorki o 20.10 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
7: Autopromocja. Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: kilka lat temu w tym studiu miałem okazję rozmawiać przez telefon z Anną Tybor, która była wtedy w Dolomitach, nie, była wtedy w Zakopanem u swojej mamy, a my połączyliśmy się i chciałem jej gratulować wtedy, no bo dokonała niesamowitej rzeczy. Jako pierwsza kobieta na świecie zjechała, zdobyła 8-tysięcznik Manaslu bez użycia tlenu z butli i zjechała z tego szczytu na nartach. To Anna Tybor. Rozmowa z Anną Tybor pewnie gdzieś jeszcze w naszych zasobach dostępna, czy to na aplikacji mobilnej naszej, w aplikacji mobilnej, czy też na naszej stronie internetowej. Ja natomiast zachęcam was do tego, żebyście może już w najbliższy czwartek oko w oko spotkali się z kimś, kto też z gór bardzo wysokich, tych najwyższych gór, zjeżdża na nartach. Bartek Ziemski, ski alpinista i himalaista, który wspiął się i zjechał na nartach z 9 8-tysięczników bez użycia dodatkowego tlenu i personalnego wsparcia tragarzy wysokogórskich, a w maju 2026 roku dokonał historycznego wyczynu, zjeżdżając na nartach w ciągu zaledwie tygodnia. Najpierw z Lhotse, a później z Mount Everest. No i spotkanie z Bartkiem Ziemskim już w tym tygodniu, 17 września, w czwartek o godzinie 20 w kinie Rialto. Zaprasza Mariusz Sprutta, nasz jedyny poznaniak, który zdobył Anna Purnę. Może wybierzecie się w czwartek.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

sprawdziłem. Jeśli wpiszecie w dowolną wyszukiwarkę internetową Anna Tybor Radio Emaus, to pojawi wam się rozmowa, która 4 lata temu, to już 4 lata minęły od tego jej wyczynu, czyli zjazdu z Manaslu na nartach, jako pierwsza kobieta dokonała tego wyczynu, wchodząc na Manaslu bez dodatkowego tlenu, no i zjeżdżając z niego na nartach. Tę rozmowę 4 lata temu odbyłem z Anią Tybor, gdy przebywała wtedy w Zakopanem, bo na co dzień mieszka w Dolomitach, ale wy będziecie mogli w tym tygodniu spotkać się oko w oko z Bartkiem Ziemskim, ski-alpinistą, który z 9 ośmiotysięczników zjechał, no a w 2026 roku dokonał wyjątkowego wyczynu, zjechał z 2 ośmiotysięczników w bardzo niewielkim odstępie czasu, Lhotse i potem Mont Everest, i to jest naprawdę nie lada wyczyn. O tym wyczynie będziecie mogli posłuchać już w najbliższy czwartek o godzinie 20 w kinie Rialto. Tam bohaterem będzie właśnie on, Bartek Ziemski, ski-alpinista, przesympatyczny człowiek. Na to spotkanie zaprasza Mariusz Sprutta, który też jest himalaistą, a oprócz tego jest muzykiem. No i on to spotkanie zorganizował i w jego imieniu zapraszam wszystkich chętnych na najbliższy czwartek na 20 do Rialto.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz biję.

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie

8 minut brakuje nam do godziny 16, a ja tylko dopowiem jeszcze, bo być może lubicie literaturę. No, zakładam, że wielu z was na pewno lubi czytać książki. To koniecznie, i to podkreślam, koniecznie musicie pojawić się w Księgarni Świętego Wojciecha. Już w przyszłym tygodniu, 23 września, wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, dominikaninem. Porozmawiamy o książkach, porozmawiamy o bohaterach książkowych, porozmawiamy o przesłaniu, które książki niosą, o miejscu Boga w literaturze, o takich oczywistych, nieoczywistych znakach. O tym wszystkim będzie 23 września.

0: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Elektryka Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Wywiady z osobami trzeźwiejącymi po uzależnieniach. Rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami. Spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach, jak niszczą zdrowie i relacje, jak trudna jest walka o wolność i jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21.10 na audycję Wyrwani z niewoli.
8: Każdy mężczyzna ma swoją bitwę do stoczenia, swoją przygodę do przeżycia i swoją historię do napisania. Męskim okiem rozmawiam z ludźmi, którzy nie tylko mówią o wartościach, ale pokazują je swoim życiem, ojcostwie, relacjach, wyborach i drodze, która prowadzi do lepszego siebie. Spotykamy się co dwa tygodnie we wtorki o 20.10 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
6: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Poznaniu na zegarach punktualnie 16.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Zbliża się kolejna edycja widowiska Verba Sacra. W Lesznie powstanie nowoczesne centrum przesiadkowe. Trwają konsultacje w sprawie wolnych torów w Poznaniu. W najbliższą niedzielę o godzinie 17 w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu odbędzie się kolejna odsłona Verba Sacra, mówi Przemysław Basiński, reżyser i pomysłodawca Verba Sacra.
3: W niedzielę najbliższą w Katedrze Poznańskiej spotkanie ze wspólnotami jerozolimskimi, które odprawią nieszpory. Piękne nabożeństwo, światła i radości, psalmów, no coś wyjątkowego. Można po prostu odmówić się duchowo.
2: Modlitwy nad miastem to zbiór modlitw dedykowanych współczesnemu miastu jako miejscu nowej ewangelizacji, które czerpie inspirację z patronki wszystkich miast, świętego Jeruzalem, miasta umiłowanego przez Boga. Monastyczne wspólnoty jerozolimskie będą gościły na Verba Sacra po raz drugi. Poprzednio odprawiły one modlitwę nad miastem w poznańskiej katedrze w marcu 2011 roku.
1: Informacje z regionu.
2: W Lesznie przy ulicy Towarowej powstanie nowoczesne centrum przesiadkowe. Inwestycja, której koszt przekroczy 35 milionów złotych, ma być gotowa do końca 2028 roku. Nowy węzeł w jednym miejscu zintegruje transport kolejowy, autobusowy, samochodowy i rowerowy. Całkowicie zmieni się układ komunikacyjny w tym regionie. Powstaną nowe odcinki dróg oraz trzy ronda. Ważnym ułatwieniem dla podróżnych będzie przedłużenie istniejącego przejścia podziemnego pod dworcem PKP i wyposażenie go w windę, co pozwoli na bezkolizyjne dojście na perony. W bezpośrednim sąsiedztwie stacji zaplanowano zadaszone przystanki autobusowe, strefę krótkiego postoju Kiss and Ride oraz parking na 90 samochodów, w tym z miejscami dla aut elektrycznych. Powstanie również infrastruktura dla cyklistów, w tym zadaszony parking i stacja napraw. Co istotne, prawie 1/3 odnowionego terenu zajmie zieleń wspomagająca retencję wody. Projekt jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który przekazał na ten cel 5 600 000 zł.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Poznański magistrat chce sprawdzić, czego oczekują mieszkańcy na wolnych torach. Poznaniacy mogą zgłaszać wnioski do projektu planu zagospodarowania tego terenu. Szczegóły zna nasza reporterka Anna Hajduczek.
4: Wolne tory to tereny pomiędzy Wildą a Łazarzem, które obecnie należą do kolei oraz obejmują tereny po dawnych zakładach naprawczych taboru kolejowego. Duża ich część obecnie to przestrzenie poprzemysłowe, usługowe i magazynowe. Pierwsza koncepcja zagospodarowania tego terenu powstała już prawie 10 lat temu, ale w ubiegłym roku została zaktualizowana. Magistrat zaproponował tam budowę osiedla z licznymi mieszkaniami, którego centralnym miejscem miałby być park. Oprócz tego miałaby powstać szkoła, hotele i biura oraz linia tramwajowa. Mieszkańcy mogą już wyrażać swoje zdanie mailowo, pocztą tradycyjną lub poprzez e-doręczenia. Konsultacje potrwają do 2 października. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
2: Jelenie zaczęły doroczne rykowisko. Można je usłyszeć w lasach. Co oznacza, opowiada naszej reporterce Polskiego Radia Marcin Stosik z Nadleśnictwa Rokita.
5: Byki zaczynają porykiwać. W ten sposób ustalają hierarchię.
6: Co chodzi o to, kto donośniej ryczy?
5: One to same wyczuwają. Po dźwięku są w stanie określić, jak silny, jak dominujący jest byk pośród okolicznych byków.
6: W ten sposób wabią samice, czy samice są na te ryki odporne raczej?
5: Kuszą. Wręcz nie wabią, kuszą swoimi wdziękami i samice rozpoznają również, który byk jest bardziej wartościowy, ma lepsze DNA, które może przekazać się młodym pokoleniom jeleni.
2: Gody jeleni można usłyszeć od połowy września do połowy października. Młode jelenie przyjdą na świat 8 miesięcy po rykowisku.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: 19 stopni na termometrach w Poznaniu. Jak tam u Was, jeśli chodzi o temperaturę? Bo jeśli chodzi o całą naszą Wielkopolskę, to najcieplej na południu regionu. Tam nawet 20 stopni pokazują termometry dzisiaj. Rawicz, Kępno, No, w Lesznie również 20 stopni, takie maksimum dzisiaj na termometrach. Zobaczycie, deszcz będzie się pojawiał wszędzie. Od północy po południe, od wschodu po zachód, w całej Wielkopolsce dzisiaj popada. Deszcz jest potrzebny i to bardzo dobrze, niech pada, bo dodatkowo mamy dobrą jakość powietrza. A pewnie będzie doskonała, bo porywy wiatru sięgają dzisiaj nawet 45 km na godzinę. A zatem przy takich porywach wiatru i deszczu, no to mamy naprawdę czyste, przeczyste powietrze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

wschód słońca nastąpił dzisiaj o godzinie 6.24. No i jeśli chcecie zobaczyć słońce, to jeszcze do godziny 19.11 mamy na to czas, bo o 19.11 słońce schowa się za horyzontem. Dynamicznie teraz gramy, bardzo tanecznie. Jeśli chcielibyście potańczyć, to jak najbardziej można to zrobić. Footloose to piosenka z musicalu Footloose. Kenny Loggins i jego artyści zapraszam na początku tej godziny, a o 16.30 serwis kulturalny, na który też zapraszam.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Wszelka miłość wymaga oddawania nie tego, co się ma, ale tego, czym się jest.

Już za chwilę, już za 8 minut będę miał dla was kilka propozycji kulturalnych. Będzie może coś na wesoło, może coś na spokojnie, na poważnie. Jeśli chodzi o takie momenty, kiedy wychodzicie z pracy i no może nie był to zbyt dobry dzień, to warto czasami zrobić sobie takie przewietrzenie głowy i pójść na przykład na jakąś komedię. I to wtedy doskonale robi dla naszego umysłu, dla naszego stanu ducha, że gdzieś tam z tego całego, z tych złogów trudnych sytuacji, które w ciągu dnia nam się pojawiły, możemy wyjść na prostą. I myślę, że takie propozycje już za chwilę będę dla was miał, ale jeśli chodzi o kalendarz dzisiaj, bo myślę, że warto zajrzeć do kalendarza, to też jedna z ważnych dat dzisiaj w kalendarzu. 14 września 1947 roku w Okopach na Podlasiu urodził się ksiądz Jerzy Popiełuszko. Gdyby żył, kończyłby dzisiaj 79 lat. Duszpasterz ludzi pracy, legendarny kapelan Solidarności, zamordowany w 1984 roku przez funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, beatyfikowany w 2010 roku. Warto pamiętać dzisiaj także o księdzu Jerzym Popiełuszko.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
2: Autopromocja. Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
4: 16.30 i serwis kulturalny zaczynam od nietypowej propozycji dla Was, dla osób, które mają ochotę nauczyć się pisać. Twórczego pisania macie ochotę się nauczyć. Takie warsztaty twórczego pisania, podczas których z językowych przyzwyczajeń, rodzinnych powiedzonek, internetowych skrótów, regionalizmów, sporów i nieporozumień uczestnicy zbudują dramat, którego autorów będzie wielu, a bohaterem stanie się sam język. Taka propozycja dzisiaj od godziny 17.30 do godziny 20.30 w starej sali prób w Teatrze Nowym przy ulicy Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 5. Generalnie dramat, taki tytuł tych warsztatów. Warsztaty twórczego pisania. Dzisiaj o 17.30 początek i to potrwa wszystko do godziny 20.30. Myślę, że bardzo ciekawa propozycja dla kogoś, kto chciałby się nauczyć pisać. Pisać w taki właśnie bardzo twórczy sposób. To dzisiaj o godzinie 17.30 możecie się udać na te warsztaty do Teatru Nowego. Spotkanie z profesor Anną Nasiłowską wokół książki Węzeł Rodzinny. To już propozycja Biblioteki Raczyńskich i to spotkanie dzisiaj o godzinie 18.00 na pani profesor Anna Nasiłowska to literaturoznawczyni, poetka, pisarka, biografka. Od 1990 roku w redakcji dwumiesięcznika Teksty Drugie. Pracuje w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Jest członkinią Archiwum Kobiet. O nowej publikacji będzie można posłuchać dzisiaj o godzinie 18 w Bibliotece Raczyńskich i tam spotkanie z profesor Anną Nasiłowską. Ta książka to Węzeł Rodzinny. Cohen. Cohen i tu zaproszenie, które brzmi: Po miłości kres, śpiewa Artur Żmijewski. To w Teatrze Wielkim dzisiaj, przy ulicy Fredry 9. O 19 to spotkanie Dance Me to the End of Love. To jeden z cytatów z jednego z utworów Leonarda Cohena i dzisiaj na tym wersie zbudowana cała opowieść będzie śpiewał Artur Żmijewski, ale będą mu towarzyszyć także inni artyści. Dzisiaj o godzinie 19 Teatr Wielki, Cohen, Po miłości kres, śpiewa Artur Żmijewski. No i jeszcze jedna propozycja, wyjątkowe spotkanie z muzyką Fryderyka Chopina tym razem, czyli będzie koncertowo, będzie fortepianowo, a to dzisiaj w sali koncertowej w podziemiach Bazyliki Świętego Józefa przy ulicy Działowej 25 o godzinie 19, tam Chopin zagości przy świecach. To będzie spotkanie, wyjątkowe spotkanie z jednym z najwybitniejszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich kompozytorów, a jego twórczość zachwyca od lat publiczność na całym świecie. Te kompozycje fortepianowe dzisiaj będziecie mogli usłyszeć od godziny 19 w sali koncertowej w podziemiach Bazyliki Świętego Józefa przy ulicy Działowej. To był serwis kulturalny.
2: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

14 września, poniedziałek. Dlaczego mówię, że poniedziałek? Dlatego, żebyście nie zapomnieli, że jak zawsze w poniedziałki o godzinie 18.30 dzisiaj pojawi się tutaj Michał Bondyra, no i będzie sport na antenie Radia Emaus, którego nigdy nie brakuje zarówno w poniedziałki, jak i w piątki, z tym, że o godzinie 18.30, ja przypominam tę nową godzinę emisji tej audycji, zgodnie z nową ramówką, o 18.30 hartowo na sportowo dzisiaj Michał Bondyra się tutaj pojawi i tematy sportowe zagoszczą. O 20.00 informacje Radia Watykańskiego i tuż po informacjach Radia Watykańskiego, około 20.10, wywiad z człowiekiem. I na tę audycję zaprasza Paweł Kęska. Zawsze ciekawy gość, zawsze interesujące tematy. Wartościowi ludzie, wartościowe opowieści. To wszystko dzisiaj po godzinie 20.10 tutaj za sprawą Pawła Kęski. A o 21.00 oczywiście apel jasnogórski. I tuż po apelu jasnogórskim dziś akurat audycja Wyrwani z niewoli. Jeśli chcecie być blisko Radio Emaus, to wiecie już, co was czeka w najbliższym czasie. A po godzinie 22.00 pojawi się tutaj jeszcze Tomek Wandel i będzie muzyka. Muzyka, która kojarzy się z ekranem, z filmami, muzyka z celuloidu. Tomek Wandel zaprasza po godzinie 22.00. To dzisiaj na naszej antenie.

Już za 11 minut na naszej antenie najnowsze informacje Radia Emaus i oczywiście Mateusz Markiewicz się tutaj pojawi. A ja tylko powiem, że o godzinie 18 na naszej antenie dzisiaj, jak zwykle, podsumowanie dnia, czyli zebranie wszystkich najważniejszych informacji, które dziś się pojawiły, które dziś zaistniały w naszej okolicy, w naszym świecie. No i o tym wszystkim też Mateusz Markiewicz w podsumowaniu dnia opowie o godzinie 18. Ale najpierw jeszcze o 17 informacje Radia Emaus przedstawi i wy te informacje będziecie mogli usłyszeć. Nie wiem, czy zauważyliście, że ostatnio profesor Jerzy Bralczyk pojawia się częściej u nas na antenie i dzisiaj też jeszcze się pojawi. To jeszcze nie jest ostatnie spotkanie z panem profesorem dzisiaj, także po godzinie 18 dzisiaj też jeszcze profesor Jerzy Bralczyk w kwestii języka polskiego na pewno tutaj głos zabierze. No, robimy to dlatego, że wiemy, że lubicie kontakt z profesorem Jerzym Bralczykiem i dlatego profesor Jerzy Bralczyk zwiększył swoją obecność na naszej antenie. Jest tutaj częściej, jest tutaj bardziej cyklicznie, a w

0: Reklama. Za 100 metrów skręć w rok 1970.
1: Gdzie ty mnie prowadzisz?
0: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
2: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
7: Poznań znów przypomni, że jego siłą jest różnorodność. Plan zagospodarowania przestrzennego dla Golęcina budzi kontrowersje. Papież Leon XIV obchodził rodzinę. W niedzielę zainaugurowany zostanie kolejny tydzień różnorodności w Poznaniu. Osoby w różnym wieku, wyznające różne religie i reprezentujące różne tożsamości zintegrują się podczas debat, warsztatów oraz spotkań z poznańskimi organizacjami i fundacjami. Będzie można też lepiej zrozumieć codzienność wielu mieszkańców, zapowiada pełnomocniczka prezydenta Poznania do spraw polityki równościowej Agnieszka Zawadzka.
8: Można było w zeszłym roku i będzie można również w tym roku ubrać kombinezon starości. Jest to taki specjalny kombinezon, który symuluje to, jak osoby starsze, jakie mają problemy z poruszaniem się, czy na przykład z widzeniem. Będzie również ustawiona, zbudowana taka ścieżka przeszkód. Kostka brukowa, żwir, piasek, trawa, po to, żeby można było sprawdzić, z czym zmagają się osoby poruszające się na wózkach.
7: Pierwsze wydarzenia w ramach tygodnia odbędą się w niedzielę na Starym Rynku. Pełny program na kolejne dni jest już dostępny na stronie miasta. W zeszłym tygodniu poznańscy radni po burzliwej dyskusji uchwalili plan zagospodarowania przestrzennego dla Golęcina. Kontrowersyjny dla wielu dokument zakłada możliwość budowy hali lekkoatletycznej. Planowi sprzeciwiali się społecznicy i radni osiedlowi, którzy chcieli, by magistrat najpierw zajął się odkopaniem płynącej pod spodem Bogdanki. Z decyzji radnych nie jest zadowolony krytyk architektury Kuba Głaz. W dzisiejszej rozmowie porannej Radia Emaus zauważał, że w dokumencie dopuszczono odtworzenie ale nie nakazano jego odtworzenia.
9: Łukasz Mikuła, który zresztą dość krytycznie do tego planu podchodził, radny przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej, niestety nie znalazł posłuchu swoich kolegów i koleżanek, zauważył jedną rzecz, że ten plan sam w sobie nie jest zły i jeżeli trafi w dobre ręce człowieka, który wie, co należałoby na Golęcinie zrobić, to wszystko jest w porządku. Ale jest też na tyle liberalny, na tyle niedokładny, że jeżeli trafi w ręce ludzi, którzy chcą Golęcin zabudować maksymalnie, to będą mogli to zrobić.
7: Radni z Sołacza obawiają się, że ewentualna zabudowa tego rejonu doprowadzi także do jeszcze większych korków. W ubiegłym tygodniu przekazali prezydentowi petycję przeciwko budowie hali.
0: Informacje z Watykanu.
7: Życzenia z całego świata płyną do Leona XIV. Papież kończy dzisiaj 71 lat i choć jest okazja do świętowania, Leon XIV spędza ten dzień pracując. Rano w Bibliotece Apostolskiej w Watykanie otworzył wystawę poświęconą wodzie, a potem wrócił do codziennej posługi. Wierni przybywający na plac świętego Piotra złożyli papieżowi życzenia za pośrednictwem serwisu Vatican News w wielu językach świata. Życzenia napływają także od włoskich biskupów, którzy podkreślają papieskie wezwanie do pokoju i przebaczenia. W urodzinowym dniu papież podjął też decyzję o rozbudowie biblioteki i archiwum watykańskiego. Dotychczasowe przestrzenie nie wystarczają już na rosnące zbiory dokumentów i książek. Robert Francis Prevost urodził się 14 września 1955 roku w Chicago. To jego drugie urodziny jako papieża.
3: Informacje z kraju.
7: Od audytu chce rozpocząć pracę nowy, pełniący obowiązki prezesa PKO. Dziś odwołano aresztowanego dotychczasowego prezesa Radosława Piesiewicza, a jego miejsce zajął dotychczasowy wiceprezes Marian Kmita. Pokieruje on instytucją do wyborów w kwietniu przyszłego roku. Jak mówił, audyt wynika z trudnej sytuacji finansowej komitetu.
10: Sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast. Chcemy definitywnie zakończyć status Radosława Piesiewicza i chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu. Chcemy go napisać od początku.
7: Marian Kmita zapewnił, że Radosław Piesiewicz nie będzie mógł kwestionować jego wyboru po ewentualnym wyjściu na wolność.
3: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
11: Przygotujcie się, moi drodzy, że w nocy będzie dużo zimniej, chłodniej, a w zasadzie jednoznacznie stwierdza to synoptyk, zimno i sucho, bo nie będzie padać, a temperatura, zarówno ta odczuwalna, jak i ta, którą zobaczymy na termometrach, to będzie 9 stopni. Wiatru prawie, że nie będzie. 5 km na godzinę, no pewnie nie da się tego w ogóle odczuć za bardzo. 10 km na godzinę tylko momentami, taka prędkość wiatru w porywach spodziewana, ale to tylko momentami. A jeśli chodzi o warunki biometeo, no to w nocy będą znakomite, czyli sen nas czeka idealny. Jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, 23 stopni jutro maksymalnie na termometrach w Poznaniu, porywisty wiatr do 25 km na godzinę i biometr jutro obojętny.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: biometr jutro obojętny. Poradzisz sobie jakoś z tym?
1: Poradzę sobie. Chociaż trochę meteopatą jestem.
0: Ja też, trochę tak. Idziemy na kawę.

Naród, który nie zna swojej historii, z góry skazany jest na zagładę. To są ważne słowa, które wybrzmiały kiedyś dawno temu w przeszłości. A 1812 rok i 14 września, czyli dokładnie 214 lat temu, Napoleon Bonaparte wraz z wielką armią wkroczył do Moskwy, do stolicy Rosji. Pierwszym oddziałem napoleońskim, który wszedł do tego miasta, był 10. Pułk Polskich Huzarów pułkownika Jana Umińskiego. No i proszę bardzo. I teraz ręka do góry, ci, którzy mieszkają na ulicy Umińskiego. Czy znacie tę historię? Wiecie, kim był patron waszej ulicy? Czym się wsławił? Myślę, że warto znać historię chociażby miejsca, w którym mieszkamy, albo ulicy, dlaczego taką nazwę nosi, a nie inną. Kim byli na przykład Żwirko i Wigura? Kim był Umiński? To są takie pytania, które warto sobie zadać, jeśli gdzieś mieszkamy na takiej ulicy, albo chodzimy do szkoły, która jest imienia właśnie takiej postaci. Dokładnie, 214 lat temu Napoleon Bonaparte i wielka armia wkroczyły do Moskwy, a pierwszym oddziałem napoleońskim, który wszedł do tego miasta, był 10. Pułk Polskich Huzarów pod dowództwem pułkownika Jana Umińskiego.

No bardzo dziękuję. Cały czas jesteśmy w kontakcie z wami, drodzy słuchacze. I przed chwilą od Kasi dostałem coś takiego. Czy zauważyłeś, że piękni ludzie prawią komplementy? Szczęśliwi cieszą się szczęściem innych. Poligloci nie wyśmiewają cudzego akcentu. Ludzie prawdziwie wierzący nie osądzają, lecz się modlą. Wykształceni dzielą się wiedzą. No i bardzo ważna rzecz, pewni siebie nie rywalizują, lecz inspirują innych. No to jest coś wspaniałego, to co przysłałaś. Bardzo dziękuję. Te wszystkie informacje, myśli, czasami jakieś żarty, które przysyłacie zarówno SMS-owo na 601 077 033 lub też w każdej innej formie, chociażby mailowej do nas, to jest zawsze bardzo cenne. Ja zawsze sobie bardzo cenię tego typu kontakt z wami, drodzy słuchacze, no bo to jest przykład na to, że cały czas jesteśmy w interakcji. Że nie, że my tu sobie tylko rozmawiamy w radiu, a wy na to nie odpowiadacie, tylko ta interakcja cały czas zachodzi. I bardzo, bardzo chciałbym za to w tym momencie podziękować. Bardzo dziękuję wam za to, że tam jesteście.

Uwaga, jest informacja z ostatniej chwili podana przez portal polsatnews.pl. No i jest informacja o tym, że Ukraina i Rosja zgodziły się wstrzymać ataki na obiekty infrastruktury energetycznej. Taką informację przekazał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Wcześniej obwiniał on ukraińskie ataki za wzrost cen oleju napędowego. Cytuję, Ukraina zgodziła się, by nie uderzać na rosyjskie obiekty energetyczne. Rosja podobnie się zgodziła, tak oznajmił Donald Trump we wpisie na swojej platformie społecznościowej Truth Social. No ciekawe, czy to faktycznie wejdzie w życie, że zarówno Ukraina, jak i Rosja nie będą atakować obiektów infrastruktury energetycznej. Wszak to teraz podczas tych działań wojennych to główne cele ataków dronowych i nie tylko dronowych, żeby osłabiać tę infrastrukturę energetyczną przeciwnika. No niemniej jednak z ostatniej chwili podał polsatnews.pl, że Ukraina i Rosja zgodziły się wstrzymać te ataki na obiekty infrastruktury energetycznej. I to jest informacja, która płynie ze Stanów Zjednoczonych wprost od prezydenta Donalda Trumpa.

Właśnie przed momentem dostałem korespondencję od Leszka Naziemca, pływaka ekstremalnego, który płynie Wisłą, a w Wiśle poziom wody taki, że po kolana zaledwie tej wody. No ale jednak płynął. Już niedługo w spotkaniu przy kawie będzie moim gościem Leszek Naziemiec. Ten wyjątkowy pływak opowie o pewnym projekcie związanym z wybrzeżem Bałtyku. Ale o tym to już w środę o godzinie 18:30. Zapraszam do spotkania przy kawie.

0: reklama.
1: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny. Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: Każdy mężczyzna ma swoją bitwę do stoczenia, swoją przygodę do przeżycia i swoją historię do napisania. Męskim okiem rozmawiam z ludźmi, którzy nie tylko mówią o wartościach, ale pokazują je swoim życiem, ojcostwie, relacjach, wyborach i drodze, która prowadzi do lepszego siebie. Spotykamy się co 2 tygodnie we wtorki o 20.10 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
1: Jeszcze do jutra można zgłaszać kandydatki do tegorocznej akcji społecznej Poznanianki. W formularzu dostępnym na stronie miasta można wpisać swoją bohaterkę i uzasadnić ten wybór. Klaudia Tomczak-Łędkowska z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania zaznacza, że wybierane kobiety mocno wpływają na losy miasta.
2: W Poznaniu mamy mnóstwo kobiet, które robią bardzo dużo dobrego i są znane swojej jakiejś społeczności, niekoniecznie są znane wszystkim poznaniakom, więc warto, aby poznać ich historię i ich działania i jednocześnie w ten sposób zachęcić młode kobiety, młodych ludzi do działania, żeby były taką inspiracją dla młodszych pokoleń.
1: Do 30 września kapituła ma wyłonić 5 kobiet lub organizacji, które zostaną bohaterkami kampanii społecznej. Całość jest Czy Poznański Tydzień Kobiet, który potrwa od 17 do 25 października. Verba sacra, wrócić do słowa, to tytuł jubileuszowej wystawy podsumowującej 25 lat. Verba sacra, którą można od jutra oglądać w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu przy ulicy Ratajczaka. Będzie można na niej obejrzeć unikalne artefakty, zapewnia Przemysław Basiński, reżyser i pomysłodawca Verba sacra.
3: Scenariusze aktorów, którzy czytali teksty Pisma Świętego, tekst, który przygotowałem z oznaczonymi notatkami aktor Olgierda Łukaszewicza, są fragmenty Księgi Pamiątkowej, jest również Biblia maratonu, pierwszego maratonu biblijnego w Polsce, który miał miejsce 21 lat temu. I są również plansze, w których jest jakby rozpisana historia Verba Sacra, począwszy od 23 stycznia 2000 roku, kiedy zainaugurowało to wydarzenie.
1: Wystawie towarzyszyć będzie fragment nagrania pierwszej prezentacji Verba Sacra, Księga Koheleta w niezapomnianej interpretacji Gustawa Holubka. Wstęp wolny, początek o godzinie 12. Pasaż Opieńskiego na Poznańskim Piątkowie jest sukcesywnie wyburzany. W tym samym czasie w Urzędzie Miasta kończą się prace nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego. Mówi o tym poznańska radna Ewa Jemility.
4: Projekt uchwały dotyczącej tego fragmentu miasta Poznania, czyli osiedle Batorego, część północna, będzie opiniowany przez Komisję Polityki Przestrzennej i następnie trafi na sesję Rady Miasta. Także wszystko jest już na etapie końcowym.
1: Wyburzanie centrum handlowego budzi sprzeciw lokalnej społeczności. Osoby mieszkające na osiedlu pytają o dostęp do codziennych usług.
4: My jako mieszkańcy nie jesteśmy przeciwko budowie mieszkań, ale jesteśmy też przeciwko takiemu planowaniu miasta, w którym kolejne inwestycje odbywają się kosztem jakości życia mieszkańców.
1: Projekt trafi teraz pod obrady Komisji Polityki Przestrzennej. Opony, gaśnica, fotel czy walizka to przykładowe śmieci, które dziś znaleźli poznaniacy sprzątający okolice rzeki Cybiny w ramach kolejnej edycji Sprzątania Świata. 50 osób w ciągu godziny zebrało ponad pół tony odpadów. Choć to wciąż dużo, ekolog i ekspert do spraw gospodarki odpadami Konrad Nowakowski przyznaje, że z roku na rok odpadów jest mniej.
5: Wbrew pozorom ja widzę duży progres. Wcześniej to było bardzo dużo, i telewizory się zdarzały, i lodówki, i wanny. Teraz naprawdę to są wyjątki, jak znajdziemy takie rzeczy.
1: Mimo to z rzeki wyłowiono dziś rzeczy, które zdecydowanie nie powinny się tam znaleźć, takie jak baterie czy akumulatory.
5: To jest bardzo niebezpieczny odpad i on powinien być wrzucony do specjalnych pojemników. W większości sklepów dzisiaj mamy miejsce na pozostawienie baterii.
1: Nie zabrakło także licznych ubrań. Jak twierdzi ekspert, trafiły one do rzeki, ponieważ kontenery PCK są likwidowane, a przoki, do których powinniśmy je wyrzucać, zwykle nie znajdują się w okolicach centrum.
0: Informacje z kraju.
1: NATO musi być przygotowane na rosyjskie prowokacje, podkreśla Włodzimierz Czarzasty. Na antenie Polskiego Radia 24 marszałek Sejmu mówił, że Władimir Putin testuje cierpliwość i zdolności obronne państw sojuszu.
6: Wcześniej czy później należało się spodziewać tego, że Putin zacznie próbować sprawdzać naszą gotowość, jak będzie na to reagowało, na to wszystko, co on robi. No i to się dzieje. Ja nie mam żadnych informacji, a mam wiele informacji na temat tego, że to się przemieni w wojnę, ale musimy być przygotowani na tego typu elementy.
1: Niedal- niedaleko Jarosławca wojsko wydobyło z morza drona, który według wstępnych ustaleń może być rosyjską maszyną wojskową. W nocy z soboty na niedzielę Moskwa przeprowadziła atak na Ukrainę. W pobliżu polskiej granicy ewakuowano dwa przejścia graniczne. Obok jednego z nich dron uderzył w stację benzynową. Ponadto niedaleko granicy z Polską bezzałogowiec trafił w lokomotywę pociągu. We wrześniu do lasu wruszają tysiące grzybiarzy, spacerowiczów i rowerzystów, dlatego Straż Leśna wraz z Policją i Strażą Graniczną rozpoczęły akcję Jesień 26. Zwracamy szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, kradzież drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Mówi o tym Regina Klimaszewska, rzecznik Lasów Państwowych.
7: Strażnicy będą prowadzić działania kontrolne i przede wszystkim prewencyjne na terenach leśnych w całej Polsce. Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Ta akcja nie jest wymierzona w osoby, które po prostu chcą skorzystać z lasu. Wręcz przeciwnie, chodzi o to, żeby każdy grzybiarz, spacerowicz, rowerzysta czy rodzina z dziećmi mógł czuć się w lesie bezpiecznie.
1: Akcji wykorzystywane będą m.in. fotopułapki, kamery leśne oraz dane z systemu ewidencji szkodnictwa leśnego. W zależności od potrzeb Straż Leśna współpracować będzie także z Państwową Strażą Łowiecką i Państwową Strażą Rybacką. Akcja potrwa do 18 października.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Reklama.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Wywiady z osobami trzeźwiącymi po uzależnieniach. Rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami. Spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach. Jak niszczą zdrowie i relacje. Jak trudna jest walka o wolność.

0: promocja. Pogoda.
1: 18 stopni teraz na termometrach w Poznaniu, a więc jeszcze tak całkiem ciepło, nawet jak na godzinę 18.08. No i 16 stopni to jest temperatura odczuwalna, więc tymi 18 proszę się za bardzo nie sugerować. Jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, dość wysokie, 1022 hektopaskale. No i bardzo ważna informacja, jakość powietrza w stolicy Wielkopolski dobra. Jeśli wybieracie się na zachód słońca, to on dzisiaj planowany jest o godzinie 19.11. No i z tego co wiem, to słońce ma się nie spóźnić podobno.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

To już prawie 10 minut po godzinie 18. W tej godzinie, moi drodzy, o 18.30 będzie sport na naszej antenie. Tak jak zapowiadał Michał Bondyra, pojawi się tutaj o 18.30, no i tak też będzie. Ale najpierw Michael Jackson. No i teraz to też tak trochę sportowo, bo jeśli ktoś umie tak dynamicznie tańczyć, jak umiał Michael Jackson, no to proszę bardzo, można próbować.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Lato z Radiem Emaus.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Daniel ma przełożonego w firmie. No, tak zwykle bywa. Stanowisko tego przełożonego to szef działu, nie kierownik, ale szef. No i jak tu określać pana szefa? Tak jak zresztą było z szefem kancelarii prezydenta. Czy mówić do niego panie szefie? Czy mówić może szefie? Panie kierowniku? No brzmi zupełnie naturalnie. Panie dyrektorze? Bardzo stosownie. A panie szefie? A czy do mistrza powinniśmy mówić panie mistrzu? Z panem mistrzem chyba jest tak, że rzeczywiście tak się mówi. Panie mistrzu, jest w porządku. A jak jest z panem szefem? Panie szefie, pani szefowo. Otóż to słowo przez swoje różnego rodzaju użycia w polszczyźnie, takie trochę nieoficjalne także użycia, zyskało sobie no, pewien szczególny status. Z jednej strony to dobrze być szefem. To jest i ludzkie, i jednocześnie pokazujące prawdziwą zwierzchność. Z drugiej jednak strony, panie szefie, szefuniu, często bywało używane w odniesieniu do osób, które wcale szefami nie były. Pamiętam sam, jak się mówiło tak do kelnera, panie szefie, ale także panie kierowniku, choćby po to, żeby się życzliwiej nami zajął, zaopiekował. Szefie, szefuniu, to były określenia trochę żartobliwe, zwracaliśmy się tak nawet do ludzi, którzy byli naszymi bliskimi. No wiesz, szefie, słuchaj, to tak jest. Ja pamiętam z młodości, tak się mówiło nawet do kolegów. Ten szef brzmiał jakoś przyjaźnie, ale jednocześnie bez specjalnego oddawania szacunku, by tak rzec. Stąd też i dzisiaj, kiedy powiemy, panie szefie, czy ludzie mojego pokolenia widzą w tym szacunek? Nie za bardzo niestety. Pani szefowo jeszcze dwa głębsze. Aż się prosi taki właśnie kontekst czasami. Nie jest to najwłaściwsze i dlatego też ludziom, jak myślę, naszego pokolenia trudno byłoby takiej formy używać. Ale młodsi już pewnie używają słowa szef w trochę innej, z trochę innymi konotacjami. To jest trochę tak jak pan kierownik. Zresztą i przecież i mówiło się panie kierowniku do osób, które kierownikami nie były. Tak się czasem zwracamy, chcąc być jednocześnie mili, uprzejmi, ale i żartobliwi po trosze. To jest pewien dylemat, ale chyba trzeba serio mówić, panie szefie. Tak bym to rozstrzygnął.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: sportowo na sportowo. Zapraszam Michał Bondyra.
1: Dzień dobry, z tej strony Michał Bondyra, a to jest Hartowo na sportowo. Za nami start sezonu Ligi Centralnej piłkarzy ręcznych. Szczypiorniści na WKS Grunwaldu Poznań zaliczyli niestety drobny falstart. Przegrali bowiem w Białej Podlaskiej z AZS AWF 33-35. Jakub Pochopień, prezes klubu, mówi, że ten sezon będzie bardzo trudny, ale chce, by zespół celował w czwarte miejsce. A w co będzie celował Dawid Krzywicki, który jest dziś moim gościem? Zapraszam Was na rozmowę. Cześć Dawid.
2: Witam.
1: Cieszę się, że jesteś ze mną. Powiedz, zacznijmy od tego meczu w Białej Podlaskiej. Jeszcze 6 minut przed końcem prowadziliście 30-29. Przegraliście i przegraliście z zespołem, jak sobie zobaczyłem historycznie, z którym 4 poprzednie mecze wygraliście. Co się stało?
2: Dobre pytanie. No, początek meczu walczyliśmy równo ze sobą, no ale niestety w środku obrony nam nie współgrała obrona. Dużo błędów, wchodzili jak chcieli. No i dużo pod koniec meczu też dużo mieliśmy kar, co prawda, popełnionych błędów z własnej winy. No i to zaważyło na końcowy rezultat.
1: No a trener Michał Tusz na obronę bardzo zwraca uwagę.
2: To prawda.
1: Ty zdobyłeś 3 bramki. Jak na ciebie to niewiele, bo średnią miałeś z zeszłego sezonu ponad 4. Nie mogłeś się strzelić w tej hali, czy po prostu taki mecz?
2: Co prawda, no nie mogłem się strzelić. Nie był to mój najlepszy występ.
1: No nie była to nielba.
2: Nie, to nie była nielba.
1: Ale generalnie po prostu taki dzień i tyle.
2: Taki dzień, ale jestem spokojny.
1: Jesteś spokojny na swoją formę? No dobrze, spójrzmy na wasz skład. Przemeblowany. Dawid Bujok do Szczecina odszedł, Filip Stachowiak do Sparty Oborniki. Karierę zakończył Adam Pacześny, zawiesił karierę Erik Ujen i Piotr Stanisławski, ale doszli z kolei Krystian Szostak z Mistrza Polski Orlenu Wisły Płock, Jakub Cużytek z Azotów Puławy, też z Superligi, Nikoda Marciszewski, Borys Gałkiewicz, Filip Rodzic i Kilan Moraski. Jak oceniasz te zmiany i czy jesteście dzisiaj mocniejszym zespołem?
2: No jedyny minus to jest brak prawego rozegrania, który dużo nam... Dawid Bujek dużo dawał nam. Więcej mogliśmy taktycznie rozwiązywać. Teraz tą prawą stronę dalej Mikołaj Polski jest, ale musi łatać również praworęczny jakiś zawodnik. No i Mikołaj Skórka z lewą ręką, ale to jest nominalny skrzydłowy, więc tu ciężko. No do składu doszli doświadczeni dwóch zawodników. Niestety Krystian kontuzję ma teraz.
1: Nie, poważna sprawa, na długo go wykluczy?
2: Pół roku chyba, ale dokładnie to nie wiem. No i przyszli młodzi. Nikodem jeszcze się nie ogrywał na seniorskich parkietach, aż tak. To jest jego pierwszy sezon. Gawałkiewicz to w SMS-ie już grał, graliśmy na niego. Więc uważam, że to dobre wzmocnienie. Wiadomo, że brak Adama w środku obrony to dużo nam... Dużo zabiera, ale uważam, że będzie lepiej.
1: Będzie lepszy skład, no dobrze, a brak Adama w środku, a brak Adama w szatni też pewnie jest odczuwalny.
2: Tak.
1: Chciałem o tą szatnię zapytać. Trochę ludzi doszło nowych. Jesteście już zgrani, czy dopiero to się gdzieś dogrywacie?
2: Atmosfera jest bardzo dobra, ale na boisku popełniliśmy w tym meczu, jak było widać, dużo błędów i to jeszcze nie jest nasz najwyższy poziom. Na to jeszcze potrzebujemy chyba czasu. Ja jestem dobrej myśli w tym.
1: Jesteś do dobrej myśli. A powiedz, jak ocenisz wasze przygotowanie? 4 sparingi, ale bardzo mocne zespoły. Albo Liga Centralna, w tym 2 razy Sandra Spa Pogoń Szczecin. W tym też między innymi Superliga, więc Gwardia Opole. Te sparingi gdzieś w jakiś sposób przygotowywały was do tego sezonu, że on będzie trudniejszy, będzie bardziej wymagający niż ten poprzedni, czy to po prostu, czy to był jakiś zamysł, czy po prostu tak wyszło?
2: Tutaj Pewnie tak wyszło, ale jak co roku Szczecin bardzo mocny, teraz głośno mówią, że chcą awans do Superligi. Gwardia Opole, no to superligowy zespół, który na dobrym poziomie cały czas jest. Więc uważam, że to na plus same takie sparingi z lepszymi.
1: Muszę cię zapytać też o to, o twoje osiągi. 111 bramek w zeszłym sezonie. Pamiętny mecz, szczególnie z Nielbą, 12 bramek. Powiedz, w co ty celujesz w tym roku? Masz jakiś taki sobie, sam sobie wyznaczyłeś próg bramek, który chciałbyś zdobyć?
2: Nie wyznaczyłem sobie. Najważniejsze dla mnie są, żebyśmy wygrywali i z tego będę się cieszył.
1: Okej. A to o to 12 bramek z Nielbą zapytam. Miałeś mecz gdzieś, w którym strzeliłeś więcej goli?
2: Nie pamiętam, ale na seniorskim to był chyba mój najlepszy występ.
1: Powiedz, możesz obiecać, że takie się zdarzą w tym sezonie?
2: Chciałbym, ale myślę, że będzie dobrze.
1: Będzie dobrze, jesteś optymistą. Pochodzisz z Głogowa. Śledzisz wciąż to, jak gra Chrobry, bo w zeszłym sezonie piąte miejsce wysoko. Teraz też fajnie zaczęli.
2: Teraz zaczęli. Wczoraj chyba mieli mecz derbowy z Wrocławiem.
1: Wygrany,
2: tak jest.
1: I co, śledzisz te wyniki?
2: Śledzę chłopaków.
1: A masz jeszcze jakieś w zespole ludzi, z których się znasz, a którzy grają teraz w Superlidze?
2: Znam się, ale to nie są takie kontakty przyjacielskie.
1: Tylko ty, ale na SMS-a, że napiszesz, że pogratulujesz, czy też?
2: Czasem się pojawia.
1: Czasem się zdarza. A zastanawiałeś się, żeby kiedyś wrócić do tego Głogowa, do Chrobrego?
2: Na razie nie.
1: Na razie
2: tu jest dobrze.
1: No dobrze, wróćmy do Grunwaldu. Jak na wyniki wasze w tym sezonie, szczególnie na początku, może wpłynąć to, że hala na Newtona jest w remoncie i że musicie grać poza i wciąż w delegacji?
2: No to bardzo ciężko jest dla nas. Pierwszy mecz, który mieliśmy z Białą, mogliśmy u siebie zagrać przed własną publicznością. To by dodało nam skrzydła. Niestety... No nie będziemy się usprawiedliwiać tym też, ale no, trudno jest, jak jeździmy na treningi w różnych halach, nie w jednej swojej, to ciężko jest.
1: No właśnie, wspomniałeś o treningach, nie ma z siłą rzeczy na Newtona. Gdzie wy trenujecie na co dzień, jak to wygląda?
2: No wszędzie, Citizen, Fiałka, Mosino, Kleszczewo, tak jeździmy sobie.
1: Czy to dla piłkarza ręcznego, w jakiej hali trenuje i że to nie jest wciąż ta sama hala, ma potem przełożenie na grę? Ma jakieś znaczenie?
2: Na grę nie, ale na pewno to jest uciążliwe dla nas, że musimy jeździć gdzieś, gdzie nie znamy aż tak tego parkietu dobrze.
1: No dobrze. Powiedz jeszcze, kto zaproponował ci prowadzenie social mediów wojskowych i dlaczego się tym zająłeś, powiedz?
2: Sam się zgłosiłem. Wtedy jeszcze Mateusz Liska był w Grunwaldzie. I z nim zaczęliśmy ten... No tak, po prostu chcieliśmy spróbować czegoś nowego. No i tak wyszło, że dalej prowadzę to.
1: Dalej to prowadzisz. A jak na przykład są takie mecze jak twój z Nielbą, to ty opisujesz sam siebie?
2: Powiem tak, jest ciężko samego siebie tak opisywać. Chłopacy się śmieją czasami, że wrzucam. No to wtedy proszę dziewczynę, żeby ona napisała.
1: Bo ona robi to z tobą, tak?
2: Tak jest.
1: A właśnie, a propos dziewczyny, chcę cię zapytać, takie kobiece spojrzenie na męskiego szczypiorniaka pomaga w social mediach, czy przeszkadza?
2: No mi trochę przeszkadza, ale ale jest dobrze na razie, no.
1: Ale kibice czy followersi nie mają z tym problemu?
2: Nie, chyba nie.
1: No dobrze, powiedz, czego życzyć teraz przed następnym meczem?
2: No wiadomo, zwycięstwa teraz na wyjeździe, no i brak kontuzji.
1: Czy to czwarte miejsce będzie do zrobienia dla was? To co w to celujecie, ale to co powiedział prezes na początku?
2: Jak zdrowie nam dopisze, uważam, że to jest do osiągnięcia.
1: Powiedział na antenie Radia Emaus mój gość Dawid Krzywicki. Dzięki serdeczne za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: Jak już powiedziałem, moim Państwa gościem był dziś Dawid Krzywicki, najlepszy strzelec zeszłego sezonu Enea WKS Grunwaldu Poznań. Ja też się żegnam, ale do usłyszenia oczywiście w piątek do 18:30. Kłania się, z tej strony Michał Bondyra.
0: Hartowo na sportowo. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Jeśli chcecie zdążyć na zachód słońca, to już za 21 minut nastąpi zachód słońca, czyli o 19.11 słońce schowa się za horyzontem. Ja za dzisiaj już dziękuję za ten wspólnie spędzony czas z wami, moi drodzy. Arkadiusz Szymański, żegnam się. Do usłyszenia do jutra, do godziny 14.30, bo mniej więcej koło 14.30 powinienem się tu jutro pojawić. Ale dzisiaj jeszcze zostańcie z nami oczywiście, bo o 19.00 informacje Radia Emaus, o 20.00 możecie posłuchać informacji Radia Watykańskiego, a o 20.10 Paweł Kęska i zapowiadany wywiad z człowiekiem. Też serdecznie polecam tę audycję. Po 21.00 po apelu jasnogórskim Wyrwani z niewoli będzie o uzależnieniach. To ta audycja, która cyklicznie co dwa tygodnie pojawia się na naszej antenie. No i po godzinie 22.00 o 22.10 pojawi się tutaj Tomek Wandel i będzie muzyka filmowa. Będzie muzyka z celuloidu, bo tak nazywa się ta audycja, na którą Tomek Wandel zaprasza. Ja za dzisiaj już dziękuję. Arkadiusz Szymański, żegnam się z wami, pędzę na zachód słońca i mam nadzieję, że będzie mi go dane zobaczyć, bo o 19.11 no chyba nie zachmurzy nam się niebo, a za oknem widzę tylko trochę chmur, a słońca pod dostatkiem, więc myślę, że będzie to piękny wieczór. Do usłyszenia.

0: reklama.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
0: Lidl. To się opłaca.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
1: Poznań znów przypomni, że jego siłą jest różnorodność. Plan zagospodarowania przestrzennego dla Golęcina budzi kontrowersje. Papież Leon XIV obchodził rodzinę. W niedzielę zainaugurowany zostanie kolejny tydzień różnorodności w Poznaniu. Osoby w różnym wieku, wyznające różne religie i reprezentujące różne tożsamości zintegrują się podczas debat, warsztatów oraz spotkań z poznańskimi organizacjami i fundacjami. Będzie można też lepiej zrozumieć codzienność wielu mieszkańców, zapowiada pełnomocniczka prezydenta Poznania do spraw polityki równościowej Agnieszka Zawadzka.
2: Można było w zeszłym roku i będzie można również w tym roku ubrać kombinezon starości. Jest to taki specjalny kombinezon, który symuluje to, jak osoby starsze, jakie mają problemy z poruszaniem się, czy na przykład z widzeniem. Będzie również ustawiona, zbudowana taka ścieżka przeszkód. Kostka brukowa, żwir, piasek, trawa, po to, żeby można było sprawdzić, z czym zmagają się osoby poruszające się na wózkach.
1: Pierwsze wydarzenia w ramach tygodnia odbędą się w niedzielę na Starym Rynku. Pełny program na kolejne dni jest już dostępny na stronie miasta. W zeszłym tygodniu poznańscy radni po burzliwej dyskusji uchwalili plan zagospodarowania przestrzennego dla Golęcina. Kontrowersyjny dla wielu dokument zakłada możliwość budowy hali lekkoatletycznej. Planowi sprzeciwiali się społecznicy i radni osiedlowi, którzy chcieli, by magistrat najpierw zajął się odkopaniem płynącej pod spodem Bogdanki. Z decyzji radnych nie jest zadowolony krytyk architektury Kuba Głaz. W dzisiejszej rozmowie porannej Radia Emaus zauważał, że w dokumencie dopuszczono odtworzenie ale nie nakazano jego odtworzenia.
3: Łukasz Mikuła, który zresztą dość krytycznie do tego planu podchodził, radny przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej, niestety nie znalazł posłuchu swoich kolegów i koleżanek, zauważył jedną rzecz, że ten plan sam w sobie nie jest zły i jeżeli trafi w dobre ręce człowieka, który wie, co należałoby na Golęcinie zrobić, to wszystko jest w porządku. Ale jest też na tyle liberalny, na tyle niedokładny, że jeżeli trafi w ręce ludzi, którzy chcą Golęcin zabudować maksymalnie, to będą mogli to zrobić.
1: Radni z Sołacza obawiają się, że ewentualna zabudowa tego rejonu doprowadzi także do jeszcze większych korków. W ubiegłym tygodniu przekazali prezydentowi petycję przeciwko budowie hali.
0: Informacje z Watykanu.
1: Życzenia z całego świata płyną do Leona XIV. Papież kończy dzisiaj 71 lat i choć jest okazja do świętowania, Leon XIV spędza ten dzień pracując. Rano w Bibliotece Apostolskiej w Watykanie otworzył wystawę poświęconą wodzie, a potem wrócił do codziennej posługi. Wierni przybywający na plac świętego Piotra złożyli papieżowi życzenia za pośrednictwem serwisu Vatican News w wielu językach świata. Życzenia napływają także od włoskich biskupów, którzy podkreślają papieskie wezwanie do pokoju i przebaczenia. W urodzinowym dniu papież podjął też decyzję o rozbudowie biblioteki i archiwum watykańskiego. Dotychczasowe przestrzenie nie wystarczają już na rosnące zbiory dokumentów i książek. Robert Francis Prevost urodził się 14 września 1955 roku w Chicago. To jego drugie urodziny jako papieża.
0: Informacje z kraju.
1: Od audytu chce rozpocząć pracę nowy, pełniący obowiązki prezesa PKOL. Dziś odwołano aresztowanego dotychczasowego prezesa Radosława Piesiewicza, a jego miejsce zajął dotychczasowy wiceprezes Marian Kmita. Pokieruje on instytucją do wyborów w kwietniu przyszłego roku. Jak mówił, audyt wynika z trudnej sytuacji finansowej komitetu.
4: Sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nas spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast. Chcemy definitywnie zakończyć status Radosława Piesiewicza i chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu. Chcemy go napisać od początku.
1: Marian Kmita zapewnił, że Radosław Piesiewicz nie będzie mógł kwestionować jego wyboru po ewentualnym wyjściu na wolność.
0: To były informacje Radia Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Lato z Radiem Emaus. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
2: Bóg umiłował świat. Raz podjął decyzję, by ukochać go do końca. Miłość jako akt woli, a nie chwilowy nastrój. Nie uczucie, które przychodzi i odchodzi, lecz wybór, któremu pozostaje się wiernym. Taka miłość nie zależy od emocji ani od wzajemności. Nie wygasa, gdy druga strona milczy albo odwraca się plecami. To trudny wzorzec. Łatwo kochać, gdy spotykamy się z odpowiedzią. Trudniej, gdy jest cisza, chłód albo wieloletni żal. Pomyśl, wobec kogo moje uczucie miłości ostygło? Czy jestem gotów potraktować miłość do tej osoby jako wybór, zamiast czekać, aż emocje same wrócą?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

Różaniec śpiewany. Tajemnice radosne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama. Pan Rębiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
2: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Każdy mężczyzna ma swoją bitwę do stoczenia, swoją przygodę do przeżycia i swoją historię do napisania. Męskim okiem rozmawiam z ludźmi, którzy nie tylko mówią o wartościach, ale pokazują je swoim życiem, ojcostwie, relacjach, wyborach i drodze, która prowadzi do lepszego siebie. Spotykamy się co 2 tygodnie we wtorki o 20.10 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
6: Autopromocja. Reklama.
8: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny. Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko złoty 99 za sztukę.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
11: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
12: Ojciec Święty złożył wizytę w Bibliotece Watykańskiej. Leon XIV podjął decyzję o rozbudowie Watykańskiego Archiwum i Biblioteki. Kościół we Francji przygotowuje się do wizyty Ojca Świętego, a zarazem przeżywa nowennę przed 180. rocznicą objawienia w La Salette. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV złożył wizytę w Bibliotece Watykańskiej, zainaugurował tam wystawę Woda, katastrofa i cud. Przemówienie rozpoczął od osobistego zwierzenia, dziś bowiem obchodzi 71. urodziny, a jego mama, jak przyznał, była bibliotekarką. Fakt, że wizyta w Bibliotece Watykańskiej przypada właśnie dzisiaj, uznał za opatrznościowy zbieg okoliczności.
13: Leon XIV wyraził uznanie dla misji archiwum i biblioteki. Podkreślił, że służą one rozwojowi i upowszechnianiu kultury dla dobra Kościoła i ludzkości. Wskazał, że książki milczą i domagają się ciszy. Podsycają one zarazem w człowieku pragnienie i odwagę do poszukiwań.
14: Sant'Agostino è un emblema di questa dinamica.
13: Papież przywołał wyznania świętego Augustyna, w których święty wspomina, że w chwili kryzysu intelektualnego usłyszał głos dziecka śpiewającego weź i czytaj, weź i czytaj. Przeczytał więc list świętego Pawła do Rzymian i wówczas, jak napisał, jakby światło pewności zajaśniało w jego sercu, a wszelki mrok wątpliwości uleciał. Papież powiedział pracownikom biblioteki i archiwum, że udostępniając uczonym zasoby tych instytucji, pomagają Kościołowi i ludzkości dotrzeć do najgłębszych pragnień, bez których wszystko oddala się od żywego Boga, źródła prawdy i miłości.
12: Przy okazji dzisiejszej wizyty w Bibliotece Apostolskiej Leon XIV ogłosił decyzję o rozbudowie przestrzeni biblioteki i archiwum. Oznajmia to podpisany dziś przez papieża chirograf.
15: Decyzja Ojca Świętego ma odpowiedzieć na rosnące potrzeby obu instytucji. Bezpośrednim powodem rozbudowy jest znaczny wzrost zbiorów bibliograficznych i dokumentacji, przez co dotychczasowe przestrzenie obu instytucji stały się niewystarczające.
16: Wiadomości ze świata.
12: Kościół we Francji przygotowuje się do wizyty Leona XIV, a zarazem przeżywa nowenny z okazji 180. rocznicy objawienia w La Salette. Jak mówi kapelan tego sanktuarium, ksiądz Zbigniew Cybulski, przesłanie Maryi okazuje się szczególnie aktualne dzisiaj, kiedy coraz więcej Francuzów doświadcza duchowej pustki i odkrywa piękno katolickiej wiary.
17: Maryja Salet mówiła o potrzebie nawrócenia. Łączy wiarę z naszym życiem i mówi to w ten sposób do ludzi, którzy w tym czasie tutaj mieszkali, pokazując to poprzez uprawy, które się psują, poprzez ziemniaki, winogrona, orzechy, czyli dokładnie to, co ludzie tutaj uprawiali w tym czasie. Odstępstwo od wiary powoduje, że ta ciężka praca nie przynosi owoców. My potrzebujemy Bożego błogosławieństwa. I kiedy popatrzymy na dzisiejszy świat, to widzimy, że świat jest zagubiony. Świat, który odstawił Pana Boga, któremu wydaje się, że może żyć i funkcjonować bez Pana Boga, tęskni za Panem Bogiem. Dlatego też to orędzie jest aktualne choćby z tego powodu, że wzywa do nawrócenia.
12: 180. rocznica objawienia w La Salette przypada w przyszłą sobotę. Leon XIV będzie we Francji od 25 do 28 września.
16: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Autopromocja.
18: Wywiady z osobami trzeźwiejącymi po uzależnieniach. Rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami. Spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach, jak niszczą zdrowie i relacje, jak trudna jest walka o wolność i jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21.10 na audycję Wyrwani z niewoli.
7: Każdy mężczyzna ma swoją bitwę do stoczenia, swoją przygodę do przeżycia i swoją historię do napisania. Męskim okiem rozmawiam z ludźmi, którzy nie tylko mówią o wartościach, ale pokazują je swoim życiem, o ojcostwie, relacjach, wyborach i drodze, która prowadzi do lepszego siebie. Spotykamy się co dwa tygodnie we wtorki o 20.10 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
6: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: zaczęła się szkoła. Dzieci poszły do szkoły, dzieci i młodzież do szkoły. I część z nich poszła na religię. Ta część z roku na rok nam topnieje, ale to, czy będą chodzić na religię, czy nie, czy może na etykę, to jest walka o przyszłość tego kraju. Tak chyba sądzi mój gość, bo kiwa głową. Już zaczynam rozmawiać, a jeszcze słowo podziękowania dla Państwa, dla wszystkich patronów serwisu patronite.pl, którzy ufają mi, że co tydzień coś wartego słuchania im przyniosę. Bardzo dziękuję. Gdyby ktoś chciał dołączyć, serdecznie zapraszam. Patronite.pl, hasło Wywiad z Człowiekiem, a moim gościem jest dziś Tomasz Sypniewski, członek Stowarzyszenia Katechetów Świeckich, uczestnik inicjatywy Tak dla Religii i Etyki w Szkole. Witaj, Tomku.
1: Witaj serdecznie, Pawle. Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom.
0: Mówimy dużo o katechezie. Katecheza jest polem walki politycznej od pewnego czasu, na czym tracą kolejne roczniki młodych ludzi, o tym, jaka to walka, przede wszystkim jak ona wygląda, a po drugie, czym jest katecheza? O tym wszystkim dziś będziemy rozmawiać, a zaczniemy od tego, jaka w ogóle aktualnie jest sytuacja katechezy i katechetów. No bo gdzieś jesteśmy i jak doszliśmy?
1: Tak. Teraz jak patrzę na ten początek powrotu katechezy do szkół, czyli lata 90., lekcja religii pojawiła się najpierw na mocy instrukcji, później na mocy rozporządzenia. I tak przez długie lata była właśnie sankcjonowana tylko i wyłącznie rozporządzeniami. Później pojawiła się etyka jako też wniosek środowiska osób niechętnych do lekcji religii w szkole. No gdzieś tam był wypracowany właśnie ten kompromis, żeby osoby, które nie chodzą na religię, to żeby miały możliwość uczęszczania na przedmiot o charakterze aksjologicznym. To ciekawe, że to był wniosek środowisk lewicowych. No i przez lata gdzieś tam moim zdaniem taki konsensus społeczny panował. Była albo religia, albo etyka. Doszła ta możliwość, że albo religia, albo etyka, albo nic.
0: Kiedy doszło, że albo religia, albo etyka, albo nic? Bo to nic zajmuje coraz większą przestrzeń.
1: Tak, to prawda. Wydaje mi się, że to nic nabierało coraz większego znaczenia na początku XXI wieku, kiedy coraz częściej też dochodziły do głosu różne wyroki, które orzekał Europejski Trybunał Praw Człowieka. No i też między innymi właśnie były takie wyroki, które wymagały też na państwie polskim, żeby, ponieważ oba przedmioty są przedmiotami

0: istnować. My możemy też dyskutować z tym, na ile do końca to są przedmioty o charakterze formacyjnym i w jakim stopniu formacyjnym i jak bardzo ta formacja rzeczywiście przeszkadza w wychowaniu młodego człowieka, bo moim zdaniem to nie jest nic takiego zdrożnego i gdyby te przedmioty na przykładzie wielu państw Unii Europejskiej były też o charakterze obowiązkowym, myślę, że to by służyło i państwu polskiemu, naszemu społeczeństwu, ponieważ jeżeli człowiek kieruje się jakąś moralnością w życiu, to łatwiej wtedy rzeczywiście w tym społeczeństwie funkcjonować.
1: To jest ciekawe, bo tego nie wiedziałem. Mi się zawsze właśnie wydawało, że jest albo religia, albo etyka i albo się przyjmuje jakieś normy, prawda, wynikające z wiary chrześcijańskiej, albo inne normy, każdy ma prawo. Ale tutaj jest walka o to, żeby nie było żadnych norm. To znaczy, żeby wybrać model nic. Czemu ta etyka komuś zagraża? Co było niewłaściwego w tym, że etyka przedstawia paletę różnych norm?
0: No to jest dobre pytanie do tych, którzy zdecydowali, żeby ograniczyć lekcje religii i etyki w szkole, czyli do obecnej władzy, przede wszystkim do pani minister Barbary Nowackiej, która kieruje Ministerstwem Edukacji Narodowej i która tak mocno właśnie zaczęła walczyć z tymi przedmiotami. Ona oczywiście, pani minister może odpowiedzieć, że ale przecież nie wyrzuciłam całkowicie tych przedmiotów, no ale nie oszukujmy się, no ostatnie, zwłaszcza 2 lata pokazały, że te przedmioty naprawdę zostały mocno zmarginalizowane, ponieważ...
1: To obydwa.
0: I to obydwa, ponieważ etyka to już moim zdaniem od dawna jest przedmiotem niedowartościowanym w szkole. Pamiętam, jak mi zaproponowano, że mogę uczyć lekcje etyki, mi ciężko było znaleźć też program albo dobry podręcznik. I dopiero kiedy tak naprawdę te podręczniki zaczęły wychodzić, między innymi właśnie mój kolega z pracy etyk jest autorem takich podręczników, no to teraz już ta etyka całkowicie została, że tak powiem, zrzucona na początek, na koniec lekcji. Myślę, że gdyby wprowadzono religię lub etykę obowiązkowo, to oczywiście domyślam się, że więcej pewnie chodziłoby na religię, bo tak przynajmniej pokazują nam statystyki tej przynależności do kościoła katolickiego w Polsce, ale także i do innych wyznań religijnych, które w Polsce mają prawo być. Ale myślę, że na etykę też by chodziła całkiem spora liczba osób. A czasem też zdarza się taka sytuacja, że mamy takich uczniów, którzy chodzą i na religię, i na etykę, bo widzą i w jednym, i w drugim przedmiocie jakieś dobro.
1: Czego się uczy na etyce?
0: Uczy się etycznego życia, opiera się te lekcje o różne filozofie, ale nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby uczyć historii filozofii, no bo od tego może być też oddzielny przedmiot o nazwie filozofia. Natomiast uczy się już bardziej praktycznego podejścia właśnie do życia, właśnie w oparciu o te podstawowe kryteria dobra i zła.
1: Ta reforma przed 2 laty? Została wprowadzona?
0: Tak. Najpierw pani minister Nowacka zabrała nam możliwość doliczania ocen z religii do średniej. Później też wprowadziła właśnie obowiązek łączenia grup na różnych poziomach między klasami, czyli na przykład, nie wiem, był pomysł, że klasy 3 z klasami 7, później to jakoś zostało ograniczone, doprecyzowane, że tylko w ramach jednego etapu, tak, czyli między 1-3 i ewentualnie 4-5 i później, już nie pamiętam, 7-8, tak można było łączyć. No i wreszcie pamiętne rozporządzenie 17 stycznia 2025 roku, które ograniczyło lekcje religii i etyki do 1 godziny tygodniowo, czyli tak naprawdę mamy ze sobą jeden pełny rok szkolny właśnie z tymi wszystkimi zmianami ograniczającymi religię i etykę w szkole.

0: Katecheta jest, jak rozumiem, takim samym nauczycielem jak każdy inny nauczyciel i funkcjonuje na takich samych zasadach?
1: Niby tak. To znaczy z tą różnicą, że katecheta nie może być wychowawcą. Natomiast no, my mamy też 40-godzinny tydzień pracy, czyli też mamy prawo oprócz naszych lekcji religii otrzymywać okienka. Znaczy na okienkach, że tak powiem, mieć zastępstwa, tak, na tej zasadzie. No i też mamy prawo brać udział, być zaangażowanym też w

0: życie szkoły, tak? Mamy przedział obowiązków, jak inni nauczyciele. Ja na przykład jestem opiekunem wolontariatu, tak? Czy prowadzę stronę internetową szkoły. No mówię, tylko różnica jest taka, że nie możemy być wychowawcami.
1: Jeszcze te okienka właśnie, które w przypadku faktu, że katecheta ma albo pierwsze, albo ostatnie godziny w ciągu dnia, to te okienka rosną, stają się po prostu oknami.
0: Albo tarasami, jak niektórzy mówią. Po wprowadzeniu zmian mój kolega miał więcej okienek niż godzin religii, czyli na 18 godzin religii miał chyba 20 okienek. Także no jest to na pewno bardzo uciążliwe, ponieważ nie wiemy do końca, jak sobie w tym czasie zająć ten czas. Teoretycznie możemy być do dyspozycji pani dyrektor, czyli powinniśmy być tak naprawdę w szkole, czekać na zastępstwo. Gdybyśmy chcieli na przykład zatrudnić się w innej szkole, no to inna szkoła też organizuje lekcje religii kiedy? No na początku lub na końcu lekcji, więc to prawo jest na pewno niesprawiedliwe, tak? Bo nie możemy tak jak właśnie biolog czy matematyk zatrudnić się w dwóch pracach, tylko musimy dostosować się do planu, które przygotowuje na przykład tylko jedna szkoła.
1: Jak to utrudniło życie katechetom?
0: Utrudnia w ten sposób, że jeżeli do tej pory mieliśmy, załóżmy, etat, czyli 18 godzin albo więcej, to jeżeli została ograniczona religia do jednej godziny, no to mamy tych godzin 9. Jeżeli dyrekcja wprowadzi właśnie to łączenie klas, to możemy mieć nawet mniej niż 9, tylko kilka godzin. A jeżeli to jest lekcja religii tylko organizowana na pierwszych i na ostatnich lekcjach i w szkołach okolicznych jest podobnie, no to nie możemy się zatrudnić też w innej szkole, ponieważ religia jest o tej samej porze w każdej szkole. To jest ten problem.
1: Co robią katecheci w tej sytuacji? Oczywiście o protestowaniu czy też o szukaniu rozwiązań powiemy, ale chodzi o praktyczne rozwiązanie życiowe.
0: Życiowe? To tak, od 1 września zeszłego roku pracę straciło w całej Polsce ponad 4,5 tysiąca katechetów.
1: A ile było wcześniej?
0: Wcześniej było około 30 tysięcy, więc ta liczba spadła o jakieś 16%. Pani minister Nowacka powiedziała, że to są naprawdę niewielkie liczby, ale uważamy, że my, czyli nasze środowisko, Stowarzyszenie Katechetów Świeckich, że tak zwanego ukrytego bezrobocia mogło być drugie tyle. Co to znaczy ukryte bezrobocie? No to znaczy praca nie zgodna z naszymi kwalifikacjami albo z pierwotnymi kwalifikacjami, tak? To znaczy praca, która wymusza na nas uzyskanie jakichś dodatkowych kwalifikacji. Pani minister podpisała rozporządzenie w styczniu, które obowiązywało od września, czyli tak naprawdę mieliśmy ile? 7-8 miesięcy na to, żeby się przekwalifikować. To było bardzo trudne. Wcześniej też niby publicznie mówiła, że o każdego katechetę i każdą katechetkę zadba. Nie było żadnych takich programów pomocowych dla nauczycieli religii. No rzuciła tak po prostu w eter, że a to możemy uczyć edukacji zdrowotnej, no ale my też nie do końca jesteśmy przekonani, że jesteśmy kompetentni, żeby uczyć właśnie tej edukacji zdrowotnej według pomysłu właśnie obecnych władz ministerstwa. Cóż, jakoś sobie radzimy. Ja opatrznościowo ukończyłem jeszcze w czasach pandemii informatykę i tej informatyki zacząłem uczyć jeszcze przed ograniczeniami lekcji religii. No, staramy się jak możemy. No, rzeczywiście poszliśmy na jakieś dodatkowe studia. Nie wszyscy mają siłę, żeby te studia podjąć. No to bardzo często są to wiekowe osoby. W ogóle zawód nauczyciela się bardzo mocno starzeje. To są naprawdę takie trudne rzeczy. No. I naprawdę z bólem serca patrzę na to, że z zawodu odchodzą naprawdę cenni ludzie, czy na zasiłek kompensacyjny, czy na wcześniejszą emeryturę, czy po prostu odchodzą gdzieś do jakichś innych zawodów.
1: Ja słyszałem też, że takie sytuacje się zdarzały, że ktoś, kto skończył odpowiednie kursy i chciał uczyć innych przedmiotów, jeżeli posiadał, że tak powiem, piętno byłego katechety, to roboty nie dostał.
0: Tak, mamy sporo takich głosów. Też my w ramach działalności naszego stowarzyszenia co 2 tygodnie mamy też takie spotkania online, na które łączą się z nami katecheci z całej Polski i rzeczywiście mówią też o takich przypadkach, że tak naprawdę no, mają to piętno katechety i mimo, że nie wiem, moja koleżanka ma 3 różne kierunki skończone, też pani dyrektor nie chce jej zatrudnić.
1: To jest jakaś wojna z katechezą?
0: Wydaje mi się, tak słuchając rzeczywiście wypowiedzi pani minister Nowackiej, pani wiceminister Lubnauer, to rzeczywiście mam wrażenie, jakby one były na wojnie. Tylko tą wojnę toczą przeciwko, jak to określiła pani minister Nowacka, panom biskupom. ale ofiarami są przede wszystkim młodzi ludzie. Coraz bardziej to wszystko rozbija się rzeczywiście o taką wojnę ideologiczną. Taką, którą kiedyś też prowadzili u samego początku, przepraszam za porównanie, ale może to jest tak bardzo dobre porównanie, marksiści, tak, którzy uważali, że religia to jest takie opium dla ludzi. No naprawdę, no takim pierwszym złem rzeczywiście dla zagrożeniem dla tych pań są właśnie księża biskupi. A tak naprawdę no ta cała wojna, tak jak mówię, uderza w ludzi wierzących.
1: A jeśli chodzi o statystyki uczęszczania na religię, no to jak się cofniemy 2 lata wstecz do tego rozporządzenia, to do dziś, no bo teraz młodzież poszła do szkół, już są pozapisywani na pewno, to jak te statystyki się zmieniły?
0: Nie mamy jeszcze statystyk, jeżeli chodzi o to, jak mocno ta ostatnia zmiana wpłynęła na uczęszczanie na lekcje religii. Natomiast rzeczywiście od kilku lat popatrzymy rzeczywiście na ten trend. Mamy taki trend spadkowy, jeżeli chodzi o poprzedni rok szkolny 2024-2025. Ten spadek wyhamował. On naprawdę jest mniejszy w stosunku do tego, co było w poprzednich latach. Na te ostatnie lata rzeczywiście spadków miało wpływ też to, że znaczna część uczniów szkół to są uchodźcy, którzy przyjechali do nas z Ukrainy i którzy też z różnych powodów nie zapisują się na lekcje religii. Może nie dlatego, że są ludźmi niewierzącymi, ale na przykład dlatego, że nie ma na przykład w ofercie religii grekokatolickiej na przykład albo religii prawosławnej. Więc te statystyki są mocno zakłócone właśnie poprzez to i też Instytut Statystyki właśnie Kościoła Katolickiego zwraca uwagę na fakt, że do statystyk też nie włącza się szkół prywatnych i też nie wiemy do końca, ile osób chodzi na religię właśnie w szkołach prywatnych. Moim zdaniem te spadki naprawdę nie są aż tak straszne. Patrząc po swoich, w zeszłym roku miałem wzrost też na lekcji religii, tak? Z 38 do 40%. I to jeżeli chodzi o liceum w środku Warszawy, to w ogóle te 40% to jest też całkiem sporo, ponieważ średnio na lekcje religii w liceach podobno chodzi kilkanaście procent.
1: Czy ty się jako katecheta w szkole czujesz dobrze?
0: Tak, ja się czuję bardzo dobrze i w pokoju nauczycielskim. Wydaje mi się, że bardzo dobrze się rozumiemy z nauczycielami. Zresztą spora część tych nauczycieli to są też osoby wierzące. Ale też na korytarzu szkolnym, czy też idąc na lekcje informatyki, uczniowie też wiedzą, że jestem nauczycielem religii. Nie doznaję żadnych nieprzyjemności z ich strony. Wręcz przeciwnie, często zamiast dzień dobry słyszę szczęść Boże i to nie jest to takie szczęść Boże prześmiewcze, tylko normalne przywitanie. Zresztą bardzo często to przywitanie u nas w szkole słychać i jest to bardzo miłe, no bo o ile ksiądz może być do tego przyzwyczajony, to do osoby świeckiej to rzadko coś takiego się słyszy, a dlatego tym bardziej jest to takie miłe.

0: Inicjatywa Religia i Etyka w Szkole. Czego wy chcecie?
1: Chcemy...
0: Religii i etyki w szkole.
1: Chcemy, tak, ale co się za tym kryje? No chcemy dobra dla młodego pokolenia. Chcemy, żeby był wychowywany w duchu wartości. No tych wartości, które oczywiście są w rodzinie też, ale nie zawsze też rodziny mają czas na to, żeby mówić też o takich podstawowych kategoriach właśnie wartości, jakim jest właśnie prawda, dobro, piękno. To jest dla każdej rodziny dobre, jeżeli również i w tej przestrzeni szkoły takie dwa przedmioty o charakterze aksjologicznym będą w tym wymiarze obowiązkowym, żeby każdy uczeń miał właśnie dostęp do tej edukacji aksjologicznej.
0: Byś mógł tak krótko tą historię tej inicjatywy przedstawić.
1: Inicjatywa formalnie zrodziła się gdzieś pod koniec 2024 roku, kiedy grupa katechetów z różnych stron Polski spotkała się, założyliśmy Stowarzyszenie Katechetów Świeckich i postanowiliśmy w ramach tego stowarzyszenia dołożyć właśnie starań, żeby zrobić coś, żeby religia lub etyka były przedmiotami obowiązkowymi. Jeszcze w czasach poprzednich rządów prawicy robiliśmy to jakimiś własnymi drogami, prosząc pana ministra Czarnka, żeby właśnie wprowadził też taką obligatoryjną religię lub etykę. Natomiast jak już zmieniły się rządy, to już wzięliśmy to na siebie i w 2025 roku, dokładnie 25 marca został, czyli w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, został powołany Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej tak dla religii lub etyki w szkole. No i zaczęliśmy zbierać podpisy pod tą inicjatywą. Mieliśmy 3 miesiące na to, żeby zebrać podpisy. Zbieraliśmy codziennie, no głównie oczywiście w niedzielę po mszach świętych. No nie zawsze wszyscy chcieli podpisywać, dlatego że trzeba było też zostawić swój PESEL i podpis, czyli to są dane osobowe. Nie...
0: Ja zostawiłem.
1: Bardzo ci dziękuję.
0: Zresztą to by się wpisują chyba tutaj.
1: Tak, tak. No, zresztą tutaj właśnie przy parafii świętego Stanisława Kostki też zbieraliśmy podpisy i bardzo jestem wdzięczny parafianom i wszystkim, którzy przybyli do grobu księdza Jerzego, że tutaj zostawili ten podpis. No i tak w ciągu 3 miesięcy zebraliśmy ponad 500 tysięcy głosów, co czyni nas jedną z największych w ogóle inicjatyw obywatelskich, a na pewno największą o charakterze edukacyjnym w wolnej Polsce.
0: I?
1: No i cóż, no zebraliśmy tyle, to w ogóle jest próg dla referendum, więc gdybyśmy wiedzieli, może ta inicjatywa ustawodawcza byłaby inicjatywą referendalną, kto wie. Złożyliśmy 26 czerwca, przepraszam, 2025 roku nasz projekt ustawy do Sejmu i już 3 miesiące później było głosowanie, było pierwsze czytanie, no i pojawił się też podczas pierwszego czytania wniosek Lewicy o odrzucenie naszego projektu ustawy. Było głosowanie i uwaga, większość parlamentarna, czyli 231 głosów, było przeciwko odrzucaniu naszego projektu. Poparli posłowie i PSL-u i część Polski 2050. No i projekt został skierowany do 2 komisji, Komisji Edukacji i Nauki i Samorządu Terytorialnego oraz Polityki Regionalnej, w których to komisjach przez długie miesiące spędził w zamrażarce. I dopiero dzięki też staraniom posłów z Komisji Edukacji i Nauki udało się jakoś wymóc też na pani przewodniczącej, pani Szumilas, żeby ten projekt ustawy był właśnie też rozpatrywany i 13 maja 2026 roku we wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej jakby rozpoczęliśmy formalną legislację. Niestety po 45 minutach takiego naprawdę solidnego argumentowania, bo były też głosy właśnie i środowiska nauczycielskiego, i Solidarności Nauczycielskiej, i był przedstawiciel Kościoła Prawosławnego. Po 45 minutach pani Szumilas stwierdziła, że projekt, nie wiem skąd to wzięła, jest niekonstytucyjny, że ma też wadę legislacyjną, na którą wskazywała ta komórka, że tak powiem, prawna, która przy komisji funkcjonuje. No ale to był taki problem, który byłby też do ominięcia, bo w tym czasie była procedowana inna ustawa zmieniająca właśnie prawo oświatowe, więc myślę, że to jest kwestia tylko jakiejś tam drobnej kosmetyki. No ale znalazł się jakiś powód, żeby ogłosić tą przerwę. No i do tej pory ta przerwa trwa.
0: Jakie są perspektywy?
1: Perspektywy, no są dwie możliwości. Tu rozważamy różne scenariusze. Jeden scenariusz to jest taki, że obecna władza będzie chciała rozegrać nasz projekt i jakby otworzyć zamrażarkę i rozpatrywać tuż przed wyborami, żeby tutaj zdobyć głosy konserwatywne. A druga możliwość to jest taka, że jeżeli obecna władza przegra wybory parlamentarne i do głosu dojdzie prawica, to mamy już obiecane na pewno ze strony dwóch partii konserwatywnych, czyli Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja, że ten projekt też będzie głosowany, bo przypomnę, że inicjatywy obywatelskie nie mają takiej daty ważności do końca kadencji, tylko mogą być też rozpatrywane w drugiej kadencji.
0: Ale wyrwa jest, wyrwa w edukacji uczniów. Każdy rok to są setki tysięcy młodych ludzi, którzy nie dostaną tego.
1: Tak, no my do końca nie mamy świadomości tego. Zresztą myślę, że widać po społeczeństwie polskim, po tym, z jakimi problemami zmagają się nie tylko młodzi ludzie, ale też i ludzie, którzy kiedyś byli młodzi i dzisiaj też mają duże problemy w takim, nie wiem, funkcjonowaniu w społeczeństwie. Tak, mamy różne i myśli samobójcze, i jakiś tak brak zaradności, i chociażby, że no, widać też po dyskusji, jaka trwa w społeczeństwie, mamy bardzo dużo hejtu w internecie, że jednak to wychowanie etyczne jest bardzo potrzebne. Choćby właśnie patrząc na to, co się dzieje właśnie w społeczeństwie, jak jeden człowiek dla drugiego może być wilkiem, to naprawdę w interesie mądrej władzy byłoby to, żeby takie prawo do edukacji aksjologicznej, żeby zapewnić każdemu człowiekowi.

0: Powiedzieliśmy o tym, jaka jest sytuacja katechezy i katechetów współcześnie, to teraz pomówmy o tym, czym jest katecheza, ale katecheza to przecież jest przestrzeń działania człowieka, pewnego wartości, który te wartości sam w sobie formował, a teraz przekazuję, dlatego właśnie Tomku, z tobą się spotkałem. Miałeś dobrych katechetów?
1: Miałem bardzo dobrych katechetów. Zaczynałem jeszcze religią w kościele przez 4 lata. Później przenieśliśmy się do szkoły. No, początki były trudne. Też dla nas to było takie zaskoczenie, ale z roku na rok naprawdę poziom tej lekcji religii wzrastał i coraz bardziej ona rzeczywiście miała sens jako przedmiot w szkole.
0: Nie nudziłeś się?
1: Nie nudziłem się. No, to były zawsze treści, które mnie interesują. Zresztą od dziecka też byłem bardzo mocno związany ze swoją parafią Świętej Barbary w Warszawie. Byłem zaangażowany jako ministrant, jako lektor. Później byłem też kościelnym. Przygotowałem grupy do bierzmowania.
0: Ale księdzem nie zostałeś. Ale... To jest taka naturalna droga, można powiedzieć.
1: Ale księdzem nie zostałem, ale za to jestem teraz świeckim katechetą, czyli mogę też dawać świadectwo swoim uczniom, też jako mąż i tata.
0: Słuchaj, no ale dlaczego w ogóle poszedłeś na teologię i dlaczego się tym zająłeś? Bo się wydaje, że to jest domena duchownych.
1: To był rzeczywiście jakiś taki nieoczekiwany moment. Pamiętam moje plany jeszcze w liceum. Pójdę na teatrologię, później też myślałem trochę o psychologii. Nawet złożyłem papiery na psychologię, na nieistniejącą już Akademię Teologii Katolickiej, dzisiaj to jest UKSW. I nagle coś mnie tknęło, zabrałem papiery z psychologii, poszedłem do Wydziału Teologicznego. Złożyłem najpierw na kolegium katechetyczne. Siostra w dziekanacie to była tak zszokowana, że ja w lipcu składam papiery na katechetykę. Zazwyczaj kandydaci pojawiają się dopiero we wrześniu, jak już nigdzie się nie dostaną. A ja rzeczywiście z wyboru w lipcu miałem złożone dokumenty.
0: Dlaczego?
1: No myślę, że wszystko to zrodziło się z tej miłości właśnie do parafii, do tego. Cały czas żyłem właśnie tym życiem kościoła. Pamiętam, że zawsze po lekcjach biegałem właśnie do swojego kościoła, pomagałem właśnie panu kościelnemu i to on mnie też nauczył wielu rzeczy. Później też tak mocno zafascynowałem się liturgią kościoła, że po 3-letnim kolegium katechetycznym zostałem jeszcze na studiach magisterskich, tym razem na teologii liturgii. No i z tej miłości właśnie chyba postanowiłem się podzielić tą miłością właśnie z bliźnim, z młodym człowiekiem i dlatego jestem dziś nauczycielem religii.
0: Jak ta miłość się przejawia? Może cofnijmy się wtedy, nie? Byłeś na liturgii Kościół Świętej Barbary, piękna, ogromna świątynia w środku Warszawy i jakieś uczucia czy jakieś ważne momenty? Jak ją przeżywałeś?
1: Jak ją przeżywałem? No przede wszystkim sprawiało mi radość to życie parafialne, które oczywiście było też związane i z nabożeństwami liturgicznymi w kościele i to nie tylko chodzi o niedzielną Eucharystię, ale także i o te nabożeństwa w roku liturgicznym, różaniec, nabożeństwa majowe czy nieszpory w oktawie Bożego Ciała. Czułem się po prostu dobrze przy ołtarzu. No, dla mnie to było całe życie. No i druga sprawa to też takie życie, no parafia to są ludzie, czyli spotykałem na swojej drodze ludzi, którzy też czuli się dobrze w parafii. Organizowaliśmy też różne wyjazdy. Pamiętam z siostrami rodziny Maryi, które też są na terenie parafii, organizowaliśmy różne pielgrzymki z ministrantami, z bielankami, z kółkiem misyjnym. Później zaczęła się też lednica. No po prostu ta miłość przejawiała się właśnie w tym, żeby też gdzieś w tej parafii właśnie organizować właśnie takie życie normalnych ludzi, tak, którzy też chcieli gdzieś być blisko parafii, doświadczać tej radości.
0: Chciałem ten temat podrążyć. No to dlaczego nie poszedłeś do seminarium? Przecież to się wydaje naturalne. Wiem, mówiłeś już o tym, ale...
1: Pamiętam, nawiązując właśnie do moich katechetów, pamiętam katechetkę ze szkoły podstawowej, która powiedziała mi też ważną rzecz. Właśnie szkoła podstawowa to jeszcze był taki moment, kiedy myślałem troszeczkę o kapłaństwie i nawet zdarzało się, że w domu odprawiałem msze święte, na którą przychodziła moja mama i moje pluszaki i rozdawałem komunię świętą wyciętą z papierka. Ale właśnie ta katechetka powiedziała, obserwując, patrząc na moje życie, powiedziała, że ty jako ksiądz byłbyś dobrym ojcem i jako ojciec byłbyś dobrym księdzem. Ja oczywiście na początku tych słów tak do końca nie zrozumiałem, ale rzeczywiście przeżywanie też Kościoła w takim wymiarze parafialnym to też przeżywanie Kościoła w rodzinie, tak? I tworzenie właśnie tego życia domowego w oparciu też o Pana Boga. Po latach rzeczywiście coraz bardziej uświadamiam sobie, że mam swoją misję właśnie też jako świecki, żeby pokazywać innym Chrystusa w takim codziennym życiu, nie tylko właśnie przy ołtarzu, ale w codziennym życiu. Pewnymi owocami też mojej, nie wiem jak to nazwać, właśnie posługi, też pracy jako katechety w szkole jest między innymi też to, że obecnie mam dwóch moich absolwentów, którzy są, jeden jest w seminarium Redemptoris Mater, drugi jest w naszym warszawskim seminarium na Krakowskim.
0: Wykonujesz niesamowitą robotę. Zacząłeś uczyć? Jak szybko to się stało?
1: Zacząłem uczyć już jakiś czas po studiach, ponieważ na teologii zdecydowałem się jeszcze, żeby zrobić tak zwany licencjat kanoniczny, też z liturgiki, czyli taki, można by powiedzieć, w języku kościelnym półdoktorat. Więc te studia wydłużyły się do 6 lat w sumie. Po napisaniu tej pracy o obronieniu trafiłem do mojej byłej pani dyrektor ze szkoły podstawowej. Wtedy to już było gimnazjum imienia Wojska Polskiego. No i chyba pchnęła mi właśnie pani dyrektor, która mi zaproponowała pracę. I tak w 2005 roku, czyli w roku też szczególnym, roku śmierci Jana Pawła II, trafiłem do gimnazjum Wojska Polskiego, które kiedyś było moją podstawówką.
0: Pierwsze spotkania z dzieciakami, to jeszcze dzieciaki, bo gimnazjum to jeszcze nie są tacy poważni ludzie.
1: Tak, gimnazjum to tak w przełożeniu na dzisiejszy system 7-8 klasa i pierwsza szkoła, klasa liceum. Różne były uczucia, mieszane, bardzo to przeżywałem. Jak pani dyrektor zaproponowała cały etat 18 godzin, to ja zdziwiony mówię, aż tyle. Ale jakoś poszło, znaleźliśmy z młodzieżą wspólny język. Od samego początku chyba najbardziej właśnie wspominam te pierwsze roczniki, które miałem właśnie w gimnazjum. Naprawdę dużo takich wspaniałych rzeczy się działo. No włącznie w tym właśnie, że mocno razem jakoś przeżywaliśmy to odejście Jana Pawła II do wieczności i też staraliśmy się gdzieś tam w szkole zorganizować. Na przykład robiliśmy takie wieczorki papieskie, tak, dzieliliśmy się, czytaliśmy listy, które pisaliśmy do Jana Pawła II. Bardzo dobrze wspominam tamten czas, chociaż na pewno było też trudno, bo takie zderzenie z rzeczywistością na pewno było dla mnie zaskakujące, no ale dałem radę i Bogu dzięki już 21 lat daję radę przy tablicy.
0: Słuchaj, a jak idziesz do szkoły i spotykasz się z uczniami, bo teraz pracujesz w liceum w Hoffmanowej, to bardzo ważna i dobra szkoła w Warszawie, to kogo widzisz, z kim pracujesz? Kim oni dla ciebie są?
1: Są członkami tego samego kościoła, tej samej wspólnoty. Mówię o tych, którzy chodzą na religię, chociaż też spotykam uczniów niechodzących na religię, a uczę też oprócz religii informatyki. Dla mnie przede wszystkim są bliźnimi, są dziećmi bożymi i dla mnie też stanowią pewnego rodzaju wyzwanie, żeby być tym świadkiem Chrystusa w takim codziennym życiu.
0: Bo to się mówi, dzisiejsza młodzież to jest taka, w klasie 1/3 to orzeczenia, gdzieś nauczyciel nic nie może. Ja mam przyjaciół, którzy zaczęli uczyć religii. 4 osoby zaczynały, 1 osoba została, 3 odeszła, 1 kolega został leśnikiem, 1 jeździ tirem.
2: Potrzebna praca.
0: Tak, po teologii, a 1 z dziewczyn została i mówi, że kocha to i to jest jej misja i ona kocha tą młodzież. Gdyby nie kochała, to pewnie by odeszła. No bo to nie jest zwykła praca.
1: Też mógłbym powiedzieć, kocham tą młodzież. Kocham pracę z młodzieżą, rozmawianie z nimi. No to jest też piękne, że młodzież też ma mnóstwo pytań. Pamiętam, oczywiście oprócz takich normalnych lekcji religii zdarzały się lekcje hospitowane, na które przychodziła 1, 2, 3 pani dyrektor, bo już kilka pań dyrektor już jest za mną i 1 pan dyrektor. I pamiętam, że co innego miałem napisane w scenariuszu lekcji, a co innego tak naprawdę realizowałem właśnie na lekcji i to też właśnie w obecności pani dyrektor. Mocno się tego bałem, bo oczywiście przygotowana dobrze lekcja, no to spełniało oczywiście wszystkie założenia, jakieś cele dydaktyczne. Natomiast to, co było najważniejsze dla uczniów, to to, żebym odpowiedział na ich pytania. Tak? I pamiętam jedną taką hospitację. Rozpoczynamy jakiś temat i nagle las rąk. I tak naprawdę całą lekcję spędziliśmy właśnie na takiej rozmowie. I później no, czekałem oczywiście po lekcji na reakcję pani dyrektor, na omówienie tej hospitacji. Powiedziała: bardzo dobrze, młodzi ludzie potrzebują również w szkole takiej przestrzeni, żeby zadać pytania i żeby ktoś na te pytania przede wszystkim odpowiedział, sensownie odpowiedział.
3: Myślisz, że gdyby ci nie ufali, to by nie zadawali pytań?
1: Zmieniłby się kontekst. Gdyby mi nie ufali, być może wystawialiby mnie na próbę. Pamiętam jedną taką klasę, gdzie byłem mocno wystawiany na próbę, ale gdzieś tam chyba zyskałem ich zaufanie, bo cierpliwie odpowiedziałem, że na każde pytanie znalazłem jakąś odpowiedź i też nie traktowałem tego jako jakiś żart, tak? Że pytania dotyczące jakiegoś życia moralnego, właśnie nauczania kościoła pod kątem, nie wiem, antykoncepcji, czy w

wszystko zawsze znaleźliśmy czas, żeby to wszystko dobrze omówić i myślę, że tym właśnie no, zdobyłem to zaufanie, tak? Jakby też odkryłem przed nimi taki sens rzeczywiście tego nauczania Kościoła. Kościół, jeżeli ogłasza jakieś prawdy wiary, no to wszystko jest po coś, dla dobra człowieka, a nie przeciwko.

0: Ja nie wiem, w jakim duchu przekazuje wiedzę matematyczka czy matematyk, nie mam żadnego pojęcia. Natomiast katecheta pewnie porusza się w innej przestrzeni. Co ty chcesz im przekazać, co im przekazujesz?
1: Że Bóg jest miłością. I to jest chyba najważniejsze, żeby doświadczyli tej miłości na co dzień, żeby odkrywali też piękno, radość, też swojej obecności w Kościele. No bo wiadomo, że ta relacja z Panem Bogiem może przejawiać się na różne sposoby. No i w tej przestrzeni właśnie Kościoła katolickiego ta relacja objawia się właśnie poprzez Pismo Święte, poprzez liturgię i poprzez drugiego człowieka. I w tych trzech płaszczyznach chcę im właśnie to pokazać, żeby odczuli też radość z korzystania właśnie z tych elementów naszej wspólnoty.
0: I czułeś kiedyś, ile przeprowadziłeś osób, ale albo ile klas od pierwszej do czwartej? Bo teraz liceum.
1: Oj nie, jakoś nigdy się nad tym nie zastanawiałam. No uczę 21 lat, tak jak mówiłem. Musiałbym policzyć. No naprawdę co roku, no w tym roku mam niewiele godzin religii, bo tylko 7. Kurczę, może zacznę prowadzić.
0: To 21 roczników wychodzi.
1: Tak, wychodzi 21 roczników, rzeczywiście. No niesamowite, teraz dopiero sobie to uświadomiłem.
0: A między wami są jakie relacje? To są relacje nauczyciel-uczeń, one są partnerskie, przyjacielskie. Jak byś je zdefiniował?
1: Myślę, że to też zależy od drugiego człowieka. W jakim sensie nauczyciel i jakikolwiek, myślę, że nie tylko katecheta w szkole, no nie chcę powiedzieć, że zastępuje uczniowi rodziców, ale gdzieś wspiera właśnie rodziców właśnie w tym poznawaniu świata. I to, o czym ja myślę teraz już po tych 20 paru latach bycia nauczycielem i też bycia katechetą, to chciałbym, żeby też odkrywali we mnie kogoś takiego, kogoś z rodziny, kto jest autorytetem czy przyjacielem. Myślę, że też pewne nasze relacje wypracowane tak po latach, no można by było nazwać też relacjami przyjacielskimi. Chociaż teraz coraz częściej obserwuję, że ci młodzi ludzie, owszem, jesteśmy w ich życiu tam przez te 3 kiedyś, a teraz 4 lata. I oni tak przychodzą i odchodzą. Gdzieś na pewno jesteśmy w ich pamięci. No przyjaciel to jest ktoś, kto zostaje na całe życie. Ja nie wiem do końca, czy ja zostaję na całe życie w ich pamięci. Ja no, staram się też o nich pamiętać i na pewno są dla mnie przyjaciółmi no, w tym znaczeniu, że, no, że zaufali mi, że zostali na tej lekcji religii, że znajdywaliśmy wspólny język, ale głównie chodzi mi o to właśnie, żeby traktowali mnie jako takiego, jakby to powiedzieć, świadka w wierze, wychowawca w wierze, nie wiem. No.
0: Śledzisz czasem ich losy?
1: Czasem tak. No, w dobie social mediów to można podpatrzeć życie niektórych. Jak patrzę, to jestem z nich naprawdę bardzo dumny. Też tęsknię za tymi starymi czasami, ale też cieszę się właśnie, że gdzieś tam odnaleźli w swoim życiu swoją własną drogę.
0: No to wiesz, myśmy o tych relacjach powiedzieli, być autorytetem w katechezie jest może ważniejsze niż w innych przedmiotach, bo tu się naucza życia moralnego.
1: Tak, rzeczywiście. I nawet chyba więcej na katechezie jest tej moralności niż na lekcji, którą nazywamy godziną wychowawczą. Natomiast rzeczywiście, czy religia, czy etyka, bo też przez kilka lat uczyłem etyki, no to jest lekcja o moralności, o poznawaniu, właśnie rozpoznawaniu, co jest dobre, a co złe, o tym, dlaczego to jest dobre, dlaczego to jest złe. Tak, rzeczywiście taka lekcja w szkole jest bardzo potrzebna. Niezależnie od tego, czy mówimy o religii, czy o etyce, moim zdaniem jest potrzebna i widzę, że

0: że młodzi ludzie też potrzebują wyznaczenia takich jasnych kryteriów właśnie, co jest dobre, a co złe.
1: Czy bycie ojcem zmienia spojrzenie na młodych ludzi, na uczniów?
0: Tak. Tak, zmienia. Tak naprawdę w tym doświadczeniu ojca uczę się tak naprawdę tych relacji między uczniem a nauczycielem na nowo. Więcej rozumiem też. Więcej rozumiem też rodziców. Też bardzo często teraz jestem tym rodzicem po drugiej stronie, który przychodzi też na zebrania rodziców, tak, który kontaktuje się i z innymi rodzicami, z nauczycielami, z dyrekcją. Też bardziej rozumiem rzeczywiście tą perspektywę rodzica i nauczyciela, no i ucznia przede wszystkim. No i dzięki temu też więcej wiem. Człowiek uczy się przez całe życie.
1: A w jakim wieku masz dzieci?
0: Ola ma teraz, skończyła 13 lat, Helenka będzie miała niedługo 12.
1: Jezus był chyba niezłym katechetą. To jest jakiś wzór dla ciebie?
0: Tak. Rzeczywiście Jezus praktycznie rozmawiał z każdym człowiekiem. I to, co było w nim oczywiście też najpiękniejsze w nim podczas działalności publicznej, to to, że potrafił zawsze mądrze odpowiadać. Nieraz nam tak po ludzku tej mądrości brakuje, mnie też.
1: Przepraszam, że testowali go tam faryzeusze mocno.
0: Oj tak, i to nieźle. No to początki, wiesz, mojej edukacji, pracy w gimnazjum, to też trochę przypominały takie testowanie. Ale rzeczywiście też takie przykłady, no właśnie to jest piękne, że Pan Jezus nauczał poprzez przypowieści, czyli takie przykłady z życia. A tych przykładów z życia my, katecheci, nauczyciele religii, też mamy ich całkiem mnóstwo i też możemy nimi operować. Bardzo lubię też przy okazji omawiania zagadnień z Pisma Świętego, chociaż we fragmentach puścić moim uczniom film The Chosen. To jest też niesamowity serial, który też mocno na mnie wpłynął, ponieważ pomógł mi tak naprawdę rozumieć Ewangelię, zastanawiać się rzeczywiście nad Ewangelią, tak jak co tak naprawdę ci ludzie przeżywali w tamtych czasach, nie? Zawsze te rzeczy, które mi pomagają gdzieś w wierze, no staram się też i jakoś zaszczepić właśnie na ten grunt katechezy w szkole.
1: Czyli może inaczej niż na matematyce czy biologii, ty się dzielisz życiem?
0: Tak. To prawda. I myślę, że dlatego też katecheta szczególnie jakoś jest tutaj zmobilizowany do tego, żeby ciągle tą wiarę też rozwijać. My też mamy organizowane 2 razy w roku szkolnym właśnie szkolenia organizowane przez wydziały katechetyczne każdej diecezji. Mamy też rekolekcje. My też jako Stowarzyszenie Katechetów Świeckich organizujemy sobie wakacje, rekolekcje. Właśnie po to, żebyśmy też w tej wierze jakoś się dalej też formowali, żebyśmy cały czas mogli też i drugiemu człowiekowi pomagać w jego wierze.
1: Czego się uczy na katechezie? O Biblii, modlitwy, prawd wiary, etyki, liturgii Kościoła? Czego się uczy?
0: Wszystkiego po trochu. Ja w szkole średniej przede wszystkim na dobry początek uczę Biblii i to uczę również i tak, żeby później ta Biblia była przez nich łatwiej zrozumiana, na przykład na języku polskim. Też moim takim ulubionym tematem z racji właśnie na moje wykształcenie to jest liturgia. No i też mamy oczywiście i tematy moralne, i historię Kościoła, mamy oczywiście prawdy wiary, też staram się mówić o innych religiach, ale przede wszystkim też, żeby porównać, prawda, chrześcijaństwo do tych innych religii. No i oczywiście też, jeżeli oni mają jakieś pytania dotyczące na przykład, no nie wiem, właśnie celibatu księży, tak, czy jak wygląda finansowanie w Kościele, no to takich tematów też nie unikam.
1: Słuchaj, czy gdyby katecheci naprawdę do głębi byli przejęci swoją pracą, sądzę, że ty jesteś i bardzo wielu jest, ale przyjmijmy, że oni wszyscy są przejęci swoją pracą i że 100% uczniów chodzi na katechezę. Jaki byłby świat?
0: Zastanawiam się, czy byłby lepszy. Kurczę, to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że im my bardziej staralibyśmy się stawać lepszymi ludźmi, my katecheci i...
1: Świadkowie.
0: Tak, świadkowie, no to też bylibyśmy też bardzo mocno narażeni na wyzwania tego świata. Wiadomo, że im człowiek bliżej Pana Boga, tym zły duch coraz bardziej też działa. Więc może ten świat wtedy przyniósłby jakieś nowe wyzwania. Dzisiaj tym wyzwaniem oczywiście jest to, żeby w ogóle ta lekcja religii pozostała właśnie w tej przestrzeni szkoły publicznej. No, ja wierzę na przykład w moc modlitwy, tak? I wierzę, że gdyby innych ludzi przekonać właśnie do tego, żeby na przykład modlić się o pokój, to myślę, żeby ten pokój na świecie naprawdę został wymodlony.
1: Moim gościem był dziś Tomasz Sypniewski, katecheta, członek Stowarzyszenia Katechetów Świeckich, uczestnik inicjatywy Tak dla Religii i Etyki w Szkole. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Autopromocja.
1: Wywiady z osobami trzeźwiejącymi po uzależnieniach, rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami, spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach, jak niszczą zdrowie i relacje, jak trudna jest walka o wolność i jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21:10 na audycję Wyrwani z niewoli.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Wyrwani z niewoli. Audycja Fundacji Mater Maria.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnej audycji Radia Emaus i Fundacji Mater Maria, Wyrwani z niewoli. Dzisiejszą wrześniową audycję poświęcimy kolejnej dziewczynie, kolejnej rodzinie, która niestety uwikłała się w uzależnienie w bardzo poważny sposób. I jak kiedyś wspominałem, nie zawsze te historie kończą się wielkim happy endem. Dzisiaj przykład takiej historii, która dalszy ma swój bieg, ale o szczegółach porozmawiam z Izą. Dzień dobry, Izo.
2: Dzień dobry.
1: Z tego, co wiemy, gdybyś tak mogła naprawdę w króciutkich słowach, bo wiadomo, że będziemy mówić głównie o Andzi, ale jesteś osobą, która też ma już za sobą potężny bagaż doświadczeń najróżniejszych, tych ciężkich, tych lżejszych. Życie cię bardzo doświadczyło. W różny sposób się do tego sama przyczyniłaś, nie? Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że masz naprawdę potężny bagaż doświadczeń oraz wspaniałą córeczkę. Jeszcze niedawno byłyście same na świecie, można powiedzieć, ale zapragnęłaś, czy zapragnęłyście mieć więcej dzieci w domu. Czy możesz coś tak pokrótce o tym powiedzieć?
2: Zgadza się. Historia nie jest krótka i nie jest prosta. Natomiast ostatecznie w pewnym życia, kilka lat temu, zostałyśmy same, tak. Moja córka, która kończyła wówczas 8-9 lat, bo to tak się zaczęło. No i ja gdzieś, mama szalejąca na etacie, biegająca po budowach, której nie było ciągle w domu. Rządzenie losu, można tak powiedzieć. I to, że dziecko szło do Komunii Świętej i poznałam przez te przygotowania wspaniałego franciszkanina, który opiekował się młodzieżą. I to wszystko spowodowało, że poznałam rodziny zastępcze. To spowodowało, że sama zapragnęłam gdzieś przygotować się do takiej roli. No i na dzień dzisiejszy nie jesteśmy same. Mamy 10 osób w domu. Dom był duży, działka duża, potencjał jest, miejsce jest. No i serce jest do dzieciaków, serce jest do ludzi, których spotykamy na swojej drodze i my otrzymujemy to serce i możemy je potem przekazywać dalej. Także tak to się zaczęło i trwa na to.
1: No właśnie dlatego, że tak jak mówisz, jest was teraz 10 w domu. Nieraz w tym domu bywałem i wiem, że to jest dom ciągle żywy, ciągle wesoły, przepełniony miłością. To dlatego uważam, że kiedyś poświęcimy właśnie jeden z odcinków audycji tej rodzinie waszej. Ale chcielibyśmy się skupić właśnie na Andzi. Andzia trafiła do ciebie stosunkowo niedawno, można powiedzieć, ale też z potężnym bagażem, bo myślę, że gdybyś mogła tak troszeczkę naświetlić właśnie, nie ze szczegółami, ale na tyle, ile można, jest to jakieś tam dostępne. Kiedy ona do ciebie trafiła właśnie, żeby uświadomić ludziom, jak już była mocno emocjonalnie i nie tylko właśnie dziewczyna zniszczona już życiem w tak młodym wieku.
2: Andzia trafiła, ja dostałam taką informację, że jest nastolatka potrzebująca pomocy, ponieważ została odrzucona od rodziny. Miało być dużo rodzeństwa w tym domu, natomiast ona jedyna miała być winna wszystkiemu i niby dorośli ją obarczali o wszystko. Stąd system postanowił, gdzieś tam kuratorzy, szkoła postanowili ją ratować z tego środowiska. Po 2 dniach, jak zamieszkała z nami, okazało się, że problem leży zupełnie gdzie indziej, że jest dużo bardziej złożonym i w zasadzie, że otrzymałam w pieczę dziecko, które jest tak głęboko uzależnione, również gdzieś tam po swoich doświadczeniach wcześniejszych z dzieciństwa, przed którymi uciekała, no weszła w uzależnienie mieszane od wielu substancji psychoaktywnych, które no, dawały jej ulgę, tak, ucieczkę przed światem, przed tymi złymi dorosłymi, przed tym, co ją gryzło

0: Sama lekarka stwierdziła, że nie są w stanie pomóc w tym momencie, bo nie mają takich środków. No i zaczęło się szukanie ośrodka.
1: Ale poczekaj, jeśli mogę ci wejść słowo, żeby to tak nie pojechać. Mówiłaś, czy 3 miesiące była u ciebie, tak?
0: Tak.
1: I powiedz mi, bo to jest też takie dla mnie ciekawe, czy ona próbowała jakby w ciągu tych 3 miesięcy z wami się nawiązać jakąś relację, czy była ciągle wycofana. Wiesz, no jestem ciekawy, czy próbowała mimo wszystko jakoś, nie wiem, wyjść do was, powiedzieć, słuchajcie, ja naprawdę mam jakieś tam problemy z przeszłości, ale szukam domu, szukam miłości. Czy nie była w stanie do takich rzeczy dojść?
0: Ona nawiązywała bardzo często do przemocy, jakiej doświadczyła w domu rodzinnym, w sumie w 2 domach. Przemoc fizyczna i seksualna. W jednym domu, w drugim inna. I teraz ona cały czas powtarzała, że czuje się bezpiecznie, że wie, że jej się krzywda nie dzieje. Ale ten pęd za tym, co poznała, ze znajomymi szczególnie, był tak duży i silny, że ona nawet próbując gdzieś przystopować, bo były takie próby, no nie umiała, to po prostu było tak, że my siadałyśmy, rozmawiałyśmy albo coś razem robiłyśmy i było super, po czym 30 minut mijało, ja już nie mogłam jej znaleźć, w domu, na podwórku, nigdzie. I to były te momenty takiej właśnie, widać było, że chęci współpracy z jej strony, widać było, że cieszy się, że ma środowisko, do którego może wrócić i nikt na nią nie krzyczy. To było w ogóle dla mnie bardzo zaskakujące, że ona mi pomimo gdzieś tego, że to wracało, ciągle się powtarzało, ona za każdym razem mówiła i później też w ośrodku, jak rozmawiałyśmy, że ona ciągle czekała na tą awanturę, na krzyk, że ja jej zrobię po prostu jazdę za to, że uciekła, za to, że jest w takim stanie, a tego nie było. I ona w pewnym momencie mówiła, że jest w stanie rozmawiać bez lęku, bez strachu. Także były też piękne chwile, bo my też święta Bożego Narodzenia razem przygotowywałyśmy. I naprawdę wspaniała dziewczyna w ogóle to jest. Ja mam do niej wielką słabość i cokolwiek mi powie, to mam zawsze łzy w oczach, bo traktuję ją jak moją córkę, zresztą jest moją najstarszą podopieczną w tym momencie. Natomiast głęboko w tym jest nadal.
1: Właśnie, bo poruszyłaś dwie kwestie. Wiesz, ta pierwsza z nich, o którą chciałbym cię zapytać, żebyś mi potwierdziła, zaprzeczyła, to jest coś, co zauważam właśnie w tych naszych tutaj wywiadach i nie tylko w rozmowach w ogóle z rodzicami dzieciaków uzależnionych, że bardzo często przebijają się, ja nie chcę tego tak nazywać, ale to tak najprościej, kolokwialnie mówię, takie dwubiegunowości, że odzywa się raz ta prawdziwa dziewczyna, ten prawdziwy chłopak, tak jak mówisz, piękni, dobrzy, z głębokim serduchem, którzy chcą coś zrobić, którzy chcą nawiązać relacje, którzy chcą pięknie żyć i wystarczy właśnie, tak jak mówisz, 30 minut, pół godzina, nagle odzywa się ten głód. Odzywa się nie ta osoba, tylko ten nauk, który z niej wychodzi, który po prostu, tak jak mówisz, czeka, aż odpalisz gwizdek, czeka, aż krzykniesz i wtedy jest powód, żeby zrobić wojnę. I powiedz mi, czy tu w tym przypadku właśnie też to tak wygląda?
0: Tak to wygląda, tylko no właśnie, ja nie robiłam tych afer, nie? Ja nie robiłam tych wojen.
1: Ja rozumiem.
0: A ona mimo wszystko tak bardzo potrzebowała skorzystać i jakby wziąć, że to nikt nie był w stanie jej zatrzymać. Nawet to szło, ona chodziła mi po 30 km na pieszo, nie? W jedną stronę sama. Ja nieraz jechałam za nią, próbując ją zatrzymać, czy ściągając policję, nie? Żeby wsiadła. No to było niemożliwe, nie? W ogóle. To było tak silne, to w ogóle jakby inna osoba w tym momencie była naprzeciwko. Była złość, było wszystko, po czym przyjeżdżałyśmy do domu nieraz, jak się udało się tak 2 razy bodajże wrócić z trasy jej. No to jak już przemyślała, gdzieś tam popłakała w poduszkę, no to albo zakombinowała i za chwilę zniknęła, albo przyszła i rozmawiałyśmy o tym, nie? I też okazuje się, że w jej przypadku to dużą rolę odgrywały wspomnienia właśnie. To, co się wydarzało. Nieraz sytuacja, jaka wydarzyła się w domu u nas,

0: coś jej otworzyła w głowie takiego, że nagle jej się załączał głód. Mhm. Że nagle szukała ucieczki, bo to była ta dziewczyna, która jak jest jej źle, to ona po prostu się pakuje i ucieka.
1: Czyli był taki powrót do jakichś wspomnień i złych emocji, które powodowały ten klik i nikt nie był z tego w stanie zatrzymać.
0: Tak. Dokładnie tak.
1: Wiesz, bo ja sobie tak myślę, bo wy jesteście taką specyficzną, tutaj specyficznym, przepraszam, przypadkiem, że to tak kolokwialnie powiem, bo ty nie byłaś, nie jesteś jej rodzoną mamą, prawda? Ona też od samego początku jakby nie znała cię od swojego urodzenia. Jest też taka przewaga dzieciaków, które, dlatego mówiłem o tym, wiesz, włączeniu, odpaleniu czyjej gwizdka. Dzieci normalnie, wiesz, znają tych rodziców i to nieraz wystarczy trzy słowa, że powiedzą i po prostu te emocje w rodzicu puszczają. Zaczyna się właśnie ten dla dzieciaków chciany hałas, te chciane emocje rodzica i one wtedy właśnie na to czekają, żeby wypalić, że to przez ciebie, że to tak, bo wiadomo, że tak to działa. Jest czysta manipulacja. Ty miałaś tą przewagę, że nie była w stanie u ciebie tego odpalić, aczkolwiek ciekawa taka obserwacja, że mimo wszystko, nawet jeżeli ty byłaś spokojna jak kamień, to ona i tak po prostu, tak to było silne, że i tak poszła, nie? Mimo, że można by powiedzieć, powinna się opanować.
0: Nie była w stanie się opanować, bo te ilości, o których ona mówiła w ogóle, które gdzieś tam wychodziły jej w badaniach, nawet w szpitalach, to było potężne ilości. Tu mi jeden z lekarzy powiedział, że to nawet nie było dwuletnie. On mówi, że po tym, co to dziecko przyjęło, tak. Mówi, przypuszczam, że to jest dłuższe uzależnienie niż 2, może 3 lata, nie? Także ja myślę, że ona nie była w stanie w ogóle sama jakkolwiek przestać.
1: Bo przypomnijmy, że Andzia trafiła do ciebie w wieku lat...
0: 14.
1: I teraz odejmijmy od tego te 2-3 lata, to znaczy, że w wieku 11 lat mogłaś być uzależniona.
0: Tak, ona zresztą mówiła, że jak skończyła 10, to podbierała mamie. Aha. Swojej biologicznej. A jak miała 8 czy 9, to była częstowana alkoholem w domu dziadków. Więc ona o tym mówiła, nie? To jest potem doszło towarzystwo, młodzież.
1: Wiesz, najgorsze jest to, że jak tak pomyślisz o tym, co ty mówisz, albo gdybyśmy tam jeszcze głębiej w to weszli, to można by rzec, że dla niej, no niestety, to było normalne życie takie, jakie znała. To nie, że wiesz, ona w coś wpadła. Od początku, jak mówisz, od najmłodszych lat, dla niej to było życie, jakie się toczyło wokół.
0: Tak. I niestety w tym wszystkim była przemoc seksualna również, która się gdzieś tam też toczyła, ileś czasu trwała i też dorośli inni widzieli i nie reagowali. I jak ja ją pytałam, dlaczego to trwa, dlaczego ty nikomu nie powiedziałaś, dlaczego nie poszłaś po pomoc, dostałam od niej odpowiedź, że przecież te osoby jej najbliższe widziały, wiedziały, co się z nią dzieje, więc ona myślała, że tak musi być.
1: No właśnie.
0: Więc to jest taka, bym powiedziała, maszyna, która jak ruszyła, jak ona miała kilka lat, no to ciężko jest po prostu to zatrzymać.
1: W środku pędu, w tym największym pędzie, prawda?
0: Tak, jeśli tym bardziej ona ma nadal 12 lat, tak?
1: Tak, tak.
0: I wiadomo, jak funkcjonuje mózg nastolatka w ogóle, nie? Że tam jest ciągła zmiana. Ona sama nie wie, podejrzewam, czego chce w wielu sytuacjach, plus to, czego doświadczyła, plus to, co przyjęła do swojego organizmu. No i mamy taką mieszankę, że tu ja nie wiem, czy na to znajdzie się rozwiązanie w najbliższym czasie, miesiącach, nie wiem.
1: 3 miesiące u ciebie, potem pobyt w szpitalu i w końcu zaczęłaś myśleć o tym, jak ją ratować w inny sposób, tak? Bo to rozumiem, że od ciebie wyszła inicjatywa, żeby Andzie, znaleźć dla Andzi ośrodek.
0: Tak, ode mnie, natomiast dużo pomógł sąd tam w powiecie, ponieważ zrobiłam brzydko powiem, zrobiłam aferę taką mocną, bo się okazało, że rodzina miała gdzieś tam asystenta rodziny, miała 2 kuratorów, była szkoła, byli psycholodzy, wszyscy byli. Nikt nie wiedział podobno, że tam jest problem uzależnienia. Aha. U tego dziecka. Wszyscy zrobili wielkie oczy. No i co teraz? Musi sobie pani jakoś poradzić do mnie. No więc po prostu musiałam wywołać tak dużą burzę i powiedzieć na wprost, że jeżeli mi nie pomogą i nie zabezpieczą właśnie Aldi, to ja nie będę miała możliwości żadnych, żeby się tym dzieckiem zająć. Że po prostu skoro już dziecko trafiło do systemu, bo niestety tak się to nazywa, brzydko, jest dzieckiem systemu, to system ma zrobić wszystko, żeby ona mogła żyć normalnie, żeby mogła się rozwijać i żeby mogła wyjść z tej choroby i tego, w co ją w dorośli wpakowali. Dzięki Bogu pani kurator stanęła na wysokości zadania, znalazła ośrodek. No i takim sposobem młoda została zabezpieczona właśnie już na dłuższe leczenie, typowo terapeutyczne. No i została tam 14 miesięcy.
1: I co działo się dalej? Jak przebiegała terapia? Jakie były jej może następstwa? Co działo się dalej? Już tego wszystkiego dowiemy się po krótkiej przerwie.

0: wyrwani z niewoli.
1: Witamy serdecznie po przerwie w kolejnej audycji Wyrwani z niewoli. Przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj Iza, opiekunka zastępcza Andzi, o której jest dzisiejsza historia. Izo, przed przerwą powiedziałaś o wszystkich perypetiach, jak poznałaś Andzię, jaki był jej problem i doszliśmy do takiego wniosku, że może nie wniosku, do takiego ciekawego spostrzeżenia, że w Polsce system, może nie system, wielu lekarzy, mimo dobrych chęci, mimo wykształcenia, nie zawsze, bo jesteś nie pierwszą osobą, która o tym mówi, że lekarze, psycholodzy nie zawsze rozpoznają uzależnienie, że potrafią dzieciaki leczyć właśnie z różnych schorzeń i te dzieciaki w tym swoim uzależnieniu są tak sprytne, są tak manipulujące, że potrafią doprowadzić do tego, że taki lekarz nie zauważa tego. Podobnie właśnie było tutaj w waszym przypadku z tego, co mówiłaś. Super, zrobiłaś aferę, i Andzia trafiła do ośrodka. Powiedz mi, czy od razu próbowała się zasymilować z całym otoczeniem w tym ośrodku, czy było to ciężko? Bo no muszę przyznać szczerze i mam nadzieję, że nie będziesz miała za złe. Właśnie w tym ośrodku ja ją też poznałem. Dla mnie przez te całe 10 miesięcy, które ją tam spotykałem dość często, to była jedna ze słodszych osób w tym ośrodku. Zresztą jak większych tych dzieciaków, prawda? One są kochane, jak się tam zajedzie. Ale Andzia była taką no, szczególną. Powiedz mi, jak to tak naprawdę wyglądało od twojej wiedzy? Czy to było znowu na pokaz, czy ona naprawdę próbowała? Bo to jest ważne.
2: Ona jest taką słodką osobą, ma taką iskierkę w sobie, błysk w oku i naprawdę ma bardzo dobre serce. Z natury pomogłaby każdemu po prostu. Taka jest. Nauczyło ją to życie w większej rodzinie, gdzieś to, że ma młodsze rodzeństwo. I to, że sama doświadczyła no właśnie tych trudnych chwil i wie, że no to po prostu warto pomóc, tak? Że jak ktoś potrzebuje pomocy, to się go nie zostawia. Potrafi bardzo wiele rzeczy robić, takich organizacyjnych, gospodarczych, więc łapie naprawdę swoją osobą za serce i to naturalnie. To nie jest wyuczone akurat. Jest niesamowita w tym. I chyba wszystkie osoby, jakie w ogóle mają z nią kontakt, no to są ujęte właśnie jej funkcjonowaniem i osobowością.
1: A co jeśli chodzi właśnie o tą sferę terapeutyczną, terapii?
2: Myślę sobie, że bardzo chciała, bo zobaczyła, że można żyć inaczej. Ona bardzo chciała dać siebie maksa. Rozmawiałyśmy o tym wiele razy, ale nie potrafiła. I po wielu rozmowach, nawet już po wyjściu ze środka i tym, co się działo tutaj u nas w domku, ja mam takie poczucie, że wiele tematów było dla niej zbyt trudnych. Pochowała je gdzieś tam, zaszufladkowała w sobie, a one dalej rezonują, dalej wywołują w niej lęk, dalej wywołują w niej gdzieś te wspomnienia, które każą jej uciekać. Wiele tematów naprawdę pięknie przepracowała, bo miałyśmy ten moment tak prawdziwej rozmowy, tego odkłamania. Dużo rzeczy powiedziała. Byłam z niej mega dumna, bardzo się cieszyłam. I jeszcze o wielu rzeczach rozmawiałyśmy potem w domu, tych, na które gdzieś tam w ośrodku nie było czasu. No bo niestety okazało się, że nasze tutaj dzieciątko było trzeźwe w domu no aż i tylko łącznie 5,5 miesiąca.
1: Po wyjściu ze środka.
2: Tak. To jest i dużo, no bo wiadomo, wspaniale, tak, że na wolności tak. Jakby była tyle trzeźwa. Natomiast w tym momencie no to jest też tylko, bo trzeba było zastosować kolejne środki zaradcze, żeby się krzywda nie wydarzyła.
1: No tak, tylko wiesz, dzisiaj ty, czy ja, czy wielu z nas, którzy jakoś związali się z tym tematem, zdajemy sobie sprawę, że powiedzmy 70% młodzieży po takim ośrodku w ciągu, powiedzmy, najdalej 2 lat wraca.
2: No i mamy świadomość, że jest to choroba.
1: Tak, ale chodzi o to mi, że jak policzysz, nie, że w sumie 14 miesięcy ośrodka i 5 to jest 20, to jest prawie 2 lata w sumie, prawda? Była trzeźwa. Chodzi mi o to, że jak silne musi być to, skoro ty sama mówisz, że ona potrafiła gdzieś to pochować po kieszeniach, w cudzysłowie oczywiście, i jakby nie wracać, jak silne jest to, że to właśnie w takim momencie słabości, bo wiadomo, że to zawsze w najsłabszym momencie dnia, nocy się wybije, potrafi z takim impetem wrócić, że wiesz, marnuje te 20 miesięcy, nie? I pytanie, czy myślisz, że ona naprawdę, ja nie chcę tego powiedzieć, ale no inaczej się tego nie da nazwać, była na tyle słaba, bo ona, wiesz, zawsze wyglądała na silną osobę.
2: Tu właśnie to jest ten mur, który wokół siebie wybudowała. Ona wybudowała potężny mur, żeby przetrwać życiowe upadki gdzieś tam i zawody, jakie ją dotknęły. I niestety nie potrafiła tego muru choćby częściowo rozebrać, tak, żeby
1: dopuścić
2: terapia, którą przeszła, była na tyle skuteczna, nie wiem, czy to tak można nazwać, czy skuteczna, czy po prostu, żeby ona mogła ją przeżyć na tyle wewnętrznie i mieć tą świadomość, tak, bo no w tym momencie niestety, też chyba muszę to powiedzieć, jestem właśnie niedawno po rozmowie z nią, no i powiedziała, że ona już terapii teraz żadnej nie chce, nie potrzebuje, nie będzie z psychologiem rozmawiać, z terapeutą, z nikim, bo to, co miała w terapii, to już sobie wszystko jakby wzięła to, co potrzebowała. I wykorzystuje to, co potrzebuje. To, co chciała, to ma.
1: I niekoniecznie wykorzystuje w sposób, który powinna wykorzystać.
2: Dokładnie.
1: Z tego wychodzi.
2: I nie chce więcej, więc jej w ogóle dorośli w tym momencie, czy jacykolwiek nie są potrzebni, pomimo, że ma w miejscu, w którym jest, ma tam zapewnione, no trwa spotkanie 5 minut. Ostatnio powiedziała, że nie będzie rozmawiać. Dziękuję.
1: Słuchaj,
2: a niestety
1: ale
2: z dużym uderzeniem był powrót do nałogu.
1: Właśnie, wróćmy, czyli 5 miesięcy po ośrodku Andzia wraca do nałogu.
2: Niekoniecznie, to było jeszcze inaczej. Wróciła po 3 tygodniach.
1: Aha.
2: Była 2 tygodnie trzeźwa, po 3 tygodniach okazało się, że znowu zażywa. Mieliśmy po drodze jeszcze jeden ośrodek na miesiąc.
1: Tak.
2: Którego pięknie wykorzystała to, czego się nauczyła w poprzednim ośrodku, bo zorganizowała ucieczkę większej grupy młodzieży, zdobyła tam zaufanie terapeutów, no bo była już po jednej terapii, brała udział w organizowaniu środków psychoaktywnych do tego ośrodka, pojawiły się tam inne rzeczy, złamanie abstynencji seksualnej podopiecznymi. Więc tam gruby temat się nakręcił przez ten miesiąc. Miała możliwość pozostania i jakby przyjęcia konsekwencji za to, co się wydarzyło, ale miała też wydać, tak można powiedzieć, tak? Społeczność, osoby ze społeczności, które gdzieś właśnie też wyszą kwas, nie zrobiła tego, wolała odejść. Powiedziała, że to jest za gruby temat i ona nie będzie o tym rozmawiać z nikim. I w tym momencie, kiedy zagroził jej sędzia, bo my miałyśmy w 2 tygodniach rozprawę i sędzia jej powiedział, że ma możliwość skierowania ją do MOW-u od razu, albo może dać jej szansę. No i poprosiłyśmy o szansę, bo mi też zależało, żeby ona w końcu skosztowała tego życia w domu, w bezpieczeństwie, w trzeźwości, żeby może tak przyszło mi do głowy, że albo będzie chciała przewartościować może to swoje życie na zasadzie, ojej, może być inaczej niż ja kiedyś miałam, lub jeżeli gdzieś, no właśnie, pójdzie w zły kierunek, to może znajdzie ją refleksja, że może być jednak normalnie w domu.
1: Przepraszam, że ci przerwę, bo w tym momencie właśnie takie pilne pytanie. Wtedy już znałyście się, można powiedzieć, około 1,5 roku. W momencie, o którym ty mówisz, po wyjściu z tego drugiego ośrodka i już jest ta rozprawa, prawda? To mniej więcej jest.
2: Łącznie nie. My już się znałyśmy wtedy 2 lata.
1: Dobra. Aha, bo ty jeszcze było przed ośrodkiem. Tak, koło 2 lat.
2: Mhm.
1: Słuchaj, ja cię znam. Ja znam twoje pozostałe dzieciaki i ja, wiesz, widziałem, jak przyjeżdżaliście do środka wszyscy, widziałem tą atmosferę pomiędzy wami i Andzią. I wiesz, mnie co najbardziej szokuje i nie wiem, czy dobrze rozumiem, że mimo wszystko w ciągu tych 2 lat ona nie nauczyła się od was, czy przy was, bo to jest fajne określenie, przy was, że to życie może być dobre. Że życie może być pełne miłości, no bo tacy wszyscy byliście wobec niej, dla niej. I to mnie szokuje, że ona przez te 2 lata, przecież ja pamiętam, był moment, że ona do ciebie mówiła, mamo. I mimo wszystko właśnie, to mnie zaskakuje, nie? Że to mimo wszystko na samym końcu rzuca w niwecz.
2: Jest to I tak normalnie z boku patrząc jest to zadziwiające, natomiast ja sobie to już też poukładałam w głowie. Wiem, co nią w tym momencie kieruje. Że jest to po pierwsze uzależnienie, które wiadomo, jest silne i tego jakby nie życzę nikomu i nie chciałabym nigdy znaleźć się w tej sytuacji. Natomiast jest druga sfera, przemoc seksualna, jakiej ona doświadczyła, trwała długo. W momencie, kiedy dorastała, zanim trafiła do mojego domu, poznała ludzi, którzy nie dość, że zajmują się rozprowadzaniem środków, to jeszcze werbują młode dziewczynki i je uwodzą. I ona już w momencie, kiedy znalazła się w pieczy, powiedzmy, że miała swojego tam 20-paro czy 30-paroletniego chłopaka, mając 14 lat. I to była wielka miłość. Ona niczego nie przeżywała tak bardzo, jak rozstania z tym facetem, który notabene też ją karmił narkotykami. I o co się okazuje? Po tym, jak zaczęła na nowo, na wiosnę w tym roku uciekać i zażywać, znowu wróciła z tej paczki. I ona znowu jest, nie wiem, czy z tym samym mężczyzną, czy z innym, ale to są ludzie, którzy nie mają w ogóle, mam wrażenie, żadnych skrupułów, bo oni nawet do nas pod bramę ją przywozili o różnych porach nocy. I z tego, co wiem, to jak jest teraz w ośrodku, to też robi różne prezenty, paczuszki, pakunki i myśli tylko o tym, żeby tam wrócić. Więc ja myślę, że tu dochodzi dodatkowy element, którym wiadomo, jest tak silne, no bo zauroczenie jest mega silne, tak?
1: To trwa powiedzmy... Młodzieńcza miłość.
2: Tak, ale to trwa około 2 lat, ale jak dojdą do tego jeszcze środki, plus to, co ona ciągnie za sobą, a ten człowiek zdaje się być dla niej w tym momencie jakąś tam bazą bezpieczeństwa, no to ona już niczego nie potrzebuje, nie? No bo on jej daje to, co potrzebuje. To, że ją pewnie wykorzystuje w rozmaity sposób, to jest inna para kaloszy, której ona na ten moment nie jest w stanie zauważyć, bo jest młodziutką nastolatką, bardzo delikatną. No i mamy komplet, nie? I mamy tak naprawdę w tym momencie przepis na nieszczęście.
1: Dokładnie. Doszliśmy do sądu, gdzie, mhm. który właśnie mówiłaś, miał wam dać szansę. Z tego, co teraz mówisz, rozumiem, że naprawdę tej szansy nie wykorzystała, że właśnie nastąpiło jakby ciąg dalszy tylko, co było kiedyś, tak? Znalazła się jakaś następna dla niej szansa, bo wiesz, aż strach myśleć, co stało się z Andzią dalej.
2: Dostała szansę, mieliśmy badanie biegłych, pięknie wypadła na tym badaniu. Ja również byłam za tym, żeby nie kierować do żadnego ośrodka, bo obstawiliśmy terapię na rozmaity sposób tutaj u nas na miejscu i jeżdżąc też do innej miejscowości, żeby miała wszystkie poziomy terapii i też różne osoby, z którymi ona chciała rozmawiać o różnych sprawach. Zależało jej na tym, żeby z jedną osobą, z jednym terapeutą rozmawiać o sprawach dzisiejszych, z innym gdzieś tam właśnie troszkę grzebać w tej przeszłości. Inny terapeuta był od może nie planowania, ale zrobiliśmy takie narzędzia jak kompas kariery, żeby jej pomóc wyruszyć gdzieś tam w drogę, miała dostać się do projektu i się dostała, notabene w ogóle, żeby miała lepszy start w życie, kursy jakieś, żeby mogła porobić. No i działaliśmy na miejscu i to właśnie trwało później w tych, już mówię, od połowy listopada do połowy marca. Pięknie funkcjonowała i piękne rokowania były. Natomiast właśnie potem nagle nastąpiła sytuacja, w której zaczęła nam znikać. W tym momencie sąd orzekł, że musi być zabezpieczona, bo zagraża swojemu zdrowiu, życiu, plus zdrowiu, życiu innych, bo też mamy młodsze dzieci w domu, dzieci na to patrzą, ona mi opowiadała przeróżne historie, gdzieś tam dawała do picia niby swoją kawę, natomiast no, my też nie wiedzieliśmy, co tam jest w środku, więc ja się po prostu bałam, że tu się wydarzy jakieś nieszczęście, albo coś jej wypadnie z kieszeni, bo też różne woreczki miała ze sobą. No i przy staraniu właśnie znowu systemu została umieszczona w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, gdzie obecnie przebywa już drugi miesiąc.
1: Tam będzie przebywać do 18 roku życia.
2: Tak, w tym momencie postanowienie jest do 18 roku życia. Natomiast jeśli by się okazało, że będzie uciekać i broić, no to wiadomo, wtedy jest duża szansa, że to będzie zmienione, nie? I w ogóle będzie inny ośrodek zasądzony, no bo niestety tak ruszyła swoim nawrotem takim dużym, Natomiast dziecka nie widzieliśmy prawie 3 miesiące, z małymi przerwami, gdzie policja przywoziła nam ją na przykład do domu, albo ja ją przywoziłam po tym, jak została znaleziona, a w ciągu 10 minut już jej znowu w domu nie było.
1: Właśnie, bo to teraz ja chciałem o to dopytać, ale sama mówisz, bo ty mówisz, zaczęła znikać, bo to trzeba sobie też uświadomić, że ona znikała na dni, ty ją szukałaś, policja ją szukała. Kolejne traumatyczne dla ciebie też przeżycia, nie? No bo zżyłaś się z nią, sama mówisz, że no była ci jak córka.
2: Nadal jest.
1: I nadal jest. No i właśnie, i to jest w tobie piękne. I w końcu trzeba było, żeby trafiła do domu. Chociaż ja mam wrażenie, że ona i tak, nie wiem, czy to jest opatrzność, jak to nazwać. Ja wiem, że wy jesteście rozmodloną rodziną, bardzo głęboko wierzącą i może dlatego ty masz tyle sił, ale, bo to jest, nie jest ważne, gdzie jest ten ośrodek, co to za ośrodek, ale ważne jest to, co mówiłaś, że ona tam znowu będzie miała możliwość nauki, że ona znowu będzie miała możliwość zdobycia zawodu i tak dalej. No powiedz, Pan Bóg daje jej ciągle pod nos szansę, nie? No niech ona chwyci ją w końcu, nie?
2: Tak, mielibyśmy wszyscy takie życzenie, żeby ją chwyciła i zobaczyła, co ma i co może z tym zrobić. Natomiast prawda jest zupełnie inna, bo okazuje się, że w ogóle on widzi tego, co ma i nie widzi tych zasobów, które może wykorzystać tylko dla siebie. Na początku jeszcze rozmawiałam z nią, bo ma możliwość zostania do 18 i później z własnej woli może zostać dłużej, bo też jest tam taka możliwość i może sobie dokończyć zawód.
1: Pięknie.
2: Żeby wyszła właśnie z dokumentami, z papierami takimi, które pozwolą jej gdzieś później znaleźć pracę na przykład. Ale się okazuje, że już powtarza cały czas, że on jest tylko do 18 i ona wychodzi i ona na pewno stamtąd wyjedzie, że tylko przesiedzi tyle, ile musi, bo ją w zasadzie to nie interesuje. Myślę sobie, że to zaślepienie, które w niej jest, gdzieś ta tęsknota do osób, które zostawiła, no niestety też chorych osób, bo to są uzależnione osoby. Ta ekipa, w której ona w tym momencie przebywała całe ostatnie 3 miesiące, nic dobrego nie wróży, nie? Martwimy się, że zrobi sobie tym krzywdę, bo niesamowicie schudła w ogóle, nie? To nie ta osoba, którą my znaliśmy jeszcze niedawno, nie? W ogóle jest taka bardzo, bym powiedziała, prześmiewcza w tym momencie. Jest roszczeniowa, jest prześmiewcza, udaje bardzo dużo. Bardzo dużo tam nawet wychowawcami próbuje gdzieś tam na nich wpłynąć, wyciągnąć jak najwięcej dla siebie.
1: Typowa manipulacja.
2: Też, tak, tak. I układa to sobie tak, żeby jej było wygodnie.
1: Wiesz co, pomyślałem sobie tak przez moment, jak teraz mówiłaś te ostatnie słowa, że przydałoby się, jak to w większości przypadków takich bywa, znaczy przydałoby się, no tak to przeważnie jest, że taki, wiesz, upadek i jak to mówią, zarycie to przysłowiowe twarzą o asfalt czy o beton, oprzytomniłoby. I sobie po chwili, zaraz po ułamku sekundy zdałem sprawę, że niestety Andzia jest takim przypadkiem, gdzie całe jej dzieciństwo to był jeden wielki upadek o beton. I no właśnie, i teraz jak się z tego podnieść, skoro dla ciebie to była kiedyś norma, nie? Jakiego cudu by trzeba było?
2: Chyba tylko cudu, ja mam wrażenie. Chociaż w miejscu, w którym jest, cuda są możliwe.
1: Tak jest.
2: Bo tak ją opatrzność Boża pokierowała, że jest w niesamowitym miejscu. No, a mi pozostaje w tym momencie tylko modlitwa już, żeby właśnie ten cud się wydarzył i nawet gdyby się okazało, że ona opuści ten ośrodek, czy nawet na wiosnę może zacząć uciekać, tak, bo będzie miała pół roku do 18, nikt jej już nic nie zrobi. Tak naprawdę będą ją tylko i aż szukać, mniej lub bardziej skutecznie, ale mam taką głęboką nadzieję, że jeśli nawet sytuacja się wydarzy bardzo dramatyczna dla niej, bo wiem, że dla osób uzależnionych często tak jest, że musi się wydarzyć taka sytuacja, tak, żeby one w ogóle chciały zmiany, bo ona jest w tym momencie tak zafascynowana, że tam mam wrażenie, nic nie dotrze, ale że właśnie kiedyś pomyśli o tym, że był taki czas w jej życiu, gdzie mogło być, że było normalnie, że była opieka, że to życie nie musiało być tak trudne i tak skomplikowane, bo można inaczej. Bo tak, wiele lat doświadczeń bardzo trudnych od dzieciństwa, no ale no właśnie, było te kilka miesięcy, czy kilkanaście, gdzie była trzeźwa, była bezpieczna i że są ludzie, do których jak się zwróci, to zawsze dostanie pomocną dłoń, bo no, jak się pozna to środowisko też i terapeutyczne, tak? I gdzieś ona już tych instytucji trochę też poznała. Nawet gdyby do mnie nie chciała przyjść, bo ja jej też zawsze mówię, że jak będzie czegokolwiek potrzebować, po prostu drzwiami, oknami wpadać, walić, potrzebuje pomocy, pomóżcie mi, nie? Więc my jesteśmy dla niej. I pomimo, że w tym momencie ona niekoniecznie chce mieć z nami kontakt, wręcz bym powiedziała, że trochę to prześmiewa.
1: Na chwilę obecną,
2: tak, co dla mnie też było w pewnym momencie trudne, musiałam się z tym pogodzić, no ale trudno, tak mamy i to jest, taki ma czas w tym momencie i okej, no właśnie to, że ona przez te doświadczenia też, no te trochę takiej tłaczki w pieczy, no tak to można nazwać, tak, bo od ośrodka do ośrodka, od instytucji do instytucji, od terapeuty do terapeuty, bo próbowaliśmy wielu rzeczy, to że będzie kiedyś wiedziała, wpadnie jej to do głowy, że są ludzie, którzy pomagają innym w takiej sytuacji. Że są ludzie, do których jak się zwróci, to będzie miała szansę na życie, że może jeszcze to życie wygrać, pomimo trochę chyba takiego nieszczęśliwego tego dzieciństwa.
1: Wiesz co, musimy kończyć powoli, ale ja mam takie wrażenie, że to, co teraz powiedziałaś, te ostatnie tutaj zdania, po pierwsze, że dzięki, no bo tak to trzeba powiedzieć, dzięki tobie, dzięki wam zaznała te 5 miesięcy dobroci i miłości, może to jest ten czas takiego krótkiego cudu, który, tak jak mówisz, w pewnym momencie ona zda sobie sprawę, że może być lepiej, i że są ludzie, którzy wie, że jej pomogą. Ja mam nadzieję, że to się kiedyś tak, wiesz, w sumie wydarzy. Na sam koniec chciałbym cię poprosić, gdybyś naprawdę w krótkich słowach mogła powiedzieć coś. Wiesz, ty nie jesteś naturalnym rodzicem, ale mogę powiedzieć, że jesteś taką prawdziwą mamą Andzi. Co byś mogła powiedzieć rodzicom, którzy są ze swoimi naturalnymi, rodzonymi, biologicznymi dziećmi w podobnych sytuacjach? Co można im poradzić, żeby co?
2: Myślę sobie, że najważniejsze to są mocno i szeroko otwarte oczy i gdzieś nieznieczulanie się na sytuacje, w których dziecko, jeśli ma nawrót, to że ja sobie myślę, dobra, tym razem, albo okej, nie widziałam tego, albo dobra, jutro będzie lepszy dzień, nie widzę. Ja apeluję o taką czujność. Czujność na te rzeczy, które są inne niż na co dzień, albo jeśli coś nam podpadnie. Bo to są pierwsze sygnały, pierwsze symptomy. U nas się zaczęło od tego, że dorwała telefon. I pierwszym razem, jak był nawrót, i drugim razem. Po prostu dorwała telefon i się skontaktowała przez media społecznościowe. Jak tego nie było, wcześniej mówiła, ja nie chcę telefonu, nie dawajcie mi, bo ja wiem, że ja znowu zacznę uciekać. I to była świadoma jej wola, też współpracowana z terapeutami, z kuratorem, bo też był kurator w tej całej sprawie. Natomiast w momencie, kiedy pojawiła się okazja, której ja nie zauważyłam właśnie, to za każdym razem jechała po prostu równią
1: pochyłą
2: w dół i to tak, że była nie do zatrzymania. Więc ja was proszę, drodzy rodzice, miejcie oczy szeroko otwarte i kochajcie te dzieciaki, bo one tego potrzebują. Potrzebują mądrej miłości, stawiania granic, wyciągania konsekwencji i kochania ponad wszystko. I to może tyle w skrócie.
1: Bardzo ci dziękuję. I tym gorącym apelem zakończymy dzisiejszą audycję. Przypomnę, że była to audycja Wyrwani z niewoli Fundacji Mater Maria i Radia Emaus. Jak zawsze możecie kontaktować się z nami pod numerem 669-678-473 oraz pod numerem 884-51-5050. Liczymy na wasze opinie, na wasze kontakty z nami, może macie też jakieś świadectwo, które chcielibyście przekazać, lub jest może coś, co chcielibyście w naszych audycjach usłyszeć. Bardzo wam serdecznie dziękuję, a żegnam was, Robert Zachert.
0: Wyrwani z niewoli.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Ojciec Święty złożył wizytę w Bibliotece Watykańskiej. Leon XIV podjął decyzję o rozbudowie Watykańskiego Archiwum i Biblioteki. Kościół we Francji przygotowuje się do wizyty Ojca Świętego, a zarazem przeżywa nowennę przed 180. rocznicą objawienia w La Salette. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV złożył wizytę w Bibliotece Watykańskiej, zainaugurował tam wystawę Woda, katastrofa i cud. Przemówienie rozpoczął od osobistego zwierzenia, dziś bowiem obchodzi 71. urodziny, a jego mama, jak przyznał, była bibliotekarką. Fakt, że wizyta w Bibliotece Watykańskiej przypada właśnie dzisiaj, uznał za opatrznościowy zbieg okoliczności.
3: Leon XIV wyraził uznanie dla misji archiwum i biblioteki. Podkreślił, że służą one rozwojowi i upowszechnianiu kultury dla dobra Kościoła i ludzkości. Wskazał, że książki milczą i domagają się ciszy. Podsycają one zarazem w człowieku pragnienie i odwagę do poszukiwań.
4: Sant'Agostino è un emblema di questa dynamica.
3: Papież przywołał wyznania świętego Augustyna, w których święty wspomina, że w chwili kryzysu intelektualnego usłyszał głos dziecka śpiewającego weź i czytaj, weź i czytaj. Przeczytał więc list świętego Pawła do Rzymian i wówczas, jak napisał, jakby światło pewności zajaśniało w jego sercu, a wszelki mrok wątpliwości uleciał. Papież powiedział pracownikom biblioteki i archiwum, że udostępniając uczonym zasoby tych instytucji, pomagają Kościołowi i ludzkości dotrzeć do najgłębszych pragnień, bez których wszystko oddala się od żywego Boga, źródła prawdy i miłości.
2: Przy okazji dzisiejszej wizyty w Bibliotece Apostolskiej Leon XIV ogłosił decyzję o rozbudowie przestrzeni biblioteki i archiwum. Oznajmia to podpisany dziś przez papieża hierograf.
5: Decyzja Ojca Świętego ma odpowiedzieć na rosnące potrzeby obu instytucji. Bezpośrednim powodem rozbudowy jest znaczny wzrost zbiorów bibliograficznych i dokumentacji, przez co dotychczasowe przestrzenie obu instytucji stały się niewystarczające.
6: Wiadomości ze świata.
2: Kościół we Francji przygotowuje się do wizyty Leona XIV, a zarazem przeżywa nowennę z okazji 180. rocznicy objawienia w La Salette. Jak mówi kapelan tego sanktuarium, ksiądz Zbigniew Cybulski, przesłanie Maryi okazuje się szczególnie aktualne dzisiaj, kiedy coraz więcej Francuzów doświadcza duchowej pustki i odkrywa piękno katolickiej wiary.
7: Maryja Celet mówiła o potrzebie nawrócenia. Łączy wiarę z naszym życiem i mówi to w ten sposób do ludzi, którzy w tym czasie tutaj mieszkali, pokazując to poprzez uprawy, które się psują, poprzez ziemniaki, winogrona, orzechy, czyli dokładnie to, co ludzie tutaj uprawiali w tym czasie. Odstępstwo od wiary powoduje, że ta ciężka praca nie przynosi owoców. My potrzebujemy Bożego błogosławieństwa. I kiedy popatrzymy na dzisiejszy świat, to widzimy, że świat jest zagubiony. Świat, który odstawił Pana Boga, któremu wydaje się, że może żyć i funkcjonować bez Pana Boga, tęskni za Panem Bogiem. Dlatego też to orędzie jest aktualne, choćby z tego powodu, że wzywa do nawrócenia.
2: 180. rocznica objawienia w La Salette przypada w przyszłą sobotę. Leon XIV będzie we Francji od 25 do 28 września.
6: Więcej wiadomości na portalu Vatican News va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Lato z Radiem Emaus.

Muzyka z celuloidu. Zaprasza Tomek Wandel.

Dzień dobry, przy mikrofonie Tomek Wandel. Witam i zapraszam. Bohaterem naszego 82. spotkania z filmowo-muzycznymi klimatami będzie Max Cady. To fikcyjna postać jest stworzona przez amerykańskiego pisarza Johna D. McDonalda i zaprezentowana w jego powieści The Executioners w roku 1957. Max Cady pojawił się również w kinematografii amerykańskiej i to aż 3 razy. W roku 1962 i 1991 miały premierę 2 filmy długometrażowe, a w roku 2026 na jedną z platform streamingowych trafił 10-odcinkowy serial. Wszystkie wspomniane produkcje są zatytułowane Cape Fear, czyli przylądek strachu.

Wszystkim trzem produkcjom zatytułowanym Przylądek Strachu towarzyszy motyw muzyczny oryginalnie skomponowany w roku 1962. Słuchaliśmy go przed chwilą. Autorem utworu jest Bernard Herrmann. Na potrzeby remake'u z roku 1991 przearanżował go nieco Elmer Bernstein. Ta wersja została wykorzystana również w serialu z tego roku. Adwokat Sam Bowden i jego rodzina jest prześladowany przez kryminalistę, wobec którego mecenas był nie do końca uczciwy, skazując go tym samym na wieloletnie więzienie. W oryginalnej produkcji sprzed ponad 60 lat w obsadzie widzimy czołówkę aktorów z tamtego okresu. Rolę adwokata zagrał Gregory Peck, Robert Mitchum wcielił się w postać psychopatycznego kryminalisty. A jedną ze swoich pierwszych ról zagrał tu Telly Savalas. To prywatny detektyw Charles Severs. Telly Savalas, jeśli ktoś nie kojarzy, to również, a może przede wszystkim, legendarny Theo Kojak. Z tą rolą był związany przez 5 lat. Savalas w swojej karierze pojawiał się także w innych znaczących produkcjach, jak Ucieczka na Atenę, Parszywa dwunastka, czy też w filmie W tajnej służbie jej królewskiej mości, gdzie zagrał Blofelda, czyli antagonistę agenta 007. W ekranizacji powieści The Executioners pod tytułem Cape Fear Savalas miał być pierwotnie obsadzony w roli Maxa Cady, jednak reżyser J. Lee Thompson, który rok wcześniej stworzył genialne Działa na Warony, zdecydował się powierzyć rolę psychopaty Robertowi Mitchumowi, który był bardziej doświadczonym aktorem. Jednak ten ku zaskoczeniu reżysera odmówił. Wtedy razem z Gregory Peckiem kupili dla niego skrzynkę dobrego alkoholu i wielki bukiet kwiatów. W rezultacie tego małego przekupstwa na ekranie widzimy wielki popis gry aktorskiej w wykonaniu Roberta Mitchuma. Wspomniany Gregory Peck, który gra rolę prześladowanego mecenasa, jest również producentem tego filmu. Obaj panowie pojawiają się również w remake'u Przylądku Strachu z roku 1991, o czym opowiem za chwilę. Zdjęcia do pierwszej adaptacji powieści Johna D. McDonalda były częściowo realizowane w Savannah, miejscu, do którego Robert Mitchum miał szczególną awersję, gdyż jako nastolatek został tu oskarżony o włóczęgostwo, spędził wtedy parę dni w więziennej celi. Jeżeli zdecydujecie się obejrzeć ten film, proszę zwrócić szczególną uwagę na jedną z końcowych scen, w której Peggy Bowden, żona adwokata grana przez Polly Bergen, została zaatakowana przez Maxa Cady'ego. Scena, w której Max zgniata surowe jajko, została wymyślona przez Mitchuma dosłownie tuż przed jej realizacją. Aktor również zaimprowizował scenę pobicia swojej partnerki na planie tak realistycznie, że Polly Bergen odczuwała jej skutki przez parę następnych dni. W filmie było znacznie więcej brutalnych scen. Po interwencji cenzora zostały one usunięte, co skróciło czas trwania filmu o 6 minut. Fragmenty celuloidowych taśm z nimi zostały definitywnie zniszczone. Na próżno więc szukać tych niewykorzystanych ostatecznie ujęć. Niespełna 30 lat po premierze Przylądku Strachu powstał jego remake.

13 listopada 1991 roku w amerykańskich, a niecały rok później w polskich kinach premierę ma film Przylądek Strachu, czyli Cape Fear. Jestem jednak za tym, by używać tutaj oryginalnego tytułu, gdyż Cape Fear to geograficzna nazwa miejsca, gdzie rozgrywa się finał tej mrocznej opowieści spod znaku Southern Gothic. Southern Gothic to nurt artystyczny będący odmianą gotycyzmu, silnie zakorzenioną w kulturze amerykańskiego południa. Najczęściej są to opowieści o niepokojących lub ekscentrycznych postaciach, nierzadko dotkniętych deformacjami fizycznymi bądź szaleństwem. I tak właśnie jest w tym przypadku. Jest to remake filmu, o którym opowiadałem przed chwilą. W tej wersji rola Maxa Cady jest znacznie bardziej zarysowana, przede wszystkim dzięki demonicznej grze aktorskiej Roberta De Niro. De Niro jest aktorem wszechstronnym i charakterystycznym. By nadać swojej postaci autentyczności, mówił z charakterystycznym akcentem, odpowiednio modulując głos. Było to szczególnie przerażające dla reżysera remake'u filmu Cape Fear Michaela Scorsese, gdyż aktor dla żartu nagrywał wiadomości na jego poczcie głosowej, używając właśnie tego zmienionego brzmienia swojego głosu. Robert De Niro, przygotowując się do tej roli, zapłacił $5000 za sprawienie, by jego uzębienie wyglądało na zepsute. Po skończonych zdjęciach 2 razy więcej kosztowało go przywrócenie zębów do pierwotnego stanu. W pozostałych rolach widzimy tu Nicka Nolte jako Sama Bowdena, Jessica Lange jako jego żonę i Juliette Lewis jako ich córkę. Zagrała ona tak sugestywnie, że została nominowana do Oscara za najlepszą rolę drugoplanową. Nominowany do tej najbardziej prestiżowej nagrody filmowej został też Robert De Niro. Sceny, w których pojawiają się razem na ekranie, są majstersztykiem i na długo zapadają w pamięć. Ta para Oscarów nie zdobyła, ale główną nagrodę przyznawaną co roku przez

Herman, który, jak pamiętamy, stworzył ścieżkę dźwiękową już do filmu Cape Fear w roku 1962, a w filmie z 1991 roku została ona również wykorzystana i dopiero teraz doceniona przez znawców. W tym obrazie w epizodycznych rolach pojawiają się także Robert Mitchum i Gregory Peck. Robert Mitchum pojawia się w paru scenach, udział Pecka ma charakter incydentalny, było to jego ostatnie pojawienie się w filmie kinowym. Widzimy go tylko raz podczas rozprawy sądowej, gdzie występuje w imieniu swojego klienta, którym jest Max Cady. I to jeszcze nie koniec historii pod tytułem Cape Fear. W tym roku na jednej z platform streamingowych pojawił się 10-odcinkowy serial zatytułowany Cape Fear. Niektóre wątki zostały rozbudowane, a inne z kolei nieco zmienione w porównaniu z pierwowzorem. W mojej opinii serial jest nudny, ma parę niedociągnięć, pojawiają się tu dłużyzny, a niektóre sceny są zbyt drastyczne, niż tego wymaga scenariusz. Serial ma zaskakująco dla mnie wysokie oceny na portalach branżowych. Myślę, że przede wszystkim dzięki obsadzie. Rolę psychopaty Maxa Cady kreuje w sposób doskonały Javier Bardem, wielki fan Iron Maiden, jak się okazuje, opowiadał o swoich ulubieńcach ostatnio w filmie dokumentalnym Burning Ambition. Epizodyczną rolę zagrała tu Juliette Lewis, co mnie szczególnie ucieszyło. Ta aktorka jest również piosenkarką, a właściwie wokalistką rockową. Śpiewała swojego czasu w grupie Juliet and the Licks. Na koniec posłuchajmy fragmentu płyty tej grupy z roku 2006. To było 82. wydanie audycji Muzyka z celuloidu. Za uwagę dziękuję, Tomek Wandel. Do usłyszenia.

Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
1: Jeszcze do jutra można zgłaszać kandydatki do tegorocznej akcji społecznej Poznanianki. W formularzu dostępnym na stronie miasta można wpisać swoją bohaterkę i uzasadnić ten wybór. Klaudia Tomczak-Łędkowska z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania zaznacza, że wybierane kobiety mocno wpływają na losy miasta.
2: W Poznaniu mamy mnóstwo kobiet, które robią bardzo dużo dobrego i są znane swojej jakiejś społeczności, niekoniecznie są znane wszystkim poznaniakom, więc warto, aby poznać ich historię i ich działania i jednocześnie w ten sposób zachęcić młode kobiety, młodych ludzi do działania, żeby były taką inspiracją dla młodszych pokoleń.
1: Do 30 września kapituła ma wyłonić 5 kobiet lub organizacji, które zostaną bohaterkami kampanii społecznej. Całość zwieńczy Poznański Tydzień Kobiet, który potrwa od 17 do 25 października. Verba sacra, wrócić do słowa, to tytuł jubileuszowej wystawy podsumowującej 25 lat. Verba sacra, którą można od jutra oglądać w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu przy ulicy Ratajczaka. Będzie można na niej obejrzeć unikalne artefakty, zapewnia Przemysław Basiński, reżyser i pomysłodawca Verba sacra.
3: Scenariusze aktorów, którzy czytali teksty Pisma Świętego, tekst, który przygotowany z oznaczonymi notatkami aktor Olgierda Łukaszewicza, są fragmenty księgi pamiątkowej, jest również Biblia maratonu, pierwszego maratonu biblijnego w Polsce, który miał miejsce 21 lat temu. I są również plansze, w których jest jakby rozpisana historia Verba sacra, począwszy od 23 stycznia 2000 roku, kiedy zainaugurowało to wydarzenie.
1: Wystawie towarzyszyć będzie fragment nagrania pierwszej prezentacji Verba sacra, księga Koheleta w niezapomnianej interpretacji Gustawa Holubka. Wstęp wolny, początek o godzinie 12. Pasaż Opieńskiego na Poznańskim Piątkowie jest sukcesywnie wyburzany. W tym samym czasie w Urzędzie Miasta kończą się prace nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego. Mówi o tym poznańska radna Ewa Jemility.
4: Projekt uchwały dotyczącej tego fragmentu miasta Poznania, czyli osiedle Batorego, część północna, będzie opiniowany przez Komisję Polityki Przestrzennej i następnie trafi na sesję Rady Miasta. Także wszystko jest już na etapie końcowym.
1: Wyburzanie centrum handlowego budzi sprzeciw lokalnej społeczności. Osoby mieszkające na osiedlu pytają o dostęp do codziennych usług.
4: My jako mieszkańcy nie jesteśmy przeciwko budowie mieszkań, ale jesteśmy też przeciwko takiemu planowaniu miasta, w którym kolejne inwestycje odbywają się kosztem jakości życia mieszkańców.
1: Projekt trafi teraz pod obrady Komisji Polityki Przestrzennej. Opony, gaśnica, fotel czy walizka to przykładowe śmieci, które dziś znaleźli poznaniacy sprzątający okolice rzeki Cybiny w ramach kolejnej edycji Sprzątania Świata. 50 osób w ciągu godziny zebrało ponad pół tony odpadów. Choć to wciąż dużo, ekolog i ekspert do spraw gospodarki odpadami Konrad Nowakowski przyznaje, że z roku na rok odpadów jest mniej.
5: Wbrew pozorom ja widzę duży progres. Wcześniej to było bardzo dużo i telewizory się zdarzały, i lodówki, i wanny. Teraz naprawdę to są wyjątki, jak znajdziemy takie rzeczy.
1: Mimo to z rzeki wyłowiono dziś rzeczy, które zdecydowanie nie powinny się tam znaleźć, takie jak baterie czy akumulatory.
5: To jest bardzo niebezpieczny odpad i on powinien być wrzucony do specjalnych pojemników. W większości sklepów dzisiaj mamy miejsce na pozostawienie baterii.
1: Nie zabrakło także licznych ubrań, jak twierdzi ekspert. Trafiły one do rzeki, ponieważ kontenery PCK są likwidowane, a przoki, do których powinniśmy je wyrzucać, zwykle nie znajdują się w okolicach centrum.
0: Informacje z kraju.
1: NATO musi być przygotowane na rosyjskie prowokacje, podkreśla Włodzimierz Czarzasty. Na antenie Polskiego Radia 24 marszałek Sejmu mówił, że Władimir Putin testuje cierpliwość i zdolności obronne państw sojuszu.

0: Niedaleko Jarosławca wojsko wydobyło z morza drona, który według wstępnych ustaleń może być rosyjską maszyną wojskową. W nocy z soboty na niedzielę Moskwa przeprowadziła atak na Ukrainę. W pobliżu polskiej granicy ewakuowano dwa przejścia graniczne. Obok jednego z nich dron uderzył w stację benzynową. Ponadto niedaleko granicy z Polską bezzałogowiec trafił w lokomotywę pociągu. We wrześniu do lasu wruszają tysiące grzybiarzy, spacerowiczów i rowerzystów, dlatego Straż Leśna wraz z Policją i Strażą Graniczną rozpoczęły akcję Jesień 26. Zwracamy szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Mówi o tym Regina Klimaszewska, rzecznik Lasów Państwowych.
1: Strażnicy będą prowadzić działania kontrolne i przede wszystkim prewencyjne na terenach leśnych w całej Polsce. Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Ta akcja nie jest wymierzona w osoby, które po prostu chcą skorzystać z lasu. Wręcz przeciwnie, chodzi o to, żeby każdy grzybiarz, spacerowicz, rowerzysta czy rodzina z dziećmi mógł czuć się w lesie bezpiecznie.
0: Akcji wykorzystywane będą m.in. fotopułapki, kamery leśne oraz dane z systemu ewidencji szkodnictwa leśnego. W zależności od potrzeb Straż Leśna współpracować będzie także z Państwową Strażą Łowiecką i Państwową Strażą Rybacką. Akcja potrwa do 18 października.
2: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Rozdział 29. Jestem niewiastą izraelską, żywcem wraz z córką pogrzebaną. Pomóżcie nam co rychlej, bo bliskie jesteśmy śmierci. Taką odpowiedź usłyszał Gezjusz z celi, którą na swym planie oznaczył liczbą 6. A czytelnik zapewne pomyślał sobie: oto nareszcie znaleziono matkę i siostrę Ben-Hura. Tak też w istocie było. Porwano je 8 lat temu i zaprowadzono do fortecy, bo tak chciał Gratus. Nie był to wybór przypadkowy. Jako pan twierdzy wiedział, że cele 6 łatwo było ukryć, a w dodatku zakażoną ona była trądem. Do tej strasznej nory przywlekli je niewolnicy w noc ciemną, wepchnęli w głąb i z okrucieństwem iście barbarzyńskim zamurowali otwór, odbierając im wszelką nadzieję powrotu do świata. Ludzie ci nie wydali się Gratusowi dość pewnymi, dlatego wysłał ich w rozmaite strony, aby nie mieli sposobności zdradzić tajemnic. Takim sposobem pozbył się Gratus rodziny, którą pragnął bezkarnie ograbić. Gdyby zaś ten niecny czyn miał wyjść na jaw, to rzecz wyglądałaby na wymiar sprawiedliwości, a nie zbrodnie. Skazaniec ślepy i niemy miał im podawać napój i jadło otworem z sąsiedniej celi. Zdrady z jego strony nie trzeba było się obawiać. Autorem tych pomysłów, które im obu ułatwiły zajęcie majątku i dobytku Hurów bez wzbogacenia kasy cesarskiej, był w znacznej części Messala. Ostatnim środkiem ostrożności było oddalenie dawnego dozorcy, który doskonale znał więzienia. Wówczas z prawdziwie szatańską przebiegłością kazał prokurator sporządzić fałszywą mapę bez celi 6 i wręczył ją, jak już wiemy, nowemu dozorcy. Rozkazy, które mu wydał przy wręczaniu mapy, były uwieńczeniem dzieła, bo cela i jej mieszkańcy niejako przestali istnieć. Chcąc sobie wyobrazić życie matki i córki w ciągu owych lat 8, trzeba nam sobie przypomnieć ich dawniejsze życie. Wszak nasze szczęście lub boleść zależą od tego, jak je odczuwamy w duszy. Aby choć w przybliżeniu zrozumieć cierpienia matki Ben-Hura, musimy sobie przypomnieć przymioty jej umysłu i serca, jak również okoliczności towarzyszące jej uwięzieniu i zamurowaniu. Aby to odczuć, trzeba nam przypomnieć sobie spokojne, szczęśliwe życie w książęcym domu, owe wieczory letnie spędzane w gronie rodziny i porównać z życiem w podziemiach fortecy Antonia. Wystarczyłoby sobie wyobrazić tylko materialną nędzę tej niewiasty, aby jej niedola wzruszyła do głębi. Cóż dopiero, gdybyśmy poszli dalej, gdybyśmy zechcieli dzielić cierpienia jej umysłu i serca. Aby to zrozumieć, przypomnijmy sobie jej rozmowę z synem o Bogu, narodach i bohaterach, w której była mistrzem, a zawsze matką. Chcesz dotkliwie zranić mężczyznę? Zadraśnij jego miłość własną. Chcesz dotknąć niewiastę? Zadraśnij jej uczucia. Cela 6 była taka, jak ją narysował Gezjusz na planie. Była obszerna, a jej ściany i podłoga były pełne zagłębień. Z zewnątrz wchodziło do niej trochę świeżego powietrza, a czasem błysnął i promień słońca. Taka była cela 6. A teraz, miły czytelniku, niechaj opis niemego i oślepionego skazańca spod numeru 5 przygotuje twój umysł na opis cierpień, jakie znosiły nieszczęśliwe niewiasty. Oto siedzą pod samą ścianą, jedna na ziemi, a druga na wpół oparta na tamtej. Nie ma tam nic prócz nagiej skały. Blade światło, wpadające otworem, daje im pozór widm, tym straszliwszych, że nie mają żadnego odzienia. A jednak nie są bez pociechy, bo to z miłością obejmują się wzajemnie. Znikło bogactwo, znikła nadzieja, ale została miłość. Bóg jest miłością. Kamień, na którym siedziały, był wytarty, bo któż zdoła zliczyć, ile czasu w ciągu owych 8 lat spędziły na tym miejscu, czerpiąc nadzieję wyzwolenia z bladego, ale przecież przyjemnego promyku światła, przedzierającego się przez otwór w murze. Gdy rankiem zaglądał do celi, wiedziały, że dzień świta, gdy bladł, że noc zapada. Przez tę maleńką szparę wysyłały swe myśli w świat daleki i przybiegały go wszerz i wzdłuż, szukając jedna syna, druga brata. Szukały go na morzach i wyspach. Zdawało im się, że go widzą, to tu, to tam, bo jak same żyły czekając na niego, tak wierzyły, że i on żyje, aby je odnaleźć. Jakże często powtarzały sobie słowa, które były im jedyną osłodą w cierpieniu. Póki on żyje, będzie o nas pamiętał, a póki pamięta, nie traćmy nadziei. Matka, gdy ją wtrącono do więzienia, była piękną kobietą, a jej córka śliczną dzieweczką. Dziś nawet miłość musiałaby temu zaprzeczyć. Ich długie włosy, nieczesane, dziwnej białości, budzą grozy i wstręt. Może to dziwne światło wśród ciemności wywołuje takie wrażenie, a może jest coś w ich twarzach, coś ci na krew w żyłach. Może cierpią głód i pragnienie, wszak nie jadły i nie piły, odkąd ich poniewolny sługa odzyskał wolność, a to było wczoraj. Tirza w objęciach matki jęczy żałośnie. Bądź spokojna, Tirzo, mówi matka. Przyjdą, przyjdą na pewno, wszak Bóg jest dobry. A myśmy nigdy nie zapomniały o nim. Zawsze się modliłyśmy, gdy w świątyni odezwała się pobudka do modlitwy. Światło jeszcze jasne, słońce stoi po południowej stronie, z pewnością nie ma jeszcze 7. Niedługo musi się ktoś zjawić. Bóg jest dobry, ufajmy mu. Proste słowa matki nie minęły bez wrażenia. Tirza nie była już dzieckiem, bo do lat 13, które liczyła, gdy ją uwięziono, przybyło 8. Chcę być silną, rzekła. Wszak cierpisz na równi ze mną, a trzeba mi żyć dla ciebie, brata. Cóż, kiedy język spieczony, usta spalone, bez ustanku muszę myśleć o tym, gdzie on jest i czy nas kiedykolwiek znajdzie. Głosy ich brzmią cicho i nienaturalnie. Matka tuli córkę do serca i mówi: śniło mi się tej nocy, widziałam go tak dokładnie jak ciebie w tej chwili. Czemuż nie miałabym wierzyć w sny, kiedy nasi ojcowie w nie wierzyli, a pan tak często z nimi w ten sposób rozmawiał? Zdawało mi się, że jesteśmy w przedsionku niewiast w świątyni. On przyszedł i stał w cieniu bramy, spoglądając dokoła. Serce biło mi gwałtownie. Wiedziałam, że nas szuka. Wyciągnęłam ręce ku niemu i biegłam, wołając go po imieniu, ale niestety nie poznał mnie. W tej samej chwili znikł. Któż wie, czy tak kiedy nie będzie? Wszak obie tak bardzo jesteśmy zmienione. Zapewne, ale tu głowa matki opadła bezsilnie, a na twarzy wystąpił wyraz boleści. Podniósłszy się, rzekła: ale możemy dać mu się poznać. Tirza nie odpowiedziała, lecz załamała ręce z okrzykiem: wody, matko, wody, choć krople wody. Matka spojrzała wokoło po celi, tyle razy wzywała Boga. Tyle razy w jego imieniu obiecywała pomoc dziecku, że w tej chwili powtarzanie tych samych obietnic wydawało się jej gorzkim urągowiskiem. Na domiar rozpaczy światło poczęło niknąć, a pod wrażeniem zapadającego zmroku wydało się jej, że śmierć już się zbliża. Mimo to ostatnim wysiłkiem woli spokojnie przemawia do córki, aby jej dodać sił. Cierpliwości, Tirzo, przyjdą. Już są. I oto zdaje się jej, że słyszy głosy w pobliżu małego otworu, przez który podawano im napój i jedzenie. I nie myliła się. Za chwilę przebił mury celi krzyk skazańca. Tirza także go usłyszała, wstały więc obie, wzajemnie się wspierając, a matka zawołała z zapałem pełnym wiary i nadziei: pochwalony niech będzie Pan po wszystkie wieki. Kto tam? Zapytano spoza muru, a potem padły słowa: kto jesteście? Głos to nieznajomy, ale cóż je to obchodzić może, oto nagłe przejście od śmierci do życia. Niewiasta izraelska pogrzebana wraz z córką, pomóż nam, bo pomrzemy. Nie traćcie nadziei, wnet wrócimy. Kobiety szlochały głośno. Znaleziono je. Ratunek już bliski. Zwrócone im będzie wszystko, co utraciły. Dom, towarzystwo, własność, syn i brat. Światełko tak małe i smutne wydało im się jakby jasność dnia. Zapomniały o boleści, głodzie, pragnieniu i padły sobie w ramiona. Tym razem oczekiwanie nie trwało długo. Gezjusz opowiadał wprawdzie przewlekle swą historię, ale skończył ją wreszcie, a trybun był energiczny i przedsiębiorczy. — Hej, jesteście tam? — krzyknął przez otwór. — Jesteśmy — zawołała matka, wstając z ziemi. Prawie równocześnie usłyszały uwięzione uderzenia młotów. Pojmowały, co znaczy ten huk. Zrozumiały, że robią dla nich drogę do wolności. Już słychać rozmawiających robotników. Dalej o radości. Już przedziera się światło pochodni przez szczelinę w murze. To on, matko, to on znalazł nas nareszcie. Zawołała Tirza z nową radością. Bóg jest dobry. Odparła matka spokojnie. I znowu spadł kamień, potem drugi, potem runął kawał muru, dzięki czemu w ścianie powstał wielki otwór. Po chwili stanął w nim jakiś człowiek obsypany pyłem, oświetlając pochodnią wnętrze celi. Dwóch innych, również trzymających pochodnie, stanęło po bokach, aby przepuścić trybuna. Uszanowanie dla kobiet nie jest czczą formą. Leży ono w głębi prawdziwie męskiej natury. Trybun stanął, gdyż spostrzegł, że kobiety uciekają przed nim nie z bojaźni, ale ze wstydu. Ale niestety nie ze samego wstydu się chroniły. Z głębi celi usłyszał słowa najstraszliwsze, najboleśniejsze, jakie ludzkim językiem dadzą się wyrazić. Uciekajcie, nie zbliżajcie się, bośmy nieczyste. Ludzie stojący u otworu spojrzeli po sobie. Nieczyste, nieczyste. Rozległ się głos po raz wtóry, jak skarga boleści. Obie, matka i córka, dotknięte były trądem. Łaskawy czytelnik nie zna może znaczenia tego słowa, dlatego trzeba nam przypomnieć ustawy dotyczące tej strasznej choroby, o której ludzkość dzisiejsza wie niewiele. Tych czworo, ślepy, trędowaty, ubogi i bezdzietny, mają być uważani za umarłych. Tak mówi Talmud. Według tego prawa być trędowatym znaczy być umarłym. Nie wolno mu mieszkać w rodzinnym mieście, z ukochanymi rozmawia tylko z oddalenia, nie posiada żadnych praw, nie przekracza progu świątyni, z synagogi nawet jest na zawsze wygnany. Za suknię służą mu łachmany, usta jego zamknięte są milczeniem przerażenia. Gdy je otwiera, to tylko na to, by wyrzec hasło ostrzegające: nieczysty, nieczysty, które oddala każdego. Jego domem i mieszkaniem pustynia i opuszczone groby. Trędowaty był upiorem dla wszystkich, gdyż cierpienie jego groziło drugim zarażeniem. Pewnego dnia ujrzała matka na prawej dłoni wyprysk, który na próżno zmyć usiłowała. Nie zważała na to i nie zdołałaby zdać sobie sprawy, kiedy to być mogło, bo w tym zimnym grobie straciła rachubę czasu. Niestety niebawem Tirza zaczęła się na to samo uskarżać. Z czasem wyrzut zaczął się rozszerzać. Obu nieszczęśliwym zaczęła pękać skóra na rękach, po czym paznokcie i skóra poodpadały od ciała. Cierpienia ich nie były dojmujące, ale ciągłe. Usta wysychały, wargi pękały. Pewnego dnia matka postanowiła przypatrzyć się twarzy Tirzy i przekonać się, czy straszna choroba nie nadwyrężyła rysów twarzy jej ukochanego dziecięcia. Jakież było jej przerażenie, gdy ujrzała, że rzęsy Tirzy były białe jak śnieg. Chwilę stała, jakby skamieniała, po czym bez słowa siadła na kamiennej ławie, a umysł jej trapiła myśl: to trąd.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
0: Lektura w Radiu Emaus.

0: Dobra noc z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Po przedstawieniu Jezusa w świątyni, jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.
2: Symeon nie mówi Maryi, że będzie jej smutno czy trudno. Mówi o mieczu, który przenika na wskroś. Każdy, kto naprawdę kochał, wie, co to znaczy. Choroba dziecka, odejście współmałżonka czy milczenie kogoś bliskiego to nie są drobne ukłucia. To rani głęboko. Maryja nie zostaje oszczędzona. Zamiast obietnicy, że będzie inaczej, słyszy zapowiedź, że ten, przy którym stoi, sam pierwszy przez to przejdzie. Pomyśl, czy jest ktoś, o kogo szczególnie się dziś niepokoję? Czy oddaję ten ciężar Bogu? Czy próbuję unieść go wyłącznie o własnych siłach?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Emaus.

Lato z Radiem Emaus. Let's go.